0: Residencja Norda FM.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

0: poniedziałek. Jeżeli usłyszeliście to słowo, to znak, sygnał, że niestety weekend za nami i trzeba brać się do pracy. Do pracy, rodacy, dzień dobry. Witajcie w poniedziałkowy poranek. Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. 11 dzień maja, 131 dzień roku, do końca którego zostały nam 234 dni. Wschód słońca 4:48, zachód 20:18. Dzień trwa 15 godzin i 30 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 40 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam jeszcze 40 dni, czyli jeszcze trochę do lata zostało. Do wakacji natomiast zostało 45 dni, czyli też jeszcze sporo. A myśl na dziś jest taka. Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie innych ludzi uzyskać to, czego oni pragną. Tak powiedział Zig Ziglar. O co tu chodzi? Podobno należy zrobić coś bezinteresownego dla kogoś, na przykład z zespołu, dobra energia wróci do Was szybciej niż myślicie. No to z taką pozytywną myślą zaczynamy ten dzisiejszy dzień, a ja Wam mówię dzień dobry i zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na kilka słów o tym, co przyniósł nam w historii 11 dzień maja w roku 1936 wybudowany we włoskiej stoczni Transatlantyk Batory przypłynął do Gdyni. W roku 1980 Władysław Kozakiewicz, którego wszyscy chyba znamy ten gest Kozakiewicza, ustanowił w Mediolanie rekord świata w skoku o tyczce. Było to 5,72. W roku 1995 premiera filmu sensacyjnego Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamojdy. Podobno są plany, żeby powstała nowa wersja tego filmu, albo kontynuacja Młodych Wilków, czyli Stare Wilki. Na świecie w roku 1910 prezydent USA William Taft odsłonił pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. Dzisiaj jeszcze powiem wam o jednym pomniku, który powstał, ma prawie 5 metrów wysokości. W roku 1981 na londyńskim West Endzie odbyła się premiera musicalu Koty, a w roku również 81 w szpitalu w Miami w wieku 36 lat zmarł jamański wokalista i wykonawca reggae Bob Marley, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. I jeszcze rok 97. Rosjanin Garry Kasparow przegrał mecz szachowy z superkomputerem IBM Deep Blue.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Nowy defibrylator pojawił się w gdyńskiej komendzie policji. O tym już za chwilę powiemy wam. Także o kolejnej ważnej decyzji w sprawie elektrowni jądrowej. Usłyszycie o mieszkaniach wspomaganych i treningowych w Kaszcinie, a także powiemy wam o utrzymaniu dróg w Lęborku. Na informacje z regionu zapraszam Michał Jarosz. Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zapraszam Michał Jarosz. W komisariacie policji w Gdyni Oksywiu zamontowano nowy defibrylator AED. Ten dostępny będzie dla mieszkańców przez całą dobę. Urządzenie zostało zainstalowane dzięki współpracy Rady Dzielnicy Oksywiu oraz policji w trosce o poprawę bezpieczeństwa i możliwości szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Defibrylator AED to sprzęt medyczny wykorzystywany podczas nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie wydaje jasne komunikaty głosowe i prowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę udzielenia pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Lokalizacja urządzenia została wybrana nieprzypadkowo i znajduje się w miejscu łatwo dostępnym oraz dobrze znanym mieszkańcom w pobliżu osiedli mieszkaniowych i kościoła. Policja przypomina, że każda minuta ma ogromne znaczenie, a szybkie podjęcie działań może uratować ludzkie życie. W przypadku utraty przytomności i braku oddechu należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 oraz rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo że od zakończenia zimy minęły już niemal 3 miesiące, na wielu ulicach Lęborka nadal zalega piasek wykorzystywany podczas zimowego utrzymania dróg. Na problem zwrócił uwagę radny miejski Krzysztof Siwka, który wystosował interpelację do burmistrza Jarosława Litwina z prośbą o podjęcie działań i uprzątnięcie zalegających nieczystości. Jak podkreśla radny, piasek znajduje się nie tylko na jezdniach, ale również na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych, szczególnie w zachodniej części miasta. Według niego utrudnia to poruszanie się pieszym oraz rowerzystom, pogarsza bezpieczeństwo ruchu drogowego, a dodatkowo przyczynia się do zanieczyszczenia i zamulenia studzienek kanalizacji deszczowej. Problem ma dotyczyć m.in. ulic Chłopskiej, Komuny Paryskiej, Księdza Gracza, Kolejarzy, Kanałowej, Rzemieślniczej, Topolowej, Spółdzielczej, Glinianej, Harcerzy, Górników i Hutników. Radny Krzysztof Siwka zwrócił się do władz miasta z pytaniem o termin planowanego uprzątnięcia piasku z dróg, chodników oraz tras pieszo-rowerowych. Mieszkańcy liczą, że uporządkowanie ulic zostanie przeprowadzone w najbliższym czasie. W Kaszcinie, niedaleko Redzikowa, powstaną mieszkania wspomagane i treningowe. W Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano dwie umowy dotyczące dofinansowania kluczowych przedsięwzięć społecznych. Dzięki pozyskanym funduszom w miejscowości Kaszcino powstanie nowoczesny obiekt usług bytowych i socjalnych, obejmujący dwa mieszkania treningowe oraz 6 mieszkań wspomaganych. Wsparciem objęte zostaną osoby mieszkające na terenie gminy Redzikowo, w szczególności

0: usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego oraz osoby doświadczające kryzysu bezdomności. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Oczami Brata, organizacją stanowiącą inspirację i przykład skutecznych działań na rzecz osób wymagających wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 10,5 miliona złotych, z czego 95% środków pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Polskie elektrownie jądrowe uzyskały opinię prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczącą wstępnego raportu lokalizacyjnego dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. To wstępna ocena wybranej lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, wydana przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki opinia dotycząca lokalizacji to kolejny bardzo ważny krok w procesie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Opinia potwierdza, że lokalizacja przyszłej elektrowni umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a na jej terenie nie występują czynniki uniemożliwiające jej budowę i eksploatację. W poddanym ocenie prezesa PA raporcie liczącym blisko 700 stron przeanalizowano i oceniono teren lokalizacji, biorąc pod uwagę szereg obszarów badawczych, w tym warunki geologiczne, sejsmiczne, tektoniczne, geologiczno-inżynieryjskie, hydrologiczne oraz meteorologiczne. Badano również zdarzenia zewnętrzne będące skutkiem działalności człowieka i przyrody, gęstość zaludnienia i sposób zagospodarowania tego terenu oraz możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na tym terenie. Polskie elektrownie jądrowe wskazały Lubiatowo-Kopalino jako preferowaną lokalizację już w 2021 roku. Możliwość realizacji inwestycji w tym miejscu potwierdzona została uzyskaniem m.in. decyzji środowiskowej, zasadniczej i lokalizacyjnej. Spółka posiada również pozwolenie na prace przygotowawcze, które ruszyły jesienią 2025 roku. Wschód słońca dzisiaj przypadł na godzinę 4:48, no i trochę mi niestety na słowo musicie wierzyć, bo to raczej chmury mają dominować na niebie, a z tych chmur będą się dzisiaj pojawiały opady mniejsze czy większe, ale szansa na to jest naprawdę duża. Temperatura nie taka niska, 15 stopni Wejherowo, Redarumia, Gdynia, Puck, Osakowo, podobne wartości także Słupsk, Lembor, Kobylnica, Gniewino, Luzino, może odrobineczkę jedynie chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Nie tylko uśmiech, ale również nerwy, bo dzisiaj kolejne egzaminy maturalne, ale również dzisiaj egzaminy ośmioklasistów. Pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy będą odwozili swoje pociechy na te właśnie egzaminy. Nie martwcie się, tego egzaminu po prostu nie można nie zdać. Dzisiaj dowcip z języka polskiego. Nauczycielka języka polskiego zadała uczniom napisanie wypracowania, w którym należało wymienić wszystkie dni tygodnia. No i wypracowanie Jasia wyglądało tak. W niedzielę tato złowił strasznie wielką rybę, którą potem musieliśmy jeść w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę. No i to jest dobre, krótkie, zwięzłe wypracowanie. Myślę, że jak takie dzisiaj napiszecie ośmioklasiści na języku polskim, na egzaminie, to też będzie fajnie i będzie dobrze. Trzymam za was wszystkich kciuki i zapraszam do słuchania naszego porannego programu, szczególnie w drodze z domu, na przykład do szkoły na egzaminy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00. Telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.

0: Potrzebujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: To je krótciej, to je dłodzi.
3: To kasiewsko-stoleca.
2: Czujesz tę nutę?
3: To stwórz taką własną i zgłoś to do drećiego konkursu na kasiewsko-nuta,
2: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
2: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
3: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabów w Gdyni.
2: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
3: Zagraj coś po kaszubsku.
2: Na kasiewsko-nuta.
3: Raza z ZKP Rocią.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Aleksandra Pesz, gminę Centrum Kultury.
2: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
5: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
6: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
5: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
7: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
5: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
8: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
5: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, aby

0: Z nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwatersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Twoja krew może ocalić czyjeś życie. Okazja, by się nią podzielić, będzie jeszcze w tym tygodniu w Pucku. 14 maja w godzinach 9-12.30 na Starym Rynku w Pucku odbędzie się mobilny pobór krwi. Mieszkańcy zarówno Pucka, jak i okolicznych miejscowości będą mieli okazję, aby wykazać się empatią i być może ocalić czyjeś życie. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku między 18 a 65 rokiem życia, ważąca minimum 50 kg. Jednorazowo pobiera się 450 ml, a samo pobranie trwa około 15 minut. Cały proces wraz z rejestracją, wywiadem medycznym i badaniami zajmuje około godziny. Na wydarzenie zapraszają Urząd Miasta Puck oraz Klub Honorowych Dawców Krwi w Pucku. W lemborskich szkołach podstawowych coraz częściej mówi się o ograniczeniu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. To efekt zapowiedzi Ministerstwa Edukacji dotyczących umożliwienia wprowadzenia ogólnopolskiego zakazu używania smartfonów na terenie podstawówek. Dyrektorzy placówek z Lęborka przyznają, że podobne rozwiązania mogłyby pomóc w poprawie koncentracji uczniów oraz ograniczeniu problemów związanych z cyberprzemocą i uzależnieniem od mediów społecznościowych. Jak podkreślają przedstawiciele lęborskich szkół, część placówek już teraz posiada własne regulaminy dotyczące korzystania z telefonów. W szkole podstawowej nr 8 uczniowie nie mogą używać smartfonów na terenie szkoły przez cały tydzień. Dyrektorzy zwracają uwagę, że jednolite przepisy obowiązujące w całym kraju mogłyby uporządkować zasady i ograniczyć konflikty pomiędzy szkołami a rodzicami. Pedagodzy zaznaczają jednak, że samo wprowadzenie zakazu nie wystarczy, jeśli nie będzie on skutecznie egzekwowany. Nauczyciele z Lęborka podkreślają również, że jednym z największych wyzwań pozostaje współpraca z rodzicami i budowanie świadomości cyfrowej wśród dzieci. Coraz częściej uczniowie podczas przerw, zamiast rozmawiać z rówieśnikami, korzystają z mediów społecznościowych i izolują się od grupy. Zdaniem dyrektorów potrzebne są nie tylko przepisy, ale także edukacja dotycząca rozsądnego korzystania z nowych technologii i zachowania równowagi między światem cyfrowym a codziennymi relacjami. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Słupsku poszukują sprawcy kradzieży. Teraz upublicznili jego wizerunek. Mundurowi z Komisariatu Policji sprowadzą sprawę kradzieży, do której doszło w Słupsku w nocy z 19 na 20 marca. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, na którym widać osobę, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Wszyscy, którzy rozpoznają osobę, której wizerunek został utrwalony na nagraniu lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszę są o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na internetowej stronie slupsk.policja.gov.pl. Ponad 100 firm, instytucji oraz przedstawicieli samorządów podpisało apel do premiera RP Donalda Tuska w sprawie ulokowania polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Pod apelem podpisali się m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Decyzja o utworzeniu w Polsce oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej zapadła jeszcze w ubiegłym roku. Jak mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, pomoże to lider transformacji energetycznej i regionu o strategicznym znaczeniu dla zabezpieczenia państwa. Mamy zaawansowaną infrastrukturę IT, superkomputer Kraken. Mamy poligon rakietowy w Ustce, czy w bliskim sąsiedztwie wielki poligon w zachodniopomorskim Drawsku. Mówiąc wprost, jesteśmy przygotowani, by z marszu wspierać projekt ESA. Z treścią apelu możecie zapoznać się na portalu nadmorski24.pl. Pogoda w całym tym tygodniu zapowiada się taka średnia, bym powiedział. Źle nie będzie, ale szału również raczej nie zastaniemy. Dziś na przykład na termometrach okolice 15 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, Luzinie. Podobne wartości w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zresztą niewielkie różnice także w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. Zachmurzenie będzie jak najbardziej. Dodatkowo mogą się pojawiać opady deszczu i na to szansa jest, przyznajmy, nawet dość spora.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

proszę pana, proszę podnieść ten papierek i nie śmiecić mi tu dzisiaj. No, przede wszystkim dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień bez śmiecenia. Witajcie o poranku, poniedziałek, 11 dzień maja. To jest dzień bez śmiecenia, ale również dzień doradcy podatkowego, doradców podatkowych. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Również pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, a są to Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tymoteusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol. Piękne te imiona. Przysłowie na dziś, gdy przed pankracem nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste. No i rzeczywiście może przymrozić, bo już jutro mamy tak zwanych zimnych ogrodników. Jest pankracy, się zaczyna już jutro, no a w nocy synoptycy nam zapowiadają, że rzeczywiście może być zimno, przymrozki mogą się pojawić. Szczegóły pogodowe oczywiście w naszym dzisiejszym porannym programie, a za chwilę kilka słów na temat dwóch imion dzisiaj, Ignacy i Iga, a Iga wygrała. No i o tym też dzisiaj w naszym porannym programie. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
7: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Igi, a jak Iga, to wiadomo, Iga Świątek, która ostatnio we Włoszech wygrała i bardzo nas to cieszy, że kolejny sukces ma na swoim koncie. To imię, które kojarzy się z energią, niezależnością i naturalnym urokiem, to osoba, która potrafi przyciągać uwagę swoją osobowością, a jednocześnie zachowuje autentyczność i swobodę bycia. Iga to inteligentna, odważna i bardzo kreatywna kobieta, ma dużo pomysłów, szybko podejmuje decyzje i potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach w pracy, ambitna, dynamiczna i pełna inicjatywy. Najlepiej czuje się tam, gdzie może działać samodzielnie, wykorzystywać swoją kreatywność. W relacjach szczera, serdeczna i bardzo lojalna, łatwo nawiązuje kontakty, ale ceni też swoją niezależność. No i czas na Ignacego. Imię, które kojarzy się z inteligencją, charyzmą i wyjątkową energią, to osoba, która wyróżnia się oryginalnym sposobem myślenia i dużą pewnością siebie. Ambitny, ciekawy świata i bardzo kreatywny, szybko się uczy, ma wiele pomysłów i potrafi znaleźć rozwiązanie nawet w trudnych sytuacjach. W pracy zaangażowany, pomysłowy i pełen inicjatywy. W relacjach szczery, otwarty i bardzo lojalny. Łatwo nawiązuje kontakty, ale prawdziwe zaufanie buduje stopniowo. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: mama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
4: Siódma 7:30 pojawiła się na naszych zegarach. Rozkręcamy już powolutku poniedziałek. Przy mikrofonie Michał Jarosz. No i pora najwyższa, by zobaczyć, co tam się u nas na drogach zadziało. Czy szczyt pierwszy komunikacyjny w tym tygodniu będziemy mieli intensywny, czy może raczej dość spokojnie nam minie, przynajmniej na godzinę 7:30. Mówię teraz, w Wejherowie jest naprawdę dobrze. Widzę, że troszkę jakby podwyższony ruch na Strzeleckiej, ale wyłącznie przez skrzyżowaniu z 3 maja, no i też to nie są jakieś korki, po prostu parę aut więcej tu się pojawiło. Oprócz tego dość standardowa sytuacja, czyli jedynie na czerwono świecą się nam przejazdy kolejowe, oprócz tego jest dość spokojnie. Aż tak dobrze nie jest niestety w Bolszewie, na Zamostnej ruch utrzymuje się naprawdę intensywny, stąd już dalej na Lęborg jedziemy bez problemu. Oczywiście jeśli Was taka trasa czeka, w Lęborku troszkę podwyższony ruch w rejonie Ronda Solidarności, ale jedynie troszkę. Sytuacja też tutaj jest spokojna i jak zwykle o 7:30 w Lęborku. Słupsk doświadcza porannych godzin szczytu, choć nie są one jakoś bardzo dokuczliwe. Podwyższony ruch na Bohaterów Westerplatte na drodze numer 213 z Siemianic do Słupska, a w samym Słupsku oczywiście na ulicy Kaszubskiej. No i chyba wszystko już mamy tutaj w Słupsku. W Kobylnicy troszkę podwyższony ruch na ulicy Głównej, ale zadziwiająco w mało podwyższony. Naprawdę myślałem, że jakiś większy koraczek tu się pojawia. No nie do końca. Reda, ulica Pucka, skrzyżowanie konkretnie Wejherowska Pucka, no ruch tutaj już się robi dość duży i ciekawi, czy to już jest taki wstęp do sezonu turystycznego, kiedy cała droga na Władysławowo i Hel będzie zapchana, czy nie. Póki co jeszcze ta droga właśnie w kierunku Półwyspu Helskiego jest jak najbardziej przejezdna. Rumia dość spokojnie się prezentuje w Gdyni. Estakada Kwiatkowskiego do końca miesiąca będzie tak prezentowała się jak teraz. Zdarzenie drogowe mamy na Stanisława Dąbka pomiędzy Derdowskiego a Kwiatkowskiego, a obwodnica trójmiejska prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Żadnych utrudnień, żadnych zdarzeń. No pogoda to nam dzisiaj trochę dopisze i trochę nie dopisze, bo temperatura będzie całkiem solidna, ale mogą pojawiać się opady deszczu, miejscami burza, a nawet i grad. Na termometrach zobaczymy 17-18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustkę, 19 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy może być porywisty, nawet do uwagi 70 km na godzinę.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Sukces to jest coś, co jest nam potrzebne najlepiej na początku tygodnia, czyli w poniedziałek przydałby się jakiś, może nawet malutki taki sukcesik. A propos sukcesów, to Iga Świątek pokazała, że dalej ma w sobie moc i siłę i potrafi odnieść sukces. Chociaż ten piątkowy to był taki mocno dramatyczny, trwający niemal 3 godziny bój z Katy McNally, ale już w niedzielę pokaz siły i ogromna dominacja. Iga Świątek pokazała w Rzymie dwie swoje twarze, ale dwie twarze zdecydowanie pozytywne, czyli wygrane. No i za ten sukces wielkie brawa dla Igi. Nie wiem, czy ona dzisiaj obchodzi swoje imieniny, ale jeśli tak, to wszystkiego najlepszego. No to czekamy na kolejne sukcesy i kolejne dobre wiadomości z Rzymu, bo już się nie możemy doczekać, kiedy w końcu Iga Świątek zdobędzie kolejne trofeum. Wam również samych sukcesów dzisiaj życzę w poniedziałkowy poranek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do

0: na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Pozdrowienia o poranku dla wszystkich maturzystów i ósmoklasistów, bo to właśnie dziś egzamin o ósmoklasisty. Rozpoczyna się język polski o godzinie 9:00. Jutro matematyka, a potem język angielski. Jeżeli ktoś nie będzie mógł zdać 11, 12 i 13 maja, to jest jeszcze szansa na tak zwane terminy dodatkowe, które będą odbywały się w czerwcu. 8, 9, 10 czerwca, no bo wiadomo, że ktoś może zachorować i może nie dotrzeć na taki egzamin. No i tak to wygląda, że dzisiaj maturzyści, dzisiaj również ósmoklasiści też będą się męczyli. Tym razem z językiem polskim, ale jutro królowa nauk wiedzie matematyka. Na szczęście, jeżeli chodzi o ten egzamin, czyli egzamin ósmoklasisty, to nie można go po prostu nie zdać. No i to jest najważniejsze, dlatego ze spokojem podchodźcie do tego tematu, a my wszyscy trzymamy za was kciuki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do

0: odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Reklama.
2: Burze, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
3: Jak pójdzie, tak pójdzie.
2: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd, tu cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
4: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
3: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
5: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
4: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
6: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
4: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
2: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Jeszcze w tym tygodniu mieszkańcy Gdyni muszą przygotować się na kilkugodzinne utrudnienia w dostępie do bieżącej wody. Jak

Informują służby, przerwa w dostawie wody ma związek z planowanymi pracami na sieci wodociągowej. Wyłączenia miejsce będą miały 12 maja i obejmą lokale znajdujące się przy ulicy Nasypowej i Żeglarzy. Zgodnie z przekazanymi informacjami, woda zostanie odcięta o godzinie 8. Przerwa potrwa około 5 godzin, dostawy powinny zostać wznowione o godzinie 13. Utrudnienia pojawią się także w tych samych godzinach w nieruchomościach na ulicy Śmidowicza. Te polegać będą na wahaniach ciśnienia aż do zaniku wody. Włącznie. Utrudnienia są efektem planowanych na ten termin prac remontowo-eksploatacyjnych na sieci wodociągowej. W tym czasie mieszkańcy objętych adresów nie będą mieli dostępu do wody, bądź ten dostęp będzie utrudniony, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć jej zapas do podstawowych potrzeb. Szczegółowe informacje, w tym pełną listę nieruchomości objętych wyłączeniem, można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Spółki Wodociągowej pod adresem pewik.gdynia.pl. Mieszkańcy przyłączonych do Lęborka Rybek zwraca uwagę na problemy administracyjne, które pojawiły się po zmianie granic miasta. Choć od oficjalnego włączenia miejscowości do Lęborka minęło już 5 miesięcy, część mieszkańców podkreśla, że wciąż nie uporządkowano podstawowych kwestii, takich jak nadanie nazw ulic czy rozwiązanie problemów adresowych. Zdaniem mieszkańców utrudnia to codzienne funkcjonowanie i załatwianie spraw urzędowych. Rybki zostały formalnie włączone do granic Lęborka 1 stycznia. Samorząd argumentował wtedy, że połączenie ma usprawnić zarządzanie oraz stworzyć lepsze warunki do wspólnego rozwoju miasta i okolicznych terenów. Mieszkańcy przyznają jednak, że spodziewali się szybszego uporządkowania spraw organizacyjnych. Zwracają uwagę, że brak nazw ulic powoduje problemy nie tylko przy meldunku czy odbiorze korespondencji, ale również podczas dojazdu kurierów i służb ratunkowych. Część mieszkańców podkreśla, że przygotowanie nowych adresów mogło rozpocząć się jeszcze przed formalnym połączeniem Rybek z Lęborkiem. Ich zdaniem obecna sytuacja pokazuje, że proces administracyjny nie został odpowiednio zaplanowany. Pojawiały się również pytania o dalsze zmiany związane m.in. z podatkami, dokumentami oraz organizacją życia mieszkańców na nowych obszarach miasta. Więcej za odbiór śmieci od 1 lipca zapłacą mieszkańcy gminy Potęgowo w powiecie słupskim. Jak tłumaczą władze gminy, nowe stawki mają pokryć dziurę w kasie w systemie gospodarowania odpadami. Nowe stawki wyniosą 37 zł miesięcznie od osoby oraz 33 zł dla właścicieli domów jednorodzinnych korzystających z kompostownika. To kolejna podwyżka w ostatnich latach. Jeszcze przed lipcem ubiegłego roku opłaty wynosiły odpowiednio 26 i 22 zł. W ciągu kilkunastu miesięcy koszty wzrosły odpowiednio o 41,5%. Władze gminy tłumaczą, że przez ostatnie 2 lata brakujące środki do systemu gospodarki odpadami były pokrywane z budżetu samorządu. W 2024 roku dopłata ta wynosiła ponad 486 tysięcy zł, a w roku minionym przekroczyła 542 tysiące. Nowy przetarg wykazał, że funkcjonowanie systemu w latach 2026-2027 będzie kosztować ponad 2 560 000 zł. Jak podkreśla wójt Potęgowa Dawid Litwin, mimo podwyżki w systemie nadal może brakować około 300 tysięcy złotych. Samorząd wskazuje również na rosnące koszty związane z rozszerzeniem usług, m.in. odbiorem tekstyliów i selektywną zbiórką popiołu, a także wpływem ogólnopolskiego systemu kaucyjnego. Jednocześnie gmina zapowiada program osłonowy dla osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Od 1 lipca emeryci oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o zwrot nawet 90% kosztów odbioru odpadów. Pomoc będzie dostępna dla mieszkańców bez zaległości w opłatach spełniających kryterium dochodowe. Rusza 17. edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego. To jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce, dająca możliwość prezentacji osiągnięć w zakresie kreowania i przekształcenia ważnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych. Przedmiotem konkursu są zrealizowane przedsięwzięcia polegające na przywróceniu lub nadaniu nowych wartości przestrzeni publicznej, zajmujące w szczególności realizację w przestrzeni nowych rozwiązań przestrzennych lub funkcjonalnych, będących wynikiem procesów inwestycyjnych lub zmiany organizacji przestrzeni, których efekty mają szczególne znaczenie społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe. Podmiotami uprawnionymi są organy wykonawcze lub stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz ich stowarzyszenia lub związki, organy jednostek pomocniczych działających na terenie gmin z województwa pomorskiego, organizacje samorządów zawodowych lub Stowarzyszenie Architektów, Urbanistów, Architektów Krajobrazu oraz Inżynierów Budownictwa, a także inne organizacje społeczne działające na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
Dziś parasol lepiej mieć gdzieś w gotowości. Chyba lepszy będzie parasol niż jakaś gruba kurtka z kapturem.

którym, bo temperatura całkiem niezła się szykuje na dzisiejszy dzień. Co prawda to nie będzie upał, ale 15 stopni na termometrach powinno się pojawić w Wejherowie Redzie Rumi. Podobne wartości w sumie w całym regionie. Gdynia, Pucko-Sakowo, Słupsk, Klęborg, Kobylnica, Gniewino, Luzino, Szyderz, Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka. I ta pogoda dzisiejszego dnia jest takim dobrym przykładem na cały ten tydzień, bo będzie podobnie. Norda.

11 dzień maja, Arkadiusz Mięczewski, witam was ponownie w poniedziałek. Poniedziałek to taki dobry dzień do przekazywania wyłącznie dobrych wiadomości. No to dla wszystkich tych, którzy spalili paliwo w weekend, bo byli tu czy tam, no i teraz muszą zatankować. Dobra wiadomość, podobno od dzisiaj ceny paliw mogą spaść zdecydowanie mocniej. Największą ulgę mają odczuć właściciele aut z silnikiem diesla, bo litr oleju napędowego stanieje około 30 groszy, schodząc poniżej psychologicznej bariery 7 zł do poziomu 6 zł 90 groszy, a benzyna 95 potanieje o 25 groszy, co może

0: oznacza średnią cenę na poziomie nawet 6,17. Gaz LPG ma być tańszy o 8 groszy, czyli kierowcy mają płacić około 3,68. Spadają ceny ropy, no i analitycy twierdzą, że przed nami taki lepszy okres, gdzie tak naprawdę to będziemy tankować taniej. A to taniej to dobre wiadomości, tylko ja myślę, że jak to jest tak, że to benzyna tanieje, no to za chwilę po 15 maja nasz rząd powie, że no skoro tanieje, to my może już zakończmy te obniżanie VAT-ów, akcyz, no i ona z powrotem wróci do tego poziomu. No ale może się mylę, może tak nie będzie. No dobre wiadomości są takie, że tak jak powiedziałem, paliwa w najbliższym czasie według analityków mają tanieć.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
6: Kto?
7: Salon Fajne Materace.
6: Gdzie?
7: W Wejherowie.
6: Kiedy?
7: Od 15 do 31 maja.
6: Co?
7: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
6: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
7: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
6: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
8: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
9: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 11 maja. Jesteście bardzo inteligentni, a to chroni was przed popełnianiem poważniejszych błędów. Ponadto wykazujecie przejawy przedsiębiorczości i niezwykłego sprytu. Mierzycie siły na zamiary i jest to wasz klucz do sukcesu. Nie brakuje wam również pracowitości i umiejętności uczenia się na własnych błędach. Jesteście zaradni, nie ma dla was sprawy nie do załatwienia. Jesteście też bardzo ostrożni i czujni. Nigdy nie pozwalacie sobie na pochopne działania. Do wielu spraw podchodzicie z dystansem.

0: i staracie się nie kierować emocjami. Wasze zalety to inteligencja, przezorność, czujność, wady, dystans, materializm. Wasza szczęśliwa liczba to 7, a wśród urodzonych 11 maja są polski aktor teatralny i filmowy Jan Englert, polska wokalistka popowa Kasia Klich i fiński skoczek narciarski Jane Ahonen. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin w poniedziałek.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik
5: z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
5: Na kasiebedze apartny język aspiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
6: Ryciąg Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński. Pięknie śpiewała ta sopranistka. 3 razy wysokie C.
5: Jeśmie w usiach piści, umierała na Tybinie i umierała.
4: A te tenorowe partie, aż ciarki przychodziły.
5: Żirandol nawet kaza dergłetą. Ach lynkłe, za spiwą ce piesniłe młe i miłoce, co w desie gry. Zabierza na późną wiecierza na tinc, tincować bandze me płenoce quinc.
4: Romantyk z ciebie, nie wiedziałam, że śpiewasz.
7: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
3: Lynka, Kalina Janczewska
4: i Głystk, Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na

0: Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
2: Więcej także na foodworks.pl.
3: Reklama.
4: Mamy 8.30, Michał Jaros przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się u nas dzieje na drogach. Zaczniemy sobie od trójmiejskiej obwodnicy, czyli od tej najbardziej newralgicznej drogi w regionie. No i jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Żadnych zdarzeń drogowych, żadnych poważniejszych robót, które by nam tutaj jakieś utrudnienia sprawiły. Generalnie przez obwodnicę przejedziemy śmiało i bez opóźnień. A w samej Gdyni widzę, że na ulicy Chwaczyńskiej lekko ruch podwyższony. Choć o tej porze, mówiąc szczerze, spodziewałem się tutaj większych jakichś korków nawet. Dodatkowo jeszcze widzę, że ruch troszkę jest podwyższony jak zwykle, zresztą o tej godzinie na skrzyżowaniach Lotników Wielkopolska i Wielkopolska Aleja Zwycięstwa. Śródmieście Gdyńskie, przejezdne, obwodnica, co mówię, estakada Eugeniusza Kwiatkowskiego, jak zwykle, teraz już można mówić nieprzejezdna, bo jeszcze roboty drogowe potrwają do końca miesiąca, do końca przyszłego miesiąca, no i jeszcze przez ten czas będziemy tutaj mieli utrudnienia cały czas. Skrzyżowanie Pucka-Hutnicza dość intensywnie oblegane, północ miasta się odblokowała, mówię tutaj głównie o Derdowskiego, Rumia przejezdna, oprócz może fragmentu Jana III Sobieskiego w pobliżu skrzyżowania z Sabata, Reda, jedynie skrzyżowanie Wejherowska-Pucka się troszkę przytyka, a Wejherowo przejezdne, na szczęście niewiele się teraz dzieje na wejherowskich drogach. Do Lęborka dojedziemy bez większych problemów. W samym Lęborku dalej jedynie lekko podwyższony ruch w rejonie Ronda Solidarności. Chyba trochę więcej aut teraz widać tam niż godzinę temu, co nie zmienia faktu, że wielkich korków nie ma. Do Słupska się teraz przenosimy. W samym Słupsku ruch odbywa się sprawnie. W tym momencie już ewidentnie poranne godziny szczytu w Słupsku już dobiegają końca. No i mamy jeszcze na koniec Kobylnicę, ulicę Główną. No i tutaj również szczyt komunikacyjny już się zakończył. Temperatura idzie w górę i osiągnie dzisiaj całkiem solidne 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 19 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a 20 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie dość intensywne będzie się utrzymywało przez cały dzień. Do tego mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Miejscami może nam dzisiaj zagrzmieć, a miejscami może nawet spaść grad. Ciśnienie około 1005 hektopaskali.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: 11 dzień maja. W roku 1910 prezydent USA William Taft odsłonił pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. A my czytamy, że uwaga, nie w Waszyngtonie, ale na Florydzie stanął monumentalny pomnik Donalda Trumpa. To olbrzymia, prawie 5-metrowa rzeźba, która pokryta jest grubą warstwą złota, przedstawia ona amerykańskiego prezydenta wznoszącego pięść tuż po zamachu z lipca 2024 roku. Czyli Donald Trump już jest człowiekiem pomnikiem. Podziękował jednemu z pastorów, który był na otwarciu i otwierał, jeżeli można otworzyć pomnik, czy też był na ceremonii odsłonięcia tego właśnie pomnika Donalda Trumpa, no i powiedział, że to dla niego był wielki zaszczyt, a Donald Trump podziękował za to, że tak ludzie dbają o niego i tak go widzą. Taki skromny, a złoty.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4063. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
7: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
8: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon.

0: Ekon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy! Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Na kilka chwil z kulturą na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Ciekawa propozycja dla mieszkańców Rumi znalazła się w wiosennym kalendarzu kulturalnym. Już 21 maja o godzinie 18.30 w stacji Kultura odbędzie się spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą. Jak zapewniają organizatorzy, jednym z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarzy i reportażystów. To wydarzenie może przyciągnąć nie tylko miłośników literatury sensacyjnej, ale także wszystkich mieszkańców zainteresowanych historią, tajemnicami z przeszłości i kulisami pracy dziennikarskiej. Maciej Siembieda to autor, którego książki od kilku lat regularnie trafiają na listy bestsellerów. Czytelnicy cenią go przede wszystkim za umiejętność łączenia faktów historycznych z wartką akcją i sensacyjną fabułą. Jego powieści opierają się na prawdziwych wydarzeniach, zagadkach oraz historiach, które przez lata dokumentował jako reporter. Dzięki temu jego książki nie tylko trzymają w napięciu, ale również odkrywają mniej znane fragmenty historii. Pisarz jest doktorem nauk społecznych, a przez wiele lat pracował jako dziennikarz i redaktor naczelny znanych polskich gazet regionalnych, m.in. Nowej Trybuny Opolskiej, Trybuny Śląskiej i Dziennika Bałtyckiego. Publikował także w takich tytułach jak Polityka, Tygodnik Kulturalny czy Paryska Kultura. Jego dorobek reporterski został doceniony 3-krotnie Nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nazywaną często polskim Pulitzerem. Jednak prawdziwą popularność przyniosły mu powieści sensacyjne, których do tej pory wydał już 13. Trzy z nich były nominowane do Nagrody Wielkiego Kalibru. W 2023 roku zdobył ją za powieść Katarzys w głosowaniu czytelników. Siembieda jest również 3-krotnym finalistą plebiscytu Książka Roku portalu Lubimy Czytać. 2-krotnie zwyciężył najpierw dzięki powieści Kairos, uznanej za Książkę Roku 2024, a następnie za Gołoboże, które zdobyło ten sam tytuł rok później. Spotkanie w Stacji Kultura będzie okazją, aby poznać autora, zapytać o kulisy jego pracy oraz dowiedzieć się, skąd czerpie inspirację do tworzenia swoich historii. Organizatorzy zapowiadają rozmowę o literaturze, reportażu i tajemnicach historii, które często stają się początkiem jego bestsellerowych książek. Wydarzenie odbędzie się dzięki współpracy z dyskusyjnym klubem książki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

0: Oto jest nowa moda, musicie, drodzy rodzice, wiedzieć i być na czasie, bo już teraz nie labubu, nie na to już wydajemy pieniądze i nie za tym szaleją dzieciaki. Teraz mamy zupełnie nową odsłonę zabawki. Są to tak zwane pierogi, gniotki, które można sobie wziąć do ręki i pognieść. I takie właśnie pierogi w tej chwili kupuje się w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę najprawdopodobniej wpadną również na polski rynek. Możecie kupić już nawet podróby na chińskich platformach się pojawiły, bo te, które były oryginalne, zostały wyprzedane. Taki to szał oczywiście na TikToku, bo producent wymyślił tą zabawkę. Nazywa się to dokładnie Squishy Mystery Dumpling, czyli gumowe pierogi, którego można ugniatać. Na TikToku rozwija się trend na ASMR, czyli bodźce dotykowe, słuchowe i wizualne, które wywołują przyjemne uczucie mrowienia. I nowa zabawka idealnie się w niego wkomponowała. No i teraz, jeżeli wasze dziecko powie: mamo, tato, kup mi gniotka, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. A ile to kosztuje? Niektórzy sprzedają nawet po 800 zł, ale można kupić i za 17 zł, za 30 zł. Podróby podobno też są za parę złotych. Także musicie sprawdzać i wtedy jak coś, to kupować gniotki. Podobno są fajne, fajnie się gniecie.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw

0: Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Reklama.
3: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz. Marcin Krzamiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
4: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponad podstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonych i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściło już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
5: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
3: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
6: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
3: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się spotkanie ekspertów z polskich elektrowni jądrowych z przedstawicielami gdyńskich firm. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, zorganizowaliśmy dwa spotkania z przedstawicielami polskich elektrowni jądrowych i dyrektorem Grzegorzem Majem. Rozmawialiśmy o tym, jak wejść do łańcucha dostaw polskich elektrowni jądrowych. Wiemy, że jest to duży duża i ważna inwestycja, która dzieje się w naszym regionie. Drugie spotkanie poświęciliśmy edukacji. Eksperci IPEI przedstawili przedsiębiorcom wymagania związane z

0: udziałem w przetargach oraz realizacją inwestycji jądrowej. Była to również okazja do zaprezentowania najbliższych zamówień, które mogą zainteresować lokalne firmy. Budowa i późniejsza eksploatacja elektrowni mają zwiększyć zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technicznymi i specjalistycznymi. W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Gdyni mają powstać między innymi klasy patronackie przygotowujące młodzież do pracy przy inwestycjach energetycznych. Jak wskazują przedstawiciele PEI, najbardziej poszukiwani będą elektrycy, spawacze, operatorzy, monterzy, budowlańcy, technicy oraz specjaliści energetyki jądrowej. 379 uczniów klas 8 z 6 publicznych szkół podstawowych w Lęborku rozpoczyna egzamin ósmoklasisty. To obowiązkowy sprawdzian kończący naukę w szkole podstawowej, którego wyniki będą miały wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Egzaminy odbędą się od 11 do 13 maja i obejmą język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Najwięcej uczniów przystąpi do egzaminu w szkole podstawowej nr 8, gdzie sprawdziany napisze 90 osób. Po 71 uczniów zdaje w szkołach podstawowych numer 1 oraz 3. W szkole podstawowej numer 4 egzamin napisze 51 uczniów, a w piątce 46, w siódemce 50. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego z matematyką, a trzeciego z językiem angielskim lub innym wybranym językiem nowożytnym. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9. Miasto Lęborg jako organ prowadzący szkoły wprowadziło dodatkowe wsparcie dla ósmoklasistów. Od początku drugiego semestru każda klasa ósma otrzymała dodatkowe 3 godziny zajęć tygodniowo z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zajęcia miały pomóc uczniom w powtórzeniu materiału, uzupełnieniu zaległości i lepszym przygotowaniu do egzaminów. Wynik egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca. Miasto Słupsk i parafia ewangelicko-augsburska pod wezwaniem Świętego Krzyża zapraszają na wieczór muzyczny. 12 maja chór Gloria Resurrectionis wykona utwory nawiązujące do tajemnicy zmartwychwstania. Zabrzmią m.in. dzieła twórcy Roty Feliksa Nowowiejskiego, którego 80. rocznicę śmierci obchodziliśmy w styczniu. W programie również utwory czeskich, niemieckich i amerykańskich kompozytorów. Muzyczną ucztę sprawi wybitny organista poznański Sławomir Kamiński, absolwent profesora, obecnie prorektor tamtejszej Akademii Muzycznej. Początek koncertu we wtorek o 19 w kościele przy zbiegu ulic Prostej i Słowackiego. Wstęp wolny. Organizatorzy zachęcają, by na wydarzenie udać się komunikacją miejską. Na miejsce dojeżdżają autobusy linii nr 5, 7, 15, 16, 25 oraz 28. Do zdarzenia drogowego doszło w gminie Gniewino. Konieczna była hospitalizacja. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 16.30 w niedzielę 10 maja. Do wypadku doszło na ulicy Wejherowskiej w Kostkowie. Samochód osobowy uderzył w drzewo, osobówką podróżowało 5 osób, 2 dorosłych i 3 dzieci. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci. Więcej informacji o wypadku, a także zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdzie się na portalu nadmorski24.pl. Poranek za nami wyjątkowo ciepły. No dawno takich poranków nie mieliśmy, że wychodzi się na dwór i nie czuć chłodu. Chłodu nie poczujemy także w ciągu dnia i to mówię z lekką ironią, bo temperatura będzie sięgała nawet 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 19 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a 20 w Wejherowie, Rydzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie z kolei niskie, spadło nam do 1005 hektopaskali, a jak o padaniu mówimy, może spaść deszcz.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, poniedziałkowy poranek. Witajcie ponownie. Zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. 11 dzień maja. W roku 1941 na świat przyszedł Eric Burdon, wokalista grupy The Animals. W roku 1958 na pierwszym miejscu listy przebojów Wielkiej Brytanii znalazła się piosenka Who Is Sorry Now w wykonaniu Connie Francis. W roku 1963 debiutancka płyta Please Please Me zespołu The Beatles dotarła do pierwszego miejsca listy albumów Wielkiej Brytanii. W roku 1973 w Poznaniu urodziła się Kasia Klee, wokalistka, absolwentka Wydziału Jazzu. W roku 1981, niestety smutna wiadomość, w szpitalu w Miami w wieku 36 lat zmarł jamański wokalista i wykonawca reggae Bob Marley. W roku 1991 grupa Roxette umieściła po raz czwarty na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych swoją piosenkę Joyride. Inspiracją do napisania piosenki był wywiad z Paulem McCartneyem, w którym muzyk powiedział, że komponowanie z Johnem Lennonem można było porównać do wesołej przejażdżki. To ja wam życzę wesołych przejażdżek w dniu dzisiejszym i zapraszam. Mam dla was jeszcze mnóstwo informacji, ciekawostek, także zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś

0: W Perłowym Dworku w Wejherowie Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malowniczo otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.

Czas na nowy tydzień, czyli nowa prognoza pogody, co nas czeka w tym tygodniu i uwielbiam synoptyków, którzy piszą, że w tym tygodniu pogoda będzie dynamiczna, cokolwiek by to nie oznaczało. No oznacza to tyle, że na przykład można spodziewać się w nocy i nad ranem przymrozków, czyli będzie zimno, wychodząc rano ubierajcie się ciepło. A jeżeli chodzi o te początkowe dni, czyli poniedziałek, wtorek, temperatury jeszcze w poniedziałek całkiem niezłe, od powiedzmy stopni 13 do nawet gdzieniegdzie 24, ale wtorek i środa to już dni chłodniejsze, tu maksymalnie 12 do

maksymalnie 16 stopni. Od czwartku temperatura ma zacząć stopniowo rosnąć, osiągając maksymalnie 19 stopni, a w ten weekend, który przed nami, wartości na termometrach mają ponownie przekroczyć 20 stopni, czyli weekend

0: Bo tak twierdzą synoptycy, że weekend będzie ładny, a czy będzie, to o tym porozmawiamy przed weekendem, na przykład w piątek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W automobil Wejherowo

0: Zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17. Reklama.
1: Jan Lubiczak, czas na ostatni dziś poranny raport drogowy. Zaczynamy od Gdyni. W mieście większość dróg już raczej
2: przejezdna. Widać, że poranny szczyt mamy za sobą, zwłaszcza na Karwinach. Tam ruch też odbywa się już płynnie. Ale za to postój jedynie na Kwiatkowskiego, a to cały czas w związku z przebudową estakady. Ale to nie jedyne utrudnienia. Od dziś dla ruchu w związku z rozbudową drogi budową kanalizacji sanitarnej zamknięta została ulica Wiczlińska na odcinku od Jurkiewicza do Czapli. Niestety przedłużyły się też prace na Chylińskiej. Gdyński ZDM informuje, że prace powinny zakończyć się w godzinach popołudniowych. Od jutra zmiany w organizacji ruchu na Wielkopolskiej w związku z awaryjną naprawą kanału deszczowego. Utrudnienia potrwają przynajmniej do piątku. Z Gdyni przenosimy się na ulicę Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Na początek grumia ruch płynnie. Czas na Redę. Tradycyjnie stracicie kilka minut przed skrzyżowaniem Wejherowskiej, Gdańskiej i Puckiej. W samym Pucku już też spokojnie. Jednak teraz przypomnę, że w środę rozpocznie się kolejny etap prac na ulicy 10 lutego. Prace prowadzone będą od skrzyżowania z ulicą Krzysztofskiego do świateł na ulicy Helskiej. Na odcinku tym obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Z centrum Pucka wrócicie ulicą Wejherowską. No to skoro o Wejherowie mowa, ruch w mieście również płynnie, z wyjątkiem dojazdu do ronda świętego... Ducha. Pozostał nam jeszcze Słupsk, w mieście również po porannym szczycie komunikacyjnym. Stracicie tylko chwilę w rejonie Placu Zwycięstwa i Jaracza. Przypomnę, że nadal zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu ulicy Witosa w Kobylnicy. Jak zapowiadają kolejarze, prace powinny zakończyć się już w piątek. Jednak gdy jeden remont się zakończy, kolejny niestety rozpocznie. W piątek ekipy przeniosą się na ulicę Kolejową w Kobylnicy. Na Pomorskie Drogi ponownie wyjeżdżamy o 15.30. Na razie póki co słonecznie, jednak w dalszej części dnia musimy liczyć się z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14 stopni w Pucku, Redzie, Gdyni i Wejherowie do 17 w Lęborku i Słupsku. Wiatr południowo-wschodni z prędkością w okolicach 30 km na godzinę, w porywach do 55. Na naszym barometrze radiowym Wejherowie 1003 hektopaskale. Warunki atmosferyczne póki co korzystne.
0: Śniadanie z Norda FM.

Czasami w życiu dzieją się historie, które możemy oglądać tylko w kinie. Do takiej sytuacji doszło niedawno. Pracownicy Straży Granicznej zatrzymali skradzionego Mercedesa. Zatrzymali też dwóch złodziei, no i otworzyli wrota tego Mercedesa, patrząc, co tam też w środku jest. No i uwaga, tu jest sensacyjny wątek tej historii. W przestrzeni ładunkowej busa mundurowi zauważyli ludzkie zwłoki. Opanowanie uchroniło ich przed podjęciem pochopnych kroków i dobrze, bo chwilę później było już jasne, że to tylko bardzo realistyczna imitacja ciała. Dokładna i ostrożna weryfikacja pozwoliła ustalić, że te zwłoki wiezione przez uciekających w popłochu złodziei były rekwizytem filmowym należącym do prawidłowego właściciela pojazdu. Takie znalezisko rzeczywiście mogą w pierwszej chwili zaskoczyć. Realistyczne odwzorowanie anatomii człowieka jest standardem w wysokobudżetowych produkcjach filmowych czy telewizyjnych. No a jak widać,

0: funkcjonariusze Straży Granicznej muszą być gotowi na wszystko. No i tak się właśnie stało. Dobrze, że nie wezwali prokuratora, który i w ogóle innych służb, które miałyby przeszukać auto, bo oni widzieli tam właśnie jakieś zwłoki. No takie rzeczy dzieją się w Polsce i na świecie i o takich dziwnych, wyjątkowych sytuacjach opowiadam wam w naszych porannych programach. Zapraszam do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
1: Reklama.

e-hulajnogi. To bardzo popularne pojazdy, które coraz częściej pojawiają się na naszych chodnikach i drogach, no ale mogą być naprawdę niebezpieczne i w związku z tym

0: Rzeszowski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wprowadził rewolucję w szkoleniu młodych. Jako pierwszy w kraju rozszerzył egzamin na kartę rowerową o obowiązkowe zajęcia z obsługi elektrycznych hulajnóg. To odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków, chaos na drogach i brak przygotowania technicznego młodych osób. Czy Polska powinna iść w ślady Rzeszowa? No myślę, że zdecydowanie tak. Skoro pojawia się coraz więcej takich pojazdów, to myślę, że warto nauczyć tych młodych ludzi, jak takimi hulajnogami powinno się jeździć, bo często, gęsto widzi się takich rozpędzonych, bez kasku, niewidzących pieszych wokół siebie, a to wszystko właśnie na elektrycznej hulajnodze. No i być może reszta kraju weźmie przykład z Rzeszowa i być może również w waszym mieście pojawi się taki egzamin na kartę rowerową, ale również ze szkolenia z hulajnogi elektrycznej. No i pięknie, niech tak będzie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
3: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
4: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wigilijna, najbardziej bym chciał.
5: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
6: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
5: Pan Tadeusz.
7: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
6: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? Tak. To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
8: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
3: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
9: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
10: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
9: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytułu.
3: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
11: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Już po raz piąty Wejherów organizuje letnie półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Zapisy prowadzone będą w dniach od 25 do 29 maja. Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 0-4 szkół podstawowych, mieszkających w Wejherowie, których oboje rodziców pracuje zawodowo.
12: Półkolonie startują w Wejherowie, organizowane przez miasto Wejherowo po raz piąty w tym roku. Dwie szkoły, które będą organizowały, będą dwa turnusy. Jeden turnus będzie trwał 2 tygodnie, czyli 10 dni roboczych. Rozpoczynamy półkolonie 13 lipca i ten pierwszy turnus potrwa do 24 lipca i on będzie odbywał się w szkole podstawowej nr 9. Natomiast drugi turnus od 27 lipca do 7 sierpnia, który będzie odbywał się w szkole podstawowej nr 5.
11: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Koszt udziału w półkoloniach wynosi 1600 zł, a posiadacze wejherowskiej karty mieszkańca mogą skorzystać z 50% zniżki, co oznacza, że zapłacą 800 zł.
13: Program przygotowywany jest tak, aby znalazły się w nim zajęcia bardzo różnorodne. Odbywają się na terenie szkoły, ale również poza szkołą, na teren

0: przyległych na terenie naszego powiatu. Jest bardzo dużo wyjazdów. Są tam zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne. Program jest naprawdę bardzo bogaty, więc myślę, że warto. Zawsze dzieci były bardzo zadowolone i o tej godzinie 16 z uśmiechami wychodziły do domu, a czasami nawet rodzice musieli czekać, bo dzieci nie chciały iść do domu.
1: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Damc.
2: 6 doskonałych pedagogów będzie prowadziło zajęcia z dziećmi od rana do godzin popołudniowych. Będzie opieka medyczna, dzieci mogą liczyć na wspaniałe zajęcia w wodnych ogrodach, będzie akcja pod żaglami w Pucku, będzie kłonino Muzeum Militarne, także atrakcji będzie naprawdę sporo.
1: Dodaje zastępca dyrektora szkoły podstawowej nr 9 w Wejherowie Wojciech Kurowski. Szczegółowe informacje na temat półkolonii letnich w Wejherowie znaleźć można na stronie miasta oraz na stronach szkół podstawowych nr 5 i 9. Do groźnego wypadku doszło w sobotę rano 9 maja około godziny 7.45 na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Pogorzelice na trasie w kierunku Lęborka. Zderzyły się tam motocykl oraz samochód osobowy. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Ranny motocyklista wymagał pomocy medycznej i został przetransportowany karetką do szpitala. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczały teren i udzielały pomocy uczestnikom zdarzenia. Do działań zadysponowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicach. Na miejscu pracowali także policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy zajęli się poszkodowanym motocyklistą, a strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku oraz uszkodzone pojazdy. Funkcjonariusze policji kierowali ruchem i prowadzili pierwsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. W czasie działań ratunkowych w rejonie wypadku występowały utrudnienia w ruchu na Krajowej 6. Kierowcy musieli liczyć się ze spowolnieniem przejazdu oraz chwilowymi ograniczeniami. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia i przyczyny zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w sezonie, gdy na trasach pojawia się coraz więcej motocyklistów. 2,5 tysiąca sadzonek rozdano w Słupsku z okazji Dnia Bez Śmiecenia. Miasto Słupsk wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zorganizowało akcję, której celem było zachęcenie mieszkańców do pozbycia się elektrośmieci, ale też innych odpadów. W sobotę setki mieszkańców odwiedziły PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bałtyckiej. Za pozostawione zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, baterie, szkło czy makulaturę można było otrzymać rośliny rabatowe, zioła, drzewka bądź też krzewy ozdobne. W sumie rozdano 2,5 tysiąca doniczek. Jak podkreśla słupski magistrat, akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego wyrzucania odpadów. Bywają jeszcze sytuacje, że wiele osób niewłaściwie sortuje śmieci. Temperatura jest niesamowicie niestabilna w tym miesiącu, bo na przykład dzisiaj w ciągu dnia będziemy mieli 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołstce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i nawet 20 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a jutro temperatura spadnie do 10-12 stopni Celsjusza, żeby jeszcze kolejnego dnia ponownie odbić do 15-16. No, cuda nie widzę. Do tego dużo chmur i mogą pojawiać się opady.
3: Norda FM.

0: Arkadiusz Mińczewski, witam was ponownie i zapraszam na naszą poranną wycieczkę na początek Wiedeń, a tam Alicja Szemplińska i oczywiście festiwal Eurowizja 2026, który miał już swoje otwarcie. Tam pojawiła się również i Alicja. Podczas ceremonii uczestnicy przeszli po turkusowym dywanie, pozując do zdjęć, udzielając krótkich wywiadów. Wśród nich znalazła się nasza reprezentantka, która w Wiedniu wykona utwór Pray. To właśnie ten moment jest dla wielu artystów pierwszą okazją, by zaprezentować eurowizyjny wizerunek. Podczas rozmów na turkusowym dywanie piosenkarka przyznała, że bardzo cieszy się, że może brać udział w tegorocznej Eurowizji, dodając, że jest to jej trzecia wizyta w Wiedniu. Alicji towarzyszyli także tancerze, z którymi zobaczymy ją w półfinale. Uwagę zwróciły ich stylizacje. Reprezentantka miała na sobie elegancką, białą i srebrną biżuterię, a jej towarzysze paradowali w czarnych garniturach. Zachwyt nad ubiorem było widać również wśród komentujących na bieżąco transmisję internautów. Co ciekawe, orkiestra widająca uczestników wygrywała w tle utwór Hej Sokoły. Cokolwiek by to miało nie oznaczać. No, zobaczymy, poczekamy, to już jutro Alicja Szemplińska zaprezentuje się w pierwszym półfinale i czy dostanie się do finału i które miejsce zdobędzie, to już w środę wszystko będziemy wiedzieli.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: To je krótciej, to je dłoń.

0: To Kasia Pskostoleca.
1: Czujesz tę nutę?
0: To stwórz taką własną i zgłoś to do dredziego konkursu na Kasiawsko Nuta,
1: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
0: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
1: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
0: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiabo w Gdyni.
1: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
0: Zagraj coś po kaszubsku.
1: Na Kasiawsko Nuta.
0: Raza z ZKP Rocią.
1: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Aleksandra Pesz, gminne Centrum Kultury.
1: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Reklama.

0: przed nami wiosna, lato, czyli czas wyjazdów. Bardzo lubimy wyjeżdżać, zwiedzać, odwiedzać. No, jeden z portali podróżniczych opublikował ranking najpiękniejszych starówek w Europie. Wśród 25 miejsc uwzględnionych w zestawieniu numer 1 należy do Polski, tak? Bo Kraków i Stare Miasto to numer 1 według tego rankingu i tych, którzy wybierali najlepsze, najpiękniejsze starówki. Pierwsze miejsce: Kraków, kulturalne centrum Polski, znalazło się na szczycie dzięki swoim majestatycznym budynkom i dynamicznej atmosferze. Dużo się tu dzieje, co doceniają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Na drugim miejscu znalazł się Neapol, gdzie starożytne ruiny łączą się z energią tętniącego życiem miasta, a całość uzupełnia widok na Wezuwiusza. Podium zamyka niemiecka Ratyzbona. Miasto nad Dunajem nie jest tylko jednym z najstarszych w Niemczech, ale zachwyca mieszanką średniowiecznej architektury i tętniącej życiem sceny kulturalnej. Oprócz tych trzech miast, jeżeli chodzi o starówki, na miejscu czwartym Ryga, potem San Marino, Avion we Francji, Wilno, Warszawa, na miejscu ósmym Salzburg w Austrii i Graz również z Austrii na miejscu dziesiątym. Twórcy rankingu przeanalizowali łącznie 65 miast pod kątem najpiękniejszych starówek, no i tak im wyszło, że Kraków najpiękniejszy. No i brawa dla Krakowa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Blisko 34 minut potrzebował najszybszy zawodnik na ukończenie dystansu 10 km podczas Energa drugiego biegu europejskiego w Pucku. Za nami drugi z trzech etapów puckiej triady biegowej. W niedzielę 10 maja z puckimi trasami na dystansach 10 km oraz prologiem i marszem Nordic Walking na 1348 metrów zmierzył się około 500 miłośników biegania.
1: Piotr Ciskowski, wiceburmistrz miasta Puck. To jest element triady, czyli tych trzech biegów, które odbywają się w terenie Pucka. Myślę, że uczestnicy, którzy wszyscy będą uczestniczyli w tych trzech biegach, medale, które z racji otrzymania udziału w tych biegach zespolą będą stanowiły jedność i zobaczą, co z tego wyjdzie. Także zapraszamy na te dwa pozostałe biegi, które przed nami.
2: Paweł Miziarski, organizator biegu europejskiego. Jest to drugi z etapów. Zaczęliśmy biegiem Halera w lutym w zimowej scenerii. Dziś idealne warunki do biegania. Bieg na 10 km. Kończymy w październiku Pucką triadą biegową, 17. półmaratonem ziemi puckiej oraz pierwszą pucką piątką. Widzimy się 18 października. Meta tym razem na Stadionie Miejskim w Pucku, a dziś centrum dowodzenia na rynku.
0: Najszybszy na dystansie 10 km wśród mężczyzn był gdynianin Damian Sławiński z czasem 33 minut, 59 sekund i 28 setnych. Drugi był Tomasz Spelaniak z Gdyni, a trzeci Jędrzej Karpiński z Gdańska. W gronie pań jako pierwsza linię mety przebiegła Julia Bierzka z Karlikowa z czasem 37 minut, 59 sekund i 0,6 setnych. Na podium stanęły też kolejno Zanna Głąbiowska z Gdyni i Żaneta Krużycka z Gdyni. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia sprawiła niespodziankę w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Żółto-niebiescy zremisowali na wyjeździe z Lechem Poznań 1-1 i wrócili do Gdyni z bardzo cennym punktem w walce o utrzymanie. Po wysokiej porażce w Lipsach trener Dawid Banasik zdecydował się na zmianę w ustawieniu zespołu. Arka wróciła do gry trójką obrońców, a na wahadłach pojawili się Abramowicz i Zator. Już od pierwszych minut było jednak wiadomo, że Gdynian czeka trudne zadanie, bo Lech ruszył do ataku. Już w drugiej minucie po strzale Mikaela Iszaka piłka trafiła w poprzeczkę. W pierwszej połowie gospodarze mieli przewagę, ale świetnie spisywał się bramkarz Arki Damian Grobelny. Golkiper żółto-niebieskich zatrzymał m.in. Iszaka i Kozubała, utrzymując bezbramkowy remis do przerwy. Po zmianie strony Arka zaskoczyła faworyta. W 52. minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Kerka największe zamieszanie w polu karnym wykorzystał Kike Hermoso i z bliska skierował piłkę do siatki. Radość Gdynian trwała jednak tylko 5 minut. Po akcji Iszaka do futbolówki dopadł Luis Palma i doprowadził do wyrównania. W końcówce oba zespoły miały jeszcze swoje okazje. Lech naciskał, ale ponownie dobrze interweniował Grobelny. Z kolei Arka mogła nawet wywieźć z Poznania komplet punktów. Najpierw niecelnie kontrem wykończył Hermosa, a już w doliczonym czasie gry Rusyna zatrzymał Mrozek. Ostateczny mecz zakończył się remisem 1-1. Arka jest w strefie spadkowej, ale do końca sezonu Gdynianom pozostały jeszcze 3 mecze. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 1-3 w meczu PKO BP Ekstraklasy i znalazła się w strefie spadkowej. Na dwie kolejki przed końcem sezonu sytuacja gdańszczan jest bardzo trudna. Gospodarze byli wyraźnie lepsi już od pierwszych minut. Wynik spotkania w 10 minucie otworzył Sebastian Berger, który skutecznie wykończył akcję po dośrodkowaniu Mariusza Fornalczyka. Po niespełna pół godzinie gry Berger ponownie wpisał się na listę strzelców. Napastnik Widzewa wykorzystał podanie Emila Korndwiga, wygrał pojedynek z Matejem Rodinem i podwyższył prowadzenie na 2-0. Łodzianie nie zwolniali tempa. W 37 minucie po zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki skierował Steve Capuadi i do przerwy Widzew wprowadził już 3-0. Po zmianie stron obraz meczu się zmienił. Lechia przejęła inicjatywę i częściej atakowała, ale długo nie potrafiła stworzyć realnego zagrożenia. Dopiero w 66 minucie honorowego gola dla gdańszczan zdobył Iwan Żelisko, który popisał się efektownym strzałem z dystansu. Lechia w ostatnich 5 meczach ligowych zdobyła tylko 1 punkt i coraz bardziej oddala się od utrzymania w Ekstraklasie. Do zakończenia sezonu pozostały już tylko 2 spotkania.
3: Jeśli macie dzisiaj ochotę spędzać czas na świeżym powietrzu, no to weźcie coś przeciwdeszczowego, przyda się wam, bo nie dość, że w regionie mogą pojawiać się opady deszczu przelotne, no to jeszcze do tego miejscami może pogrzmieć, choć to raczej w południowej części naszego regionu. Przy burzy możliwy jest także grad i dość intensywny wiatr. Na termometrach dzisiaj wysokie wartości 17-18 stopni Dębki, Władysławowo, Wołebałuska, 19 Gdynie, Puck, Kosakowo, 20 Wejherowo, Reda Rumia, a także Słupsk, Lemorki, Kobylnica.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Zabieram was teraz do Chin. Chińczycy coraz częściej udowadniają, że jeżeli chodzi o technologię, to nie mają sobie równych. Chiny pracują nad koncepcją podmorskiego supertunelu, którego długość niemal dwuipółkrotnie przekroczy rozmiary konstrukcji pod kanałem La Manche. W tej chwili najdłuższy podmorski tunel na świecie to jest tunel japoński, który liczy niemal 54 km. Łączący Francję z Wielką Brytanią Eurotunel ma prawie 50 km, a Chińczycy chcą wybudować tunel, który będzie miał 123 km, z czego aż 90 km będzie przebiegać pod wodą. W tej chwili między dwoma miejscami, które ma połączyć ten tunel, żeby się dostać z jednego miejsca do drugiego, podróż zajmuje 8 godzin promem. Drogą lądową może zająć znacznie więcej, bo nawet 20 godzin. Tymczasem skorzystanie z podziemnej przeprawy skróci ją do 40 minut. W osiągnięciu takich wyników pomogą szybkie pociągi, które pomkną pod ciśniną z prędkością ponad 250 km na godzinę. No śmiało można powiedzieć, że Chińczycy mają coraz większy rozmach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: kończymy dzisiejszą poniedziałkową podróż, ale jeszcze taką informacją, bo stewardesa wskazała najbardziej obrzydliwe miejsce w samolocie i to nie toaleta jest najmniej higienicznym miejscem na pokładzie samolotu, choć znajduje się w czołówce, ale podobno najbardziej taka brudna kieszeń jest kieszeń w oparciu fotela, a konkretnie schowana w niej karta instrukcji bezpieczeństwa, którą rzadko kto dezynfekuje. Pasażerowie traktują wspomniany schowek jako osobisty kosz na śmieci, trafiają do niego zużyte chusteczki i nie wiadomo co jeszcze, także raczej tam nie zapuszczajcie rąk i wiecie, to jest takie miejsce, do którego nie warto zaglądać. Nie jest higieniczne, nie jest czyste i to jest właśnie jedno z najmniej higienicznych miejsc na pokładzie samolotu. A jakie są jeszcze, o tym może opowiem wam jutro. Dzisiaj skupcie się na pracy, może jakiś sukcesik poranny już się zdarzył, a może się zdarzy, może nie poranny, a może już popołudniowy. No, trzymam za was kciuki, trzymam kciuki za ósmoklasistów, którzy dzisiaj piszą swój pierwszy egzamin z języka polskiego, jutro matematyka, a potem będzie język angielski, no i również za wszystkich maturzystów. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam koniecznie na jutrzejszy wtorkowy poranek ze mną, a dzisiaj życzę jak zwykle udanego dnia i do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego. Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
6: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
7: Na Zbigniewie Ziobrze.

0: ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
1: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
0: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
2: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, by korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. Jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
4: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcję. Chcę te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
3: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
2: W tym ten najważniejszy za triumf w Lidze Mistrzów.
5: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Strażacy ochotnicy z Rybna doczekają się nowej siedziby. Władze gminy Gniewino podpisały umowę z wykonawcą w tej sprawie. Inwestycja ma poprawić warunki pracy strażaków ochotników oraz stworzyć miejsce dostosowane do codziennej działalności jednostki, a także działań ratowniczych prowadzonych na terenie gminy. Nowy budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej ponad 259 metrów kwadratowych. W remizie znajdzie się garaż dwustanowiskowy o powierzchni 166,5 metra kwadratowego z dwiema bramami wjazdowymi, sala zebrań, pomieszczenie biurowe, toalety, pomieszczenie techniczne oraz magazyn. Budynek zostanie pokryty blachodachówką i wyposażony w ogrzewanie gazowe. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 600 000 zł, a zakończenie budowy planowane jest do końca tego roku. W Lęborku rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od 10 maja mieszkańcy mogą zgłaszać własne projekty i pomysły dotyczące zmian w mieście. Na realizację inicjatyw samorząd przeznaczył 500 000 zł. Nabór potrwa do 31 maja. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno inwestycje, jak i projekty społeczne czy wydarzenia lokalne. W tegorocznej edycji przewidziano 4 kategorie projektów. Zielony budżet obywatelski obejmuje inicjatywy do 30 000 zł, projekty nieinwestycyjne do 15 000 zł, małe projekty inwestycyjne do 50 000, a duże inwestycje do 200 000 zł. Wnioski można składać elektronicznie, osobiście w Urzędzie Miejskim lub drogą pocztową. Miasto zachęca mieszkańców do aktywnego udziału i zgłaszania pomysłów, które mogą wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności. Urzędnicy Referatu Promocji i Kultury mają pomagać mieszkańcom podczas przygotowywania projektów i udzielać szczegółowych informacji dotyczących zasad udziału w programie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku zaprasza we wtorek na piknik zdrowotny. Na terenie lecznicy między godziną 11 a 14 będzie można wykonać badania saturacji, ciśnienia oraz poziomu glukozy we krwi, korzystając z gimnastyki dla serca, a także wziąć udział w warsztatach nauki samokontroli piersi. Lecznica wspólnie z poradnią podstawowej opieki zdrowotnej przygotowała pomiary masy ciała oraz wskaźnika BMI. Chętni

0: Będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych. Pacjenci uzyskają również wiele niezbędnych informacji dotyczących profilaktyki nowotworowej oraz miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania. Piknik zdrowotny odbędzie się w ramach akcji Funduszowy Maj, realizowanej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Oddział Neurologii i Oddział Udarowy Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie otrzymały status Diamond. Ten przyznawany jest przez European Stroke Organization. Status ten jest najwyższym stopniem w systemie oceny jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Certyfikacja opiera się na analizie danych medycznych i wskaźników efektywności leczenia, takich jak czas od przybycia pacjenta do szpitala do wdrożenia leczenia trombolitycznego, odsetek pacjentów poddawanych badaniom obrazowym, czyli tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, i jakość opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji na wczesnym etapie udaru. Jak wskazał ordynator oddziału dr Krzysztof Gawrych, wynik ten jest efektem pracy personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pracowników diagnostyki. Przyznany certyfikat potwierdza, że placówka realizuje procedury medyczne zgodnie z aktualnymi europejskimi wytycznymi dotyczącymi leczenia udaru. Dzień zapowiada się potencjalnie burzowy. W naszym regionie może zagrzmieć, może pojawić się deszcz, może pojawić się grad. Temperatura wysoka i niskie ciśnienie. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gliwice, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzieru, Mikniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Noc przymrozków nie przyniesie, ale jutrzejszy dzień przyniesie nam lekkie ochłodzenie, żeby zaraz jeszcze kolejnego dnia z powrotem temperatura zaczęła iść w górę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I znów ten poniedziałek. Wiem, że wielu nie przepada za tym dniem tygodnia, ale obiecuję zrobić wszystko, by najbliższe godziny upłynęły Wam w przyjemnej atmosferze, za sprawą muzyki i różnorakich ciekawostek. Zapinamy więc pasy i zaczynamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Reklama.

zdecydował się na niecodzienne rozwiązanie. Część wokali nagrywał od tyłu, dosłownie. Najpierw śpiewał tekst normalnie, potem odtwarzał go w spak i próbował odtworzyć dźwięki fonetycznie, nagrywając je jeszcze raz. Efekt? Głos przypominający tajemniczy szept z innego wymiaru. Choć brzmiało to dziwnie, właśnie ta odwaga do eksperymentowania sprawiła, że płyta przeszła do historii jako prekursorska.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Weekend Luźno jest już niemal pewny, przynajmniej gry w barażach o drugą ligę. W minionej kolejce luźnianie pokonali Wiktorię Września i mają 10 punktów przewagi nad trzecim zespołem, a do rozegrania pozostały już tylko 4 kolejki. Lider tabeli Zawisza Bydgoszcz i Weekend Luźno idą prawie łeb w łeb. Zawisza w minioną sobotę w meczu 30 kolejki pokonał na wyjeździe Elanę Toruń 3-0. Skromniejsze zwycięstwo odniósł luźniński zespół, wygrywając we Wrześni z Wiktorią 1-0 po bramce Jakuba Krefta w 44 minucie. Do lidera zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego traci jeden punkt. Co dodaje smaczku tej rywalizacji, te dwa zespoły jeszcze w tym sezonie spotkają się na murawie.

0: W ostatniej kolejce trzeciej ligi zagrają w Bydgoszczy. Wicket nad trzecią Polonią Środa Wielkopolska ma 10 punktów przewagi. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Derby powiatu wejherowskiego dla Sokoła Boże Pole Wielkie. Na Wzgórzu Wolności w meczu 28 kolejki pomorskiej czwartej ligi gry wejherowo przegrał 1-2. Soku po pierwszej połowie prowadził 2-0 po golach Mateusza Sadło w 12 minucie oraz Patryka Łuszcza w 37. Gryfitów było jedynie stać na honorowe trafienie w 49 minucie. Bramkę zdobył Kasper Mało Lepszy. W innych meczach tej kolejki Stolem Gniewino zainkasował komplet punktów w starciu z Bytowią Bytów. W arenie mistrzów Stolem wygrał 3-2. Dla Gniewinion gole zdobyli Norbert Lemke, Alan Potrawka oraz Oskar Śliwowski. Punktów do ligowej tabeli nie dopisali sobie Pogoń Leborg i Gryf Słupsk. Pogoń przegrała na wyjeździe z Piastem Człuchów 2-3, a Gryf uległ w Pruszczu Gdańskim miejscowym Czarnym 0-1. Liderem tabeli jest Gadania Gdańsk. Do zakończenia sezonu pozostało 6 kolejek. Zmieniamy dyscyplinę. PGE Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z Orlen Wisłą Płock 18-38 w rewanżowym meczu półfinału Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych. W dwóch meczu mistrzowie Polski okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając łącznie 70-39 i awansowali do finału rozgrywek. Spotkanie w Płocku od początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Nafciarze szybko objęli prowadzenie po trafieniach Marcela Stroczyka, Melvina Richardsona i Zoltana Szity. Bardzo dobrze między słupkami spisywał się także Mirko Alilowicz, który skutecznymi interwencjami napędzał kolejne akcje gospodarzy. Gdańszczanie próbowali odpowiadać bramkami Kołaja Rodaka, Oskara Czertowicza i Filipa Michałowicza, jednak Wisła konsekwentnie powiększała przewagę. Już do przerwy Płoczanie prowadzili wysoko 21-9. Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Skutecznie byli Michał Daszke, Abel Serdio i Sergej Kosorotow, a gospodarze całkowicie kontrolowali przebieg rywalizacji. W drugiej połowie przewaga Wisły przekroczyła nawet 20 bramek. Ostatecznie Orlen Wisła Płock wygrała 38-18 i zameldowała się w finale Orlen Superligi. Dla PGE Wybrzeża sezon jednak jeszcze się nie kończy. Gdańszczanie zagrają o brązowy medal z KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Pierwszy mecz odbędzie się 23 maja w Ostrowie Wielkopolskim, a rewanż zaplanowano w Ergo Arenie.
1: Południe już będziemy mieli za chwilę, a na termometrach już niedługo zobaczymy najwyższe wartości dla dzisiejszego dnia. One są naprawdę wysokie. 17-18 stopni, Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 19, Gdynia, Puck, Kosakowo i 20 stopni Celsjusza. Wejherowe, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Normalnie już taka letnia pogoda. Mogą pojawiać się nawet letnie burze w południowej części regionu. W pozostałych miejscach przelotne opady deszczu. Ciśnienie niskie, 1005 hektopaskali.

0: W XVII wieku w holenderskim miasteczku Haarlem miał miejsce fenomen znany jako tulipanomania. Ceny cebulek rzadkich odmian tulipanów osiągały wartość kilkurocznych pensji, a nawet domów. Handlowano nimi jak akcjami, snuto marzenia o fortunach. Była to pierwsza w historii udokumentowana bańka spekulacyjna. Gdy rynek się załamał, wielu zostało z niczym poza ogrodem pełnym drogich, ale bezużytecznych kwiatów. To nie tylko lekcja z ekonomii, ale też opowieść o tym, jak silnie potrafią działać marzenia.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji.

0: Administracji Państwowej i Samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabut to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Reklama.

Wieszak jest jednym z tych przedmiotów, które kompletnie znikają z naszej uwagi, dopóki nagle nie okazuje się, że w szafie jest ich za mało. A przecież jego rola w codzienności jest dużo ciekawsza, niż podpowiada pierwszy obraz. Ubrania przez długi czas przechowywano w skrzyniach, kufrach i komodach, gdzie tkaniny leżały złożone, przygniecione i czekały na moment, w którym ktoś znowu będzie musiał walczyć z zagnieceniami. Wieszak zmienił tę logikę, pozwolił ubraniu wisieć w pozycji bardziej zbliżonej do tej, w której jest noszone. Płaszcz, marynarka, koszula albo sukienka przestały być tylko materiałem do schowania, a zaczęły mieć własną przestrzeń. Najciekawsze jest to, że tak prosty przedmiot wpływa nie tylko na porządek w szafie, ale też na trwałość rzeczy. Ramiona nie gniotą się tak łatwo, tkanina lepiej oddycha, a ubranie jest od razu gotowe do wyjścia. Historia codzienności bardzo lubi takie ciche wynalazki. Niby nic wielkiego, żadna maszyna, żaden przełom z fanfarami. A jednak bez wieszaka elegancka garderoba bardzo szybko zamieniłaby się w tekstylną stertę z pretensjami do świata.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
6: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, za nimi ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś, uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pyta

0: Bartosz Kądziałka.
1: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
2: Dobrze.
1: A skąd wiesz, że dobrze?
3: Nie wiem.
4: Wszystko, co się dało napisać.
1: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
3: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
5: Było git. Łatwe to było.
1: Jak wam poszło?
2: Chyba dobrze.
6: No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
7: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
0: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponowano pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie 2 żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
8: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
0: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Chwilę grozy przeżyli uczestnicy wypraw na Jezioro Żarnowieckie. W Nadolu doszło do wywrócenia się kajaka. W piątek 8 maja o godzinie 15:37 służby otrzymały zgłoszenie z miejscowości Nadole. Z tafli Jeziora Żarnowieckiego dobiegało wołanie o pomoc po tym, jak wywrócił się kajak. Na miejsce natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej, w tym specjaliści z grupy wodno-nurkowej z Kościerzyny. Jako pierwsi do akcji czyli druhowie z OSP na dole, którzy podjęli z wody 3 osoby. Kluczowa pomoc przybyła na czas, jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych. To był kajak, 2 osoby płynęły kajakiem, 3 próbowała ich ratować i płynęła w kierunku kajaku. Wszyscy poszkodowani byli przytomni, ale silnie wychłodzeni. Ratownicy zaznaczają, że przy obecnej temperaturze wody sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. W takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. Poszkodowani potwierdzili, że pod wodą nie ma więcej osób. W Brzeźnie Lęborskim prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń znajdujących się na terenie siłowni plenerowej oraz placu zabaw. W ostatnich dniach odmalowano orbitrek i urządzenie do ćwiczeń typu jeździec. Wymieniono również odbojnik przy huśtawce typu ważka. Sołectwo zwróciło się do mieszkańców z prośbą o niewchodzenie za taśmy ostrzegawcze oraz niekorzystanie tymczasowo z odnowionych urządzeń do momentu całkowitego wyschnięcia farby. Zabezpieczenia mają pozostać na miejscu do zakończenia prac konserwacyjnych. Jak poinformowano, w najbliższym czasie planowane jest odmalowanie kolejnych urządzeń fitness znajdującym się na terenie rekreacyjnym. Realizacja dalszych prac będzie uzależniona od warunków pogodowych. Ponad 500 osób może stracić pracę w regionie słupskim. Redukcję zatrudnienia planują 2 z największych zakładów produkcyjnych.
10: Jednym zakładem pracy jest to firma Marcos, gdzie zwolnienia mają dotyczyć 150 osób. Strona związkowa ze stroną pracodawcy podpisała porozumienie. Jednym z warunków, które udało się uzyskać, jest to program dobrowolnych odejść plus odejście bez świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
9: Jak tłumaczy przewodniczący NSZZ Solidarność regionu słupskiego Dariusz Piankowski, nawet 350 osób planuje zwolnić fabryka maszyn rolniczych w Słupsku.
10: Strona związkowa dostała propozycję porozumienia, z którym

0: której de facto nic nie wynika. Nie ma szczegółowych zapisów dotyczących, jaka skala zwolnień dotyczy poszczególnych zakładów pracy oraz kryteriów doboru tych zwolnień. I strona związkowa podjęła decyzję o niepodpisaniu poszczególnego porozumienia.
1: Dodaje Piankowski. Czekamy na stanowisko firmy dotyczące powodów planowanych zwolnień grupowych. Dodajmy, że początki działalności zakładu maszyn rolniczych w Słupsku sięgają lat 20. ubiegłego wieku, kiedy Niemcy wybudowali w tym mieście fabrykę pługów i kultywatorów. Po zakończeniu II wojny światowej działalność rozpoczęła słupska fabryka narzędzi rolniczych. Na początku lat 90. zakład został sprywatyzowany i od tego czasu zaczęły się problemy słupskiej fabryki maszyn rolniczych. W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Nowym dyrektorem instytucji została Oktawia Kwidzińska. Z dniem 30 kwietnia pracę na stanowisku dyrektora zakończył Tomasz Stein. Kierował on instytucją przez ostatnie 10 lat. Decyzja o rezygnacji z pełnionej funkcji została podjęta przez dotychczasowego dyrektora z powodów osobistych. Podczas dekady jego zarządzania GCKSiR w Szemudzie brało udział w licznych projektach i wydarzeniach, współpracując m.in. z halą sportową w Bojanie, biblioteką publiczną gminy Szemud imienia księdza doktora Leona Hejke, orkiestrą dętą gminy Szemud, kaszubskim zespołem regionalnym Koleczkowianie, Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Kielnie oraz lokalnymi szkołami podstawowymi. Nowym dyrektorem GCKSiR została Oktawia Kwidzińska. Do jej zadań należeć będzie zarządzanie obszarami kultury, sportu i rekreacji w gminie Szemud oraz organizacja lokalnych wydarzeń. Południe już za nami, druga, ta cieplejsza połowa dnia powoli się zaczyna. Na termometrach dzisiaj naprawdę wysokie wartości będziemy mieli, także się grubo nie ubierajcie, ale weźcie coś od deszczu. O tym za chwilę. 17-18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 19 w Gdyni, Pulsku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie dość niskie, zachmurzenie dość duże, a z tych chmur mogą pojawiać się opady deszczu, burze, a może i nawet grad.
2: Norda FM.

czasach, gdy większość świata rozliczała się złotem lub srebrem, na wyspie Jap w Mikronezji używano ogromnych kamieni jako waluty. Kamienie raj, bo tak się nazywały, mogły mieć nawet 4 metry średnicy i ważyć kilka ton. Nikt ich nie nosił w kieszeni, ich wartość była zapisana w pamięci społeczności. Wystarczyło, że mieszkańcy wiedzieli, kto jest właścicielem danego głazu. Co ciekawe, jeden z kamieni podobno spadł do oceanu podczas transportu, ale wciąż był uważany za ważny środek płatniczy.

0: Netto.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

somebody else. Początek brytyjskiej miłości do herbaty nie był wcale tak romantyczny, jak mogłoby się wydawać. W XVII wieku napój ten był postrzegany jako coś podejrzanego. Zbyt gorzki, zbyt egzotyczny, zbyt drogi. Dopiero gdy Katarzyna Braganza, portugalska księżniczka i żona króla Karola II, przybyła na angielski dwór ze swoimi zapasami herbaty i nawykiem picia jej codziennie, arystokracja zaczęła ją naśladować. A gdy herbata stała się modna wśród elit, szybko spłynęła także do klasy średniej. No cóż, dziś trudno wyobrazić sobie świat bez herbatki.

0: goes.
1: Reklama. Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Nie wszystko, co zostaje zakazane, znika z życia codziennego. Przykład? Guma do żucia w Singapurze. Jej sprzedaż jest tam zakazana od lat 90., a wszystko przez obawy o czystość miasta i uszkodzenia infrastruktury, między innymi automatycznych drzwi w metrze, które przez przyklejone gumy przestawały działać. Ale nie wszystko jest tak czarno-białe. Guma do żucia jest nadal dostępna na receptę jako środek leczniczy. Z czasem Singapur poluzował przepisy dla wybranych produktów nikotynowych i stomatologicznych. Mimo że zakaz nadal obowiązuje, niektóre gumy można kupić, ale wyłącznie w aptekach i po konsultacji z farmaceutą.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na solidną porcję kultury na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Noc Muzeów w Nowej Wsi Lęborskiej zapowiada się w tym roku wyjątkowo kolorowo i rodzinnie. Muzyka, regionalne tradycje, nowoczesne technologie oraz aktywne odkrywanie historii. Wszystko to połączy wydarzenia organizowane pod hasłem Hej na Kaszubską Nutę. Już 16 maja ogród Gminnego Ośrodka Kultury zamieni się w przestrzeń pełną kaszubskiej kultury, opowieści i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Organizatorzy przygotowali program, który ma zachęcić zarówno miłośników historii regionu, jak i osoby szukające ciekawego sposobu na spędzenie sobotniego popołudnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 występem zespołu regionalnego Frantówka. Jednym z punktów programu będą także wystawy. Pierwsza z nich poświęcona została Franciszce Majkowskiej, regionalistce, hafciarce, zaangażowanej w rozwój muzealnictwa na Kaszubach. Wystawa ma przybliżyć mieszkańcom jej działalność i wkład w

zachowanie regionalnego dziedzictwa. Druga ekspozycja, zatytułowana Cztery spojrzenia, trzy barwy, będzie bardziej artystyczną częścią wydarzenia. Organizatorzy zapowiadają różnorodne interpretacje kultury i codzienności widziane oczami twórców, którzy poprzez sztukę pokazują swoje spojrzenie na świat i region. Przygotowano również specjalne stoisko Questy, gdzie można będzie dowiedzieć się, jak działa popularna forma terenowej gry edukacyjnej. Uczestnicy poznają trasę Nowowiejska Wenecja, a także będą mogli założyć aplikację, aby dowiedzieć się, jak tę trasę przejść. Organizatorzy opowiadają również o zabytkach na terenie gminy. Na mieszkańców czekać będą także różne drobne pamiątki związane z kaszubskim haftem. Dodatkową nagrodą dla osób, które ukończą questową trasę, będzie wyjątkowa przypinka Ukończona trasa Nowowiejska Wenecja. Nowoczesnym elementem wydarzenia stanie się strefa VR. Dzięki okularom wirtualnej rzeczywistości uczestnicy będą mogli spojrzeć na lokalne atrakcje z zupełnie nowej perspektywy. Noc muzeów odbędzie się 16 maja w ogrodzie Gminnego Ośrodka Kultury i potrwa od godziny 17 do 19. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny. Organizatorzy liczą, że wydarzenie stanie się okazją do wspólnego spędzania czasu, poznania kaszubskich tradycji i odkrycia historii regionu w niecodziennej atmosferze.

Gekon wygląda jak stworzenie, które od niechcenia łamie zasady domu. Wchodzi po ścianie, spaceruje po suficie i robi to z takim spokojem, jakby grawitacja była tylko sugestią dla mniej zdolnych zwierząt. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że jego łapki wcale nie są pokryte klejem, nie zostawiają lepkich śladów i nie działają jak przyssawki. Sekret kryje się w milionach mikroskopijnych włosków na spodzie palców. Te włoski rozgałęziają się jeszcze drobniej i pozwalają Gekonowi wykorzystywać bardzo słabe siły przyciągania między powierzchniami. Każda z nich pojedynczo jest niewielka, ale razem tworzą naprawdę imponujący efekt. Dzięki temu Gekon potrafi trzymać się gładkich powierzchni i błyskawicznie odrywać łapkę przy kolejnym kroku. Natura po raz kolejny pokazuje, że najlepsze rozwiązania nie zawsze są widoczne gołym okiem. Człowiek patrzy na jaszczurkę.

Córkę na suficie i myśli, że to sztuczka. A tam działa całe mikroskopijne laboratorium kontaktu, przyczepności i precyzji ruchu. Gekon nie pokonuje grawitacji siłą. On ją elegancko negocjuje, palec po palcu.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zajchrowski.
1: Szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63 wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
2: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
3: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
2: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to

0: zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
1: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
0: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
2: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie. Dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić. To mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, a nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
0: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
3: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy, jeszcze w tym tygodniu na ulicy 10 lutego w Pucku rozpocznie się kolejny etap prac. Roboty prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szystowskiego do świateł na ulicy Helskiej. Na odcinku remontowanym ruch będzie jednokierunkowy od ulicy Helskiej, czyli od drogi wojewódzkiej nr 216 w kierunku centrum. Na pozostałym odcinku ulicy 10 lutego ruch będzie dwukierunkowy. Wyjazd z centrum zorganizowany jest przez ulicę Wejherowską zgodnie z jej aktualnym kierunkiem w stronę Ronda Zaślubin Polski z morzem. Dojazd do przedsiębiorstw i mieszkańców na remontowanym odcinku tylko od strony ulicy Helskiej. Omawiana inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych Powiatu Puckiego. Więcej informacji dotyczących omawianych utrudnień znajdziecie na stronie miastopuck.pl. Nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku została wyposażona w profesjonalną elektroniczną tablicę wyników. Urządzenie ma obsługiwać zarówno szkolne rozgrywki sportowe, jak i mecze klubowe w koszykówce oraz siatkówce. Koszty dostawy i montażu wyniósł ponad 27 tysięcy złotych. Nowoczesny system umożliwia prezentowanie pełnych danych meczowych, m.in. wyniku spotkania, czasu gry, liczby fauli, setów czy czasu dla drużyn. Tablica wyposażona została także w syrenę pneumatyczną oraz zegary 24-sekundowe przy koszach zgodnie z przepisami koszykarskimi. W ramach inwestycji zakupiono również pulpit sterowniczy oraz wyposażenie stołu sekretarza według standardów FIBA. Hala przy SP1 posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki i siatkówki oraz specjalną nawierzchnię amortyzującą. Od nowego sezonu mają się tam odbywać mecze ligowe drużyn UKS 1 Lęborg. Szkoła od lat rozwija klasy sportowe, a nowa hala ma poprawić warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i szkolenia młodych zawodników. W Słupsku, ponownie jak w 14 innych polskich miastach, odbył się protest pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce". W ten sposób organizatorzy akcji chcieli zwrócić uwagę na problem bezdomności zwierząt, pseudohodowli psów oraz niewystarczającej ochrony zwierząt w Polsce. Akcję w Słupsku współorganizowały dwie miejskie radne, Beata Kącnik i Renata Stec. Jak zaznaczyły, potrzebne są realne i skuteczne działania, które przyczynią się do skutecznego ograniczenia bezdomności zwierząt. Wśród postulatów protestujących znalazły się m.in. bezpłatna kastracja i sterylizacja psów oraz kotów, obowiązkowe chipowanie zwierząt, reforma schronisk oraz zaostrzenie kar za okrucieństwo wobec zwierząt. Dodajmy, że podobny protest na Pomorzu odbył się również w Gdańsku. Na terenie województwa pomorskiego, w tym na obszarze powiatu puckiego, policjanci ruchu drogowego prowadzili wojewódzkie działania kontrolno-prewencyjne TIR. Celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zawodowym oraz kontrola kierujących pojazdami ciężarowymi. Policjanci z Puckiej Drogówki zwracali szczególną uwagę na kierujących

0: którzy przekraczali dozwoloną prędkość oraz nie stosowali się do zakazu wyprzedzania na drogach ekspresowych przez pojazdy ciężarowe. Policjanci reagowali również na wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań kontrolowano stan techniczny pojazdów ciężarowych, sposób przewożenia ładunków oraz przypadki przeciążonych pojazdów. Mundurowi eliminowali z ruchu pojazdy niesprawne technicznie i uciążliwe dla środowiska. Łącznie pudscy policjanci skontrolowali 40 pojazdów ciężarowych i ujawnili 21 naruszeń przepisów. Najwięcej z nich dotyczyło stanu technicznego pojazdów. W związku z popełnionymi wykroczeniami kierowcy zostali ukarani mandatami. Wchodzimy w tą najcieplejszą część dnia i ona jest dzisiaj naprawdę ciepła. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 18, 19, Gdynia, Puck, Kozakowo, 20, Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Ruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Także jeśli samochody zostawiliście gdzieś na słońcu, no to nastawcie się na piekarniczek po tym, jak do nich wsiądziecie. Mogą pojawiać się opady deszczu, mogą pojawiać się burze i może pojawiać się grad, a zachmurzenie utrzymuje się dość intensywne.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Gdy w latach 80. Madonna wydała swój przebój Like a Virgin, mało kto wiedział, że piosenka była inspirowana kotem. Tak, dokładnie. Tekst napisał Billy Steinberg, który po trudnym rozstaniu zakochał się ponownie i opisał to uczucie jako coś zupełnie świeżego. A słowa przyszły mu do głowy właśnie wtedy, gdy obserwował swoją nową partnerkę, jak tuliła kota, który przyszedł pierwszy raz po burzliwej nocy. To wtedy miał poczuć się, jak twierdzi, jakby zaczynał od nowa. Madonna tylko wzmocniła ten przekaz, tworząc z niego muzyczną ikonę pokoleń. Nothing.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny, a może

0: Marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Reklama.

W Norwegii znajduje się trasa znana jako Droga Troli, czyli Trollstigen, jedna z najbardziej widowiskowych dróg świata. Jej długość wynosi około 11 km, ale zawiera 11 ostrych zakrętów. Prowadzi przez strome zbocza, wąskie mosty i malownicze wodospady. To droga, którą budowano przez 8 lat i otwarto w 1936 roku, a dziś jest jedną z głównych atrakcji turystycznych kraju. Co ciekawe, trasa bywa zamknięta nawet przez pół roku z powodu śniegu i zagrożenia lawinowego, mimo że prowadzi tylko do wysokości około 700 metrów. Ale te widoki, jak z planu filmowego.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl.

0: Bałtyk.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Ty hodujesz.
1: OSI skupuje.
0: OSI Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju,
1: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi,
0: uczciwe rozliczenia,
1: pewne płatności,
0: konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate
0: i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Reklama.

Paryżu jest takie miejsce, gdzie książki wiszą w powietrzu, a czas płynie jak herbata. Mowa o słynnym antykwariacie. To nie tylko księgarnia, ale i przystań dla marzycieli. Od lat 30. ubiegłego wieku w tym miejscu zatrzymywali się tacy autorzy jak Hemingway, Fitzgerald czy Henry Miller. Ale to, co czyni to miejsce wyjątkowym, to nie tylko historia. Właściciele od lat oferują nocleg każdemu pisarzowi, który w zamian pomoże w sklepie i napisze kilka słów o sobie. Ponad 30 tysięcy osób skorzystało z tej oferty. Robi wrażenie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
7: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
8: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

Green screen jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów współczesnego planu filmowego. Aktor stoi przed zieloną płachtą, dookoła czasem widać tylko kawałki dekoracji, a później na ekranie pojawia się kosmos, miasto przyszłości, ocean, smog albo krajobraz, którego nigdy nie było w studiu. Najciekawsze jest to, że zieleń nie została wybrana przypadkowo. Ten kolor wyraźnie odcina się od większości odcieni skóry i wielu elementów garderoby, dlatego łatwiej go później cyfrowo usunąć i zastąpić innym obrazem. Oczywiście pod warunkiem, że aktor nie założy zielonej koszuli, bo wtedy magia zaczyna mieć problemy organizacyjne. Green screen pokazuje, jak bardzo kino potrafi oddzielić pracę na planie od efektu końcowego. Widz ogląda bohatera na szczycie wieżowca, a aktor mógł stać w hali, patrzeć na znacznik przyklejony do ściany i udawać, że właśnie widzi potwora wielkości autobusu. I właśnie w tym tkwi urok filmowej iluzji. Czasem największy świat zaczyna się od pustego, zielonego tła i ogromnej wiary w to, że wyobraźnia techników później wszystko dopowie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
4: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
5: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
6: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
3: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować. Ich cierpliwość

0: się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania, bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
1: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, no, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, no nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
0: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Gmina Kosakowo stawia na edukację w kwestiach bezpieczeństwa. Pozyskała dofinansowanie na Smart Stop. Patrz przed siebie, nie w ekran. Smart Stop to działania, które zwrócą uwagę na rosnący problem korzystania ze smartfonów w przestrzeni publicznej, szczególnie podczas poruszania się po drogach i przejściach dla pieszych. Gmina chce przypominać, że bezpieczeństwo zaczyna się od uważności. Projekt będzie realizowany przez referat do spraw realizacji projektów. Kwota dofinansowania zewnętrznego to w tym przypadku 20 tysięcy złotych. Więcej o omawianym projekcie dowiecie się z oficjalnej internetowej strony gminy Kosakowo pod adresem gminakosakowo.pl. W Lęborku odbyła się 8. edycja akcji Powiat Lęborski z nami zdrowo i sportowo, podczas której mieszkańcy biegali i maszerowali wokół Placu Pokoju, aby wesprzeć Anastazję w sfinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego. W wydarzeniu uczestniczyło 376 osób, które łącznie pokonały 9684 okrążenia. Uczestnicy znacznie przekroczyli założony cel wynoszący 3000 okrążeń, dzięki czemu partner wydarzenia przekazał 10 tysięcy złotych na rehabilitację mieszkanki powiatu lęborskiego.
3: To już jest 8. edycja, co prawda druga dopiero w zmienionej formule tutaj na Placu Pokoju, ale dzisiaj skupiamy się na pomocy Anastazji, 5-letniej mieszkance naszego powiatu lęborskiego. Jak Państwo widzicie, chyba się wszystko sprawdziło fajnie. Zaangażowali się nie tylko mieszkańcy, bo i turyści, okazuje się, podchodzą do naszego stoiska, pytają, czy mogą wziąć udział, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak ambitnie wyznaczyliśmy sobie 3000 kółek, które musimy łącznie z bieganiem i chodzeniem zrealizować, ale już widzimy po tych karteczkach, które otrzymujemy, tak, od uczestników, że jest dobrze.
2: Mówi Iwona Witke, kierownik referatu rozwoju i promocji w Lęborku. Wydarzenie połączono z festynem, podczas którego przygotowano stoiska gastronomiczne, pokazy ratownictwa oraz konkurencje sportowe dla mieszkańców. W ubiegłym roku akcja pomogła w organizacji wsparcia dla Huberta. Tegoroczna edycja została poświęcona Anastazji, która przechodzi rehabilitację po operacji.
4: Druga edycja, powiat lęborski z nami zdrowo i sportowo. Szanowni Państwo, zbieramy okrążenia, 3000 okrążeń i dzięki temu dostaniemy kwotę 10 tysięcy złotych o Farm Fitter z Poland do naszej skarbonki. Bardzo się z tego cieszymy, tak? Również jest policja, również jest Nadleśnictwo Lębor, więc wszystkie ręce na pokład i bawimy się bardzo dobrze.
2: Podsumowuje Adrian Wenta, wicestarosta lęborski. Prąd i ciepło z odpadów medycznych popłynie do mieszkańców Redzikowa. Spalarnia chce podzielić się energią nawet z 800 domami. Spalarnia odpadów medycznych w Redzikowie należy do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Już dziś zakład wytwarza energię na własne potrzeby, a nadwyżki mogą w przyszłości trafić do mieszkańców regionu. Jak przyznaje kierownik spalarni odpadów medycznych w Redzikowie, zakład produkuje własny prąd i jest energetycznie niezależny dzięki turbinie parowej, a temperatura osiągana podczas spalania jest na tyle wysoka, że instalacja może funkcjonować również jako niewielka elektrownia. Kluczowym elementem instalacji termicznego przekształcania odpadów jest piec obrotowy wraz z komorą do palania. Zastosowany system odzysku energii z pary wodnej umożliwia wykorzystywanie nadwyżek energii do zasilania innych gospodarstw domowych. Zakład w Redzikowie zajmuje się unieszkodliwieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Instalacja może przetwarzać do 400 kg odpadów na godzinę. Efektywne wykorzystanie powstałej energii cieplej mogłoby zapewnić ogrzewanie nawet dla 800 domów jednorodzinnych. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują kobiety podejrzanej o kradzież. Do zdarzenia doszło w marcu tego roku w jednym z gdyńskich sklepów. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć kobieta, której wizerunek został opublikowany.

0: publikowany. Kobieta jest w wieku około 40 lat, ma czarne włosy upięte w kok, ubrana była w jasny t-shirt z żółtym napisem oraz marynarkę koloru żółtego. Dotychczas nie udało się ustalić jej tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają kobietę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcia poszukiwanej znajdzie się na stronie gdynia.policja.gov.pl. Raz jest chłodno, raz jest gorąco. Ostatnio temperatura lubi sobie skakać z bieguna w biegun. Dzisiaj akurat mamy tą wysoką temperaturę. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 19 Gdynia, Puck, Kosakowo, 20 Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzinio, Słupsk, Klęborg, Kobylnica. Mogą pojawiać się opady, bo zachmurzenie też utrzymuje się dość duże i to nie tylko opady deszczu, ale także miejscami może pogrzmieć, a miejscami może dziś pojawić się grad.
1: Norda.

Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam. Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć i podobnie sprawy mają się z naszym dzisiejszym spotkaniem. Zostaje mi za nie bardzo podziękować, ukłonić się nisko i życzyć przyjemnego tygodnia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo.

0: gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą Podr w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
2: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
1: Uczciwe rozliczenia.
2: Pewne płatności.
1: Konkurencyjne ceny.
2: Weź udział w programie Cultivate.
1: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
2: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
1: Więcej także na foodworks.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
6: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
8: Kto?
9: Salon Fajne Materace.
8: Gdzie?
9: W Wejherowie.
8: Kiedy?
9: Od 15 do 31 maja.
8: Co?
9: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
8: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
9: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
8: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
10: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
11: Reklama.
12: Reklama.

0: Jesteś Izą.
1: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

0: oraz dr Magdalena Sacha, kierownik Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Witamy.
1: Witamy Państwa, witam Pana.
2: Witam Państwa serdecznie.
0: Rozmawiać będziemy o ważnym wydarzeniu, które zbliża się do nas już naprawdę wielkimi krokami. O wydarzeniu, na które wielu ludzi czeka, znaje i lubi oczywiście Europejska Noc Muzeów. I za chwilę będziemy sobie rozmawiali o tych licznych wydarzeniach, o atrakcjach, o wykładach, prelekcjach i tak dalej, ale zaczniemy od dawki historii, czyli w ogóle skąd się ta Noc Muzeów Europejska wzięła?
2: Proszę Państwa, Europejska Noc Muzeów obchodzi w tym roku 20-lecie objęcia patronatem Rady Europy. A skąd się wzięła? No, wzięła się z tego, że przez wiele lat muzea były traktowane jako takie świątynie wiedzy, do których ludzie się często bali zaglądać, jako jakieś takie elitarne instytucje. W związku z czym bardzo chciano przyciągnąć ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, i pokazywać zbiory muzealne w nietypowych konfiguracjach. Noc była chyba najlepszym pomysłem, żeby pokazać muzeum nocą. Tak więc obchodzimy 20-lecie Europejskiej Nocy Muzeów właśnie w tym roku.
0: No i w te 20-lecie Europejskiej Nocy Muzeów w Wejherowie będzie się działo naprawdę dużo i bogaty program przygotowały dla nas zarówno Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskie, jak i Muzeum Piaśnickie. I teraz warto poruszyć te zagadnienia, bo naprawdę sporo się będzie działo. Co ciekawego właśnie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej?
1: Dokładnie tak. Tutaj na wstępie jeszcze powiedzmy, że w tym roku tą noc obchodzimy 16 maja w sobotę. Noc soboty na niedzielę od godziny 19 już Państwa zapraszamy do naszych tutaj instytucji muzealnych, które są na terenie Wejherowa. O godzinie 19 nasze muzeum rozpoczyna od występu zespołu kaszubskiego, zespołu pieśni i tańca Sierakowice. Ten zespół będzie miał kilka wejść. Będzie prezentował tańce kaszubskie, będzie również zespół muzyczny, który z tym zespołem przyjedzie. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i już będziemy tak Państwa od frontu na terenie parku w ten sposób witać. My jako Muzeum Piśmiennictwa już od kilku lat organizujemy Noc Muzeów. Jest to dla nas takie święto muzealników, święto muzeum. Zapraszamy gości i prezentujemy... Właśnie zazwyczaj były to do tej pory takie tematyczne noce muzeów, które były różne, i indiańska noc, i kosmiczna. W tym roku skupiamy się na skarbach Kaszub, serca skarby Kaszub. Chcemy Państwu pokazać to, co na Kaszubach jest najcenniejsze. No i właśnie ten zespół, tańce i śpiew, który też się pięknie wpisuje w profil naszego muzeum, tą noc muzeów w tym roku nasze muzeum będzie otwierać.
0: No ale i jak to... już otworzymy właśnie, co dalej? No bo to jest dopiero początek, można długo o tej części kulturalnej, ale żeby nie okazało się, że tylko to omówimy i pominiemy całą masę atrakcji.
1: Nie, atrakcje będą przez całą noc, od 19 do 23, kiedy zakończymy Noc Muzeów. Atrakcje będą różne, dla różnych grup wiekowych, zarówno dla dzieci, dla całych rodzin. I tak jak już sam tytuł tego, podtytuł tej naszej tegorocznej Nocy Muzeum mówiący o skarbach Kaszub, będzie gra terenowa na terenie parku i terenie muzeum. Jest to gra dedykowana dla dzieci. Gra z nagrodami. Osobom, którym uda się przejść po mapce, odnaleźć wszystkie skarby poukrywane na terenie pałacu i księżnicy profesora Gerarda Labudy, czekają nagrody. W księżnicy również czeka taki rodzinny warsztat, który nazywa się Cuda Wianki. Będzie można sobie wykonać piękny wianek w takiej tradycyjnej sztuce robienia kwiatków. Będzie można wykonać wianek czy dla siebie, czy dla mamy na zbliżający się dzień mamy. Pałacowe ceramiczki, taka grupa artystyczna, która działa w porozumieniu i w takiej przyjaźni z naszym muzeum, przygotowała wypał raku. To jest taki rodzaj wypału alternatywnego i ten wypał będzie odbywał się też przez całą noc. Będzie można zobaczyć film prezentujący poszczególne etapy tego wypału, jeżeli ktoś by nie był w całym procesie, oraz zobaczyć, jak ten wypał wygląda. To będzie od strony fontanny, z drugiej strony pałacu. Będzie można tam ten wypał zobaczyć. W samym pałacu zaprosiliśmy twórców ludowych i rzemieślników. Pierwszy raz będziemy gościli panią z Mierzei Wiślanej, która zajmuje się tworzeniem biżuterii z bursztynu. Będziemy mieli bursztynniczkę. Będzie rzeźbiarz ludowy, pan Wojciech Wesel.

0: coś dla siebie.
1: Tak, dokładnie. Dla dzieci mamy czy też właśnie te warsztaty rodzinne, czy też właśnie grę terenową, a także jest taka niespodzianka, która właśnie też nas troszeczkę zaskoczyła, bo w pałacu na nos muzeów zamieszkały bajkowe postacie. Właśnie zamieszkały w naszym piecu, więc życzymy dzieciom, żeby je odnalazły również na tej trasie poszukiwania skarbów. O godzinie 20:30 też przewidzieliśmy taką japońską technikę czytania bajek. Będziemy czytać bajki dla dzieci, trochę na dobranoc, bajki w formie kamishibai, czyli to są takie bajki obrazkowe, to się bardzo sprawdza, do dzieci też dociera, więc zapraszamy też najmłodszych, a rodzice w tym czasie mogą zapoznać się z wystawami, które są w muzeum.
0: Za chwileczkę będziemy już przechodzili do atrakcji, które przygotowało Muzeum Piaśnickie, ale jeszcze ostatnia taka techniczna wiadomość. Czy są jakieś zapisy, czy wstęp jest wolny, czy trzeba się rejestrować?
1: Wstęp jest wolny. W noc muzeum otwieramy się bezpłatnie. Wystarczy przyjść, zobaczyć, czy wybrać sobie jakiś punkt z tego programu, który można zobaczyć na naszej stronie internetowej, na plakatach, zapoznać się i po prostu przyjść na te warsztaty, na te zajęcia, zobaczyć, co przygotowaliśmy na tą wyjątkową noc.
0: Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Ja przypomnę tylko, że moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz dr Magdalena Sacha, kierownik Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Wracamy już za chwilę.

0: Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz dr Magdalena Sacha, kierownik Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Rozmawiamy o zbliżającej się Nocy Muzeów, Europejskiej Nocy Muzeów. Już zrobiliśmy taki mały przesmak tego, co będzie działo się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. No to teraz czas przejść do drugiego muzeum, czyli do Muzeum Piaśnickiego. Co ciekawego będzie działo się w ten wyjątkowy wieczór?
1: Ja zacznę od tego, że na terenie Wejherowa funkcjonują dwa muzea. Samorządowe z wieloletnią tradycją Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej i młodsze o 55 lat, jeżeli liczymy od otwarcia wystawy stałej Muzeum Piaśnickie, oddział Muzeum Stutthof w Stutthowie. Muzeum martyrologiczne, przeznaczone już dla starszych osób, to znaczy na pewno starszych niż 13 lat. Stąd też pewne uwarunkowania, które wpływają na to, że program Muzeum Piaśnickiego może nie będzie aż tak atrakcyjny dla młodszych osób, jak program Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, ale wspólnymi siłami wszystkich pracowników Muzeum Piaśnickiego przygotowaliśmy ofertę, która jest obszerna i którą mogą Państwo przeczytać na plakacie Europejskiej Nocy Muzeów, przygotowanej właśnie wspólnie tutaj z panią dyrektor Aleksandrą Sielicką. Muzeum Piaśnickie w Wejherowie jest muzeum bardzo multimedialnym w dużej części, stąd też dużą część oferty muzeum stanowią filmy. Zapraszamy Państwa do dwóch sal multimedialnych, do sal edukacyjnych na filmy poświęcone Piaśnicy, Szpęgawskowi i Kocborowowi, gdzie niestety miały miejsce straszliwe zbrodnie na ludności cywilnej popełnione w początkach II wojny światowej. Muzeum oferuje też wystawy w tak zwanym Ogrodzie Pamięci. Mamy nadzieję, że nie będzie takiej ulewy jak w zeszłym roku i że faktycznie ludzie, którzy do nas przyjdą, przejdą przez ulicę Brygady Pancernej, że będą mogli też korzystać z uroków ogrodu. Muzeum oferuje wystawy dotyczące II Rzeczpospolitej i tu można przyjść z dziećmi, serdecznie zapraszamy. Natomiast polecalibyśmy, aby do piwnicy na wystawę poświęconą już konkretnie zbrodni Piaśnickiej, żeby schodzić raczej w takim ciszy, skupieniu i raczej bez towarzystwa dzieci. Kluczowym momentem naszej Nocy Muzeów będzie wykład adiunkta Dariusza Bąkowskiego na temat bardzo interesujący wszystkich. Mówimy o rozliczeniach zbrodniarzy po II wojnie światowej. Pan Dariusz Bąkowski, który jest zafascynowany aktami zeznań świadków na procesie Gauleitera Alberta Forstera, właśnie będzie opowiadał o tym, jak ten proces wyglądał, jak przebiegał. I tutaj zapraszamy, żeby przyjść troszeczkę wcześniej. To będzie taka nasza najmniejsza sala edukacyjna na poddaszu budynku, więc będzie można też zobaczyć poddasze willi należącej do doktora Franciszka Panka, którego dwie córki zginęły w Piaśnicy, Kazimiera i Stanisława. Tak więc serdecznie zapraszamy na wykład pana adiunkta Dariusza Bąkowskiego o godzinie 20:30, a poza tym, tak samo jak nasze tutaj bliźniacze muzeum po drugiej stronie Wejherowa, od 19 do 23 serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystaw mobilnych, które będą ustawione wokół budynku, wystawy stałej, do oglądania filmów, a także mamy nadzieję na uzyskanie zgody Urzędu Miasta na ukazanie Państwu i społeczności Wejherowa wystawy Zamyślenia Piaśnickie na pobliskim placu ofiar Piaśnicy.
0: O tych wydarzeniach możemy jeszcze długo mówić, bo dziać się będzie naprawdę dużo, ale warto troszeczkę wybiec w przeszłość, żeby lepiej rozumieć wydarzenie, które nas czeka. Noc Muzeów to nie jest już nowe wydarzenie dla mieszkańców Wejherowa. Jak chociażby wcześniejsza edycja się przyjęła, jak wygląda frekwencja i jakich liczb, jeśli chodzi o właśnie uczestników, możemy się spodziewać poniekąd w tym roku?
2: My jako muzeum od kilku lat organizujemy tą Noc Muzeów. W poprzednich latach frekwencja sięgała około 3000 osób, które akurat tej nocy nas w różne, przez te 5-6 godzin, które muzeum było otwarte, odwiedzało. No są to liczby, których na innych wydarzeniach nie mamy. To jest takie duże, duże poruszenie, duże zadanie też dla nas, dla muzealników. Troszeczkę żartujemy sobie, że jest święto muzeów, święto muzealników, a wszyscy muzealnicy, wszystkie ręce na pokład, że musimy tak intensywnie pracować,

0: ale bardzo się cieszymy, że goście nas odwiedzają i że możemy właśnie też tak bezpośrednio z gośćmi sobie porozmawiać, spotkać się i też zaprezentować to, co robimy na co dzień. W zeszłym roku niestety właśnie tutaj, o czym pani tutaj kierownik wspominała, w zeszłym roku pogoda troszeczkę nie dopisała, więc ta liczba w zeszłym roku była nieco mniejsza. Już sprawdzamy prognozy pogody. Wygląda na to, że zapowiada się bardzo przyjemny weekend, przynajmniej bez opadów deszczu, więc liczymy, że ta frekwencja również będzie duża. Też to, że tak dobrze się przygotowaliśmy do tej nocy z taką dosyć ciekawą ofertą. Nasz pałac jest świeżo po remoncie, więc to też jest okazja dla osób, które nie bywają na co dzień w Wejherowie, żeby tak troszeczkę z okolicy przyjechać, zobaczyć. Te wszystkie wydarzenia są bezpłatnie. Magia nocy i zwiedzania też takich miejsc, które są nocą niedostępne, też troszeczkę tak podbija atrakcyjność tego wydarzenia, więc serdecznie na to wydarzenie zapraszamy. No liczymy, że frekwencja będzie duża.
1: No i już na koniec troszkę praktycznych informacji.
0: Tak, no do to
1: ja już przed czasem składam życzenia. Super. W takim razie. Jeśli chodzi o Noc Muzeów, pozostaje już jedynie czekać na samo wydarzenie, tak. Już liczyć godzinę za godziną, żeby nastało jak najszybciej, a ja już dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę tylko, że moimi państwa gośćmi były dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz dr Magdalena Sacha, kierownik Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej. Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 3

0: 35%, aż 12 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Reklama.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Fala. Aktualności.
1: Mamy 14.47, Michał Jaros przy mikrofonie. Czas zajrzeć do świata lokalnych mediów. Ze mną w studiu jest Karina Trymańska z Twojej Telewizji Morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. No i dawka informacji, co dzisiaj ciekawego pojawi się w serwisie Twojej Telewizji Morskiej.
2: Dzień dobry. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od wypadku, do którego doszło w Kostkowie. Pojazd uderzył w drzewo, 5 osób trafiło do szpitala.

0: szpitala. Zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. Teraz wejherowska policja ustala okoliczności tego wypadku. W Wejherowie odbył się kongres Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Z tego wydarzenia zdamy dziś również relacje. Oprócz tego powiemy także o ciekawej i charytatywnej akcji zorganizowanej w Lęborku dla Anastazji. Akcja odbyła się pod hasłem Powiat Lęborski z nami zdrowo i sportowo. Powiemy również o konferencji dla nauczycieli przedszkolnych, która odbyła się w Redzie, oraz o konwencie Kosakon 2026.
1: O tym w serwisie Twojej Telewizji Morskiej, a czym dzisiaj portal nadmorski24.pl żyje?
2: Witam serdecznie, aż tutaj się odniosę do tego wypadku w Koskowie, o którym mówiła tutaj Karina, bo także u nas możecie o tym przeczytać, zobaczyć zdjęcia. Zdjęcia są przerażające, bo samochód zderzył się z drzewem, z samochodu prawie nic nie zostało, a drzewo tylko ucierpiało, troszeczkę kory straciło, więc naprawdę uważajcie na drogach, bo są chwila błędu i może być dramat. Jeżeli ktoś w ten weekend robi sobie wolno od internetu, to zachęcamy do przejrzenia portalu Nadmorski 24, bo w sobotę i niedzielę dużo się działo. Kosakon, pierwsza edycja, bieg europejski w Pucku, zjazd bractw kurkowych w Wejherowie. A jeśli chodzi o dzisiaj, no to fajna inicjatywa cyklistów ze Strzebielina. Jadą na rowerach. Dzisiaj wyruszyli z Zakopanego do Helu. W szczytym celu zachęcają do wpłat pieniążków na leczenie dwójki dzieci. Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule. Piszemy także, że za ponad 50 milionów przebudują 25 km tras rowerowych, więc to coś dla miłośników jazdy na jednośladach. Przypominamy, że niedługo rusza budowa mostu na rzece Łeba w Łęczycach, więc można się spodziewać niebawem już utrudnień. A także już powoli szukajcie informacji o nocy muzeów, bo te wydarzenia odbędą się w najbliższy weekend.
1: Także już wiecie, co czytać i wiecie, co oglądać, chociażby w to popołudnie.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: To je krótci, to je dłodzi.
3: To kasiapsko stoleca.
2: Czujesz tę nutę?
3: To stwórz taką własną i zgłoś co do dredziego konkursu na kasiapsko nuta,
2: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
2: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
3: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kasiapów w Gdyni.
2: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
3: Zagraj coś po kaszubsku.
2: Na kasiapsko nuta.
3: Raza z ZKP Rocią.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Aleksandra Pesz, gminy Centrum Kultury.
2: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
0: Reklama.
4: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi i będzie też mocno padać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
5: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
4: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
4: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny 1 w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
7: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocen jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniej.

0: mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
1: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
2: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Setki członków kurkowych bractw strzeleckich z całego kraju przyjechało do Wejherowa na kongres, podczas którego nie tylko wybrano nowych członków zarządu krajowego, ale także przeprowadzono liczne konkurencje strzeleckie, w tym o tytuł króla zjednoczenia kurkowych bractw strzeleckich RP. Kurkowe Bractwo Strzeleckie świętowało w Wejherowie swoje najważniejsze święto, które przeciągnęło do miasta przedstawicieli bractw i ich rodziny z całego kraju.
3: Wydarzenie wyjątkowe w Wejherowie, bo po raz pierwszy odbywające się zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Czyli są tutaj przedstawiciele bractw z całej Polski. Tutaj w Filharmonii będą odbywały się obrady, wybory władz, tych najwyższych władz Zjednoczenia. A na naszej strzelnicy dzisiaj zaczyna się turniej, ale także wiele wydarzeń towarzyszących, koncertów. Naprawdę wyjątkowe święto dla miasta Wejherowa.
2: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, w którym i mieszkańcy, i goście mieli okazję wziąć czynny udział, przyłączając się do bogatego programu przygotowanego przez Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie już od sobotniego poranka.
4: Rozpoczęliśmy od składania kwiatów przy pomniku Jakuba Wejhera, następnie była uroczysta msza święta i takim przemarszem przez deptak wejherowski przyszliśmy do Filharmonii. I tutaj został udekorowany nasz sztandar krzyżem rycerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Następnie wspólne zdjęcie i teraz delegaci pobierają mandaty do sali kinowej, gdzie będą obrady, a reszta uczestników uda się na strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, gdzie również będą dalsze uroczystości.
2: Tłumaczy prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie Tomasz Klas. Zamknięto obrady przedstawicieli bractw z ponad 80 miast całej Polski, były formalnie najważniejszym punktem kongresu. Wśród nowych władz znalazł się także przedstawiciel Wejherowskiego Bractwa Paweł Hinc, który dotychczas pełnił rolę króla Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. O ten tytuł rywalizowano już jednak na strzelnicy podczas jednego z licznych strzelań. Wydarzenie na Wejherowskiej strzelnicy było także promocją jej wśród mieszkańców. Mieszkańcy gminy Wicko będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego gminy oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Konsultacje rozpoczną się 12 maja i potrwają do 12 czerwca. W tym czasie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z dokumentami oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski. W ramach konsultacji zaplanowano dyżury projektanta w kilku miejscowościach. 14 maja spotkania odbędą się w Świetlicach Wiejskich w Łebie i Maszewku. Kolejny dyżur zaplanowano 28 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu we Wicku. Organizatorzy przygotowali także otwarte spotkanie dla mieszkańców, które odbędzie się 20 maja o godzinie 16 w siedzibie GOKiS przy ulicy Parkowej. Projekt planu ogólnego ma wyznaczyć kierunki rozwoju przestrzennego gminy i określić zasady zagospodarowania terenów. Władze gminy zachęcają mieszkańców do udziału w konsultacjach i aktywnego współdecydowania o przyszłości lokalnej przestrzeni oraz planowanych inwestycji. Chodnik na ulicy Lelewela w Słupsku zostanie przebudowany. Zanim jednak to nastąpi, prezydent Słupska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego chodnika na odcinku od ulicy Profesora Lotta do ulicy Lipowej wraz z wyniesieniem jego nawierzchni o 6-10 cm powyżej poziomu jezdni. Ponadto wymienione zostaną krawężniki. W planach jest też przebudowa istniejących zjazdów zlokalizowanych w ciągu chodnika. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektu zagospodarowania terenu przebudowy chodnika w ciągu ulicy Lelewela w Słupsku rozpoczną się 18 maja. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi pisemnie na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku drogą mailową lub poprzez specjalną stronę internetową poświęconą kolejom miasta Słupska oraz Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Pogoda dzisiaj niemal letnia, bo i temperatura wysoka i letnie burze mogą się pojawiać. Na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Burze raczej w południowej części regionu będą się pojawiały. W pozostałych miejscach przelotne opady deszczu, potencjalnie nawet także grad. A noc na szczęście przymrozków nie przyniesie. Można zaryzykować stwierdzenie, że będzie w miarę ciepło.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Café de Paris i Dawid Kwiatkowski. Tak zaczynamy poniedziałkowe spotkanie w programie Nordo na Fali. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. To taka muzyka, która powoduje, żeby wyjrzeć za okno, żeby wyjść na spacer i widzieliście już, co się dzieje za oknem? To 20 stopni w maju i człowiek od razu zaczyna się zastanawiać, czy po pracy nie odpalić grilla, prawda? Albo chociaż wyciągnąć okulary przeciwsłoneczne z szuflady. Ale nie, spokojnie, słuchajcie, nie chcę nikomu psuć humoru na starcie poniedziałku. Cieszmy się taką temperaturą, bo jutro temperatura ma być połowę niższa. No to jedni powiedzą prawie lato, drudzy, gdzie jest moja kurtka? Niezależnie od tego, jaka będzie pogoda, Radio Nord FM postaramy się to ładnie dla Was zagrać, no i w dobrym towarzystwie spędzimy sobie miło czas. Będziemy też na regionalnych drogach, trochę poplotkujemy, no i oczywiście będzie konkurs skojarzeniowy, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
8: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru.

0: odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Nordo na fali w poniedziałek, meldujemy się i jesteśmy razem z wami do 18. No niestety zbliżamy się do takiego momentu, że będziemy stać w korkach, ale mam bardzo dobrą informację dla wszystkich tych, którzy lubią dwa kółka, bardziej niż stanie w korkach właśnie, bo na Pomorzu szykuje się kolejna duża inwestycja rowerowa. Jak czytam w nadmorskim24.pl, ponad 52 miliony złotych zostanie przeznaczone na budowę i przebudowę prawie 25 kilometrów tras rowerowych w naszym regionie. No i co się będzie działo? No powstaną nowe odcinki ścieżek, ciągi pieszo-rowerowe i miejsca odpoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Inwestycje obejmą m.in. okolice Władysławowa, gdzie trasy mają prowadzić aż w stronę Jastarni. No i bardzo dobrze, bo coraz więcej osób przesiada się na rowery nie tylko rekreacyjnie, ale też po prostu do pracy czy na codzienne zakupy. No to dajcie znać, czy wolicie stać w korkach, czy lepiej przerzucić się na dwa kółka. U nas za chwilę raport drogowy, a później trochę o pogodzie zapraszam.
1: Norda na fali.

Reklama. Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu

0: 58 672 40 63 wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem, budujesz, remontujesz dom, mieszkanie, kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Reklama.
3: Na zegarach 15.30, co oznacza, że wyjeżdżamy ponownie na pomorskie drogi. Przy mikrofonie ponownie Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Tym razem rozpoczynamy od Słupska. Na ulicy Gdańskiej, na wysokości Wojskowej, doszło do kolizji drogowej. Wjeżdżając do miasta od strony Lęborka, najlepiej zrobić to na następnym węźle, czyli Słupsk Wschód, gdyż inaczej postoicie na Słupskiej i Gdańskiej. Jazda żółwi w tempie, także ulicą Główną, ze Słupska do Kobylnicy. W mieście Zator, również na ulicy Jaracza, przed samym Placem Zwycięstwa. Ze Słupska do Lęborka przejdziecie płynnie. W samym Lęborku jazda na pierwszym biegu ulicą Zwycięstwa, podobnie jest na Alei Niepodległości. Przenosimy się teraz do Wejherowa, postoicie na ulicy 3 Maja, Sienkiewicza i Rzeźnickiej. Zapycha się też Chopina i Sobieskiego. Zator także na Batalionu Morskiego i Przemysłowej. W Redzie stoimy na Gdańskiej i Puckiej. I jeszcze Gdynia, stoimy na Morskiej i na trasie Kwiatkowskiego. Postoicie też na ulicy Wielkopolskiej. Na samej obwodnicy Trójmiasta bez utrudnień ruch odbywa się płynnie. Jeśli jesteście świadkiem jakiegoś wypadku lub stoicie w korkach, poinformujcie nas o tym, na przykład przez nasz facebookowy profil. A kolejny trafik już za godzinę. Na niebie coraz więcej chmur i po południu musimy spodziewać się opadów deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz. Do godziny 22 należy spodziewać się silnych opadów deszczu do około 20 mm oraz silnego wiatru w porywach nawet do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenie MGW obowiązuje na terenie powiatów wejherowskiego, puckiego i Trójmiasta.

Alessandra Amoroso w Radiu Nordo FM i do 18 Nordo na fali. Tak sobie myślę, że jak dobrnęliście w poniedziałek właśnie do tego momentu, to zdradzę wam taką ciekawostkę idealną na taki właśnie majowy poniedziałek, bo nie wiem, czy wiecie, że maj statystycznie jest miesiącem, w którym ludzie najczęściej planują zmiany. No właśnie, nowa dieta, więcej ruchu, rower, spacery, porządki, a nawet zmiany po pracy albo hobby. Psychologowie tłumaczą to bardzo prosto.

0: prostu, bo robi się cieplej, dni są dłuższe, mamy więcej światła i organizm dostaje taki, wiecie, naturalny zastrzyk energii po zimie. Dlatego właśnie w maju nagle wszyscy chcą biegać, sadzić kwiaty, myć samochód albo od jutra zacząć zdrowo jeść. Ale spokojnie, bo jest poniedziałek i mam taką propozycję, że nie od razu Kraków zbudowano, nawet wyjście po kawę można potraktować jako aktywność fizyczną. I chyba właśnie ja od tego dzisiaj też zacznę. A za chwilę u nas fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dem.
6: Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
7: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
8: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: W 1999 roku świat muzyki został zaskoczony nieoczywistym duetem. Legendarny gitarzysta Carlos Santana oraz młody wokalista Rob Thomas stworzyli razem utwór, który nie tylko podbił listy przebojów, ale stał się ponadczasowym hymnem łączącym fanów różnych gatunków i pokoleń. Gdy w 1999 roku Carlos Santana, ikona lat 70., postanowił wrócić na muzyczne salony, nikt nie spodziewał się, że zrobi to tak w spektakularnym stylu. Do współpracy zaprosił Roba Thomasa, wokalistę reprezentującego zupełnie inne pokolenie i muzyczną estetykę. I wspólny utwór Smooth powstał na potrzeby albumu Supernatural, który miał być wielkim powrotem Santany do mainstreamu. Droga do sukcesu nie była jednak taka prosta. Jak wspominały osoby zaangażowane w projekt, Smooth początkowo nosił tytuł Room 17 i przeszedł wiele zmian, zanim Santana zgodził się go nagrać. Wersje utworu były wielokrotnie odrzucane i przerabiane. Jak czytamy w sieci, nawet szefowie wytwórni mieli wątpliwości, czy taki duet ma szansę na sukces w czasach dominacji boys bandów i popowych gwiazd. Wszystko zmieniło się w czerwcu 1999 roku, gdy Smooth trafił do rozgłośni radiowych. Utwór błyskawicznie wspiął się na szczyt Billboard Hot i przez 12 tygodni nie oddał pierwszego miejsca. Piosenka stała się jednym z najdłużej królujących hitów w historii tej prestiżowej listy, a także jednym z najważniejszych crossoverów, łączącym latynoskie brzmienie gitary, popowy wokal i nowoczesną produkcję. Smooth to nie tylko sukces komercyjny, utwór stał się kultowym fenomenem, który zjednoczył słuchaczy w różnym wieku i z różnych środowisk. To jeden z wielkich hitów, który połączył pokolenia. Charakterystyczny riff, pamięta linia otwierająca piosenkę na stałe zapisały się w popkulturze, a sam utwór dziś wywołuje nostalgię i uznanie. Dzięki tej piosence album Supernatural osiągnął status multiplatynowej płyty, a Santana powrócił do światowej sławy. Rob Thomas zyskał natomiast uznanie jako wszechstronny artysta i autor tekstów. To, co zaczęło się jako ryzykowny eksperyment, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów współczesnej muzyki.

0: Tylko w Radiu Nord FM, tak nam leci czas, właśnie z taką muzyką na bałtyckiej fali, za nami Gordo i jego Loco Loco. No i tym samym właśnie zbliżamy się do godziny 16. Będą ważne informacje i o tym będziemy mówić w najbliższym serwisie regionalnym Radio Nord FM. Uwaga, drugie liceum ogólnokształcące w Słupsku, czyli popularny Mickiewicz, znalazło się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu szkół, zwolnieni z teorii 2026 i zajęło trzecie miejsce w kraju. No to lecą gratulacje. Ale będzie też coś dla kierowców z okolic Nowej Wsi Lęborskiej, bo tam ruszyła przebudowa ulicy Dworcowej na trasie Redkowice – Nowa Wieś Lęborska i z tego co wiemy modernizacja obejmie około kilometrowy odcinek drogi, więc kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ale w perspektywie będzie zdecydowanie wygodniej i bezpieczniej. Takie lokalne informacje usłyszymy po godzinie 16 w Radiu Norda FM. Zapraszam!
1: Norda na fali! Norda.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
5: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów w trzecim

0: Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach jutro w Sejmie. Poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Małych Książek.
1: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
2: Jakich wyników się spodziewacie?
3: Na pewno dobrych, może tak 60-70%.
4: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
5: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczę na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
0: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOON.
6: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
0: Ale Jarosław Sellin z PiS-u liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
7: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
0: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
8: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder to m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festival w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
9: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
0: Początek Malta Festival w Poznaniu 21 czerwca.
10: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Redzie odbyła się konferencja pod hasłem Przedszkole, które rozwija. Nauczyciel, który inspiruje, udział w niej wzięło blisko 150 osób. Taka konferencja w Redzie odbyła się po raz pierwszy. Wydarzenie zorganizowane zostało w Fabryce Kultury.
11: Stworzyliśmy taką konferencję, żeby właśnie nauczyciele, którzy od najmłodszych lat wychowują, czyli nauczyciele wychowania przedszkolnego, mogli powymieniać się doświadczeniami, zaczerpnąć nowych metod do pracy z dziećmi, żeby poprzez zabawę przygotować ich do kolejnego etapu edukacji.
10: Opowiada współorganizator konferencji Natalia Grabowska. Konferencja zgodnie z założeniami stała się areną praktycznych warsztatów i dyskusji nad nadchodzącymi zmianami w podstawie programowej.
12: Edukacja przedszkolna nieustająco się zmienia, dlatego zaprosiliśmy na tą konferencję mnóstwo ekspertów, innowatorów, żeby właśnie nasi redcy i nie tylko, bo mamy tu 150 nauczycieli edukacji przedszkolnej, więc oni są również spoza Redy, którzy mogą się właśnie podczas tej konferencji zainspirować i wprowadzić nowe techniki nauczania właśnie w przedszkolach.
10: Mówi zastępca burmistrza Redy Jakub Pilarski. Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją, organizatorzy nie wykluczają kolejnych takich spotkań. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Inwestycja realizowana jest na odcinku drogi powiatowej na trasie Rydkowice-Nowa Wieś Lęborska. Modernizacja obejmuje około kilometrowy fragment jezdni. Przeprowadzone zostały prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Następnie wykonane zostaną roboty branży sanitarnej i teletechnicznej. W ramach inwestycji zaplanowano także przebudowę infrastruktury

0: towarzyszącej. Po zakończeniu tych etapów prac rozpoczną się prace drogowe obejmujące wykonanie nowej nawierzchni oraz oznakowania poziomego i pionowego. Wartość inwestycji wynosi ponad 2 645 000 zł. Zakończenie prac zaplanowano na połowę sierpnia. Finansowanie w 80% pochodzi z rządowego programu wsparcia inwestycji samorządowych w zakresie infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim, a 20% stanowią środki powiatu lęborskiego. Umowa na realizację zadania została zawarta w ubiegłym miesiącu. Kolejny sukces słupskiego Mickiewicza. Drugie liceum ogólnokształcące zajęło trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół Zwolnieni z Teorii 2026. Ranking Fundacji Zwolnieni z Teorii obejmuje ponad 500 szkół ponadpodstawowych, które najskuteczniej wspierają młodzież w rozwijaniu kompetencji przyszłości. Zestawienie bazuje na wynikach 7426 uczniów i uczennic biorących udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, którzy w bieżącym roku szkolnym zrealizowali ponad 1500 autorskich projektów odpowiadających na realne problemy społeczne. Inicjatorem rankingu jest Fundacja Zwolnieni z Teorii, która od 13 lat rozwija sprawdzony model edukacji przez działanie, angażując szkoły i młodzież w realizację projektów społecznych. Do tej pory blisko 50 tysięcy uczestników i uczestniczek organizowanej co roku praktycznej Olimpiady Zwolnieni z Teorii zrealizowało ponad 10,5 tysiąca projektów. Dzięki temu uczniowie rozwijają kompetencje cenione zarówno na rynku pracy, jak i w codziennym życiu, od współpracy i komunikacji po rozwiązywanie problemów i zarządzanie projektami. Dodajmy, że wśród 20 największych szkół ponadpodstawowych w Polsce znalazły się łącznie dwie placówki z województwa pomorskiego. Oprócz słupskiej dwójki to także 6 liceum ogólnokształcące w Gdańsku. Chmurno, potencjalnie mokro i z pewnością dość gorąco. Nawet 20 stopni Celsjusza dzisiaj możemy oglądać na termometrach w Wejherowie, Reźrumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 19 mamy w Gdyni, Pucku, Kosakowie i niewiele chłodniejsze wartości. Dębki, Władysławowo, Bałustka, 17, 18. Ciśnienie z kolei niskie, około 1005 hektopaskali. W południowej części naszego województwa może dziś pogrzmieć, w pozostałych miejscach po prostu może popadać i może spaść grad.
1: Norda.

0: Ray Dalton, a wcześniej Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę w Nordzie na fali. Robert Jastrzębski, cześć, witajcie. Niezmiennie mamy poniedziałek, 11 dzień maja. No i z kwiatami idziemy dzisiaj m.in. do Ignacego, do Franciszka, do Mirandy, Igi, Zuzanny i Filipa. Nazbierało się trochę tych solenizantów, zatem wszystkiego dobrego wam życzymy od całej redakcji Norda FM i nie zapominamy o tych, którzy urodzili się 11 maja. A skoro wyświetla nam się kartka z kalendarza, to mamy dzisiaj coś takiego jak Dzień Doradcy Podatkowego, więc jeśli ktoś właśnie siedzi nad fakturami, pitami albo Excelem pełnym cyferek, to dzisiaj oficjalnie należy mu się dodatkowa kawa. Pozdrawiamy! Dorzucamy do tego poniedziałku sporo fajnej muzyki. W tej godzinie m.in. nowy kawałek od Skolima i od Blanki, będzie The Colors. Sprawdzimy to na drogach regionalnych. No i po godzinie 16.30 będę z wami na Facebooku z zagadką dnia. Pozdrawiam i zapraszam!
1: Norda na fali! Reklama.
2: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.

0: Uczciwe rozliczenia.
1: Pewne płatności.
0: Konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate.
0: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasie będę apartny język a spiewani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński. Pięknie śpiewała ta sopranistka. 3 razy wysokie C.
1: Jeśmie w usiach piści, umierała na Tybinie i umierała.
2: A te tenorowe partie, aż ciarki przychodziły.
1: Zirandul nawet kazadergłetą. Ach lynkłe, za spiwą ce piesniłe młe i miłoce, co w desie gry zabierze na późną wiecierza na tinc, tincować bandze me płenoce quinc.
2: Romantyk z ciebie, nie wiedziałam, że śpiewasz.
4: Na minutową wędrówkę pokażę.

0: Upszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głysk, Tomasz Fopkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Norda na fali.

4 lutego rusza kolejny etap prac drogowych i pojawi się ruch jednokierunkowy. Zajrzymy też do Nowej Wsi Lęborskiej, bo tam trwa przebudowa ulicy Dworcowej. I są też utrudnienia w Słupsku, ruch wahadłowy na ulicy Bohaterów Westerplatte i kolejne zmiany, które od środy pojawią się na ulicy Hubalczyków. Sporo tych utrudnień, ale spokojnie kontrolujemy.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami

0: lacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.
2: Tu Radio Nord FM, jesteśmy z Wami na drogach w regionie i uwaga kierowcy, bo jeszcze w tym tygodniu na ulicy 10 lutego w Pucku rozpocznie się kolejny etap prac, a prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szystowskiego do świateł na ulicy Helskiej. Na odcinku remontowanym ruch będzie jednokierunkowy od ulicy Helskiej w kierunku centrum. Na pozostałym odcinku ulicy 10 lutego ruch dwukierunkowy. Wyjazd z centrum organizowany jest przez ulicę Wejherowską zgodnie z jej aktualnym kierunkiem w stronę ronda Zaślubin Polski z morzem. Dojazd do przedsiębiorstw i mieszkańców na remontowanym odcinku będzie tylko od strony ulicy Helskiej. Omawiana inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych Powiatu Puckiego. A więcej informacji o utrudnieniach znajdziemy na stronie miastopuck.pl. Przenosimy się do Nowej Wsi Lęborskiej, bo tam rozpoczęła się przebudowa ulicy Dworcowej. Inwestycja realizowana jest na odcinku drogi powiatowej na trasie Redkowice – Nowa Wieś Lęborska. Modernizacja obejmuje około kilometrowy fragment jezdni. Przeprowadzone zostały prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Następnie wykonane zostaną roboty branży sanitarnej i teletechnicznej, a w ramach inwestycji zaplanowano także przebudowę infrastruktury towarzyszącej. Po zakończeniu tych etapów rozpoczną się prace drogowe obejmujące wykonanie nowej nawierzchni oraz oznakowania poziomego i pionowego. Zakończenie prac planowane jest na połowę sierpnia. A na koniec informacja o tym, że z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy w Słupsku, bo rozpoczął się tam remont na ulicy Bohaterów Westerplatte. Wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Z ruchu wyłączony został prawy pas w kierunku Bytowa. To nie jedyne zmiany, bo od środy drogowcy będą pracować na ulicy Hubalczyków. Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy ulicami Bukową i Jałowcową. Jak informuje słupski magistrat, wjazd na parking szpitala będzie możliwy tymczasowym wjazdem na wprost ulicy Bukowej. Z kolei dojazd do ulic Jodłowej i Sucharskiego będzie dostępny wyłącznie od strony ulicy Gdyńskiej. Z tego co wiemy, utrudnienia na ulicy Hubalczyków w Słupsku potrwają do piątku, 15 maja. No i sprawdzamy jeszcze, co tam w pogodzie, a tu ktoś by powiedział, że 20 stopni, to sielanka majowa, bo tak mamy dzisiaj w Wejherowie, w Gniewinie, w Słupsku, w Lęborku, w Redzie i w Rumi, trochę mniej w Gdyni, 19 stopni, no i najzimniej nad morzem na Półwyspie Helskim 16 stopni. Ale uwaga, bo po południu i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu i miejscami burze. Do tego wieczorem i w nocy znaczne spadki temperatur, 5 stopni nad morzem i maksymalnie 6 stopni pokażą termometry w regionie.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Purple Disco Machine, tak gramy dla Was w Radiu Norda w poniedziałek, a do 18 program Norda na fali. Robert Jastrzębski, no kłaniam się, bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami o tej porze, bo to czas na poniedziałkową zagadkę dnia. To jest nasza stała zabawa od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Chodzi o to, żeby dobrze się bawić, miło spędzić czas i przy okazji coś wygrać. Ale zanim powiem o nagrodach, to dzisiaj skojarzenia krążą wokół cyfr, dokumentów i ludzi, którzy

0: potrafią odnaleźć się w podatkowym labiryncie lepiej niż GPS w centrum miasta. Na Facebooku Radio Nord FM czekają już trzy słowa, to PIT-y, podatki i biuro. Trzeba rozszyfrować hasło, a do tego będą wskazówki. Dzisiaj hasło składa się z dwóch wyrazów. To tak na dobry początek, a za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź do wzięcia dzisiaj jeden bilet na dowolnie wybrany seans do kina Filharmonii w Wejherowskiej. Kinowy repertuar będziemy sprawdzać po godzinie 17, a tymczasem zapraszam do gry. Hasło składa się z dwóch wyrazów, będą jeszcze dwie wskazówki, a trzy słowa kluczowe to PIT-y, podatki i biuro. Jeśli są jakieś pomysły, no to piszemy w komentarzach. Finał przed 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
6: Uwaga, Wejherowo, komunikat urodzinowy.
7: Kto?
8: Salon Fajne Materace.
7: Gdzie?
8: W Wejherowie.
7: Kiedy?
8: Od 15 do 31 maja.
7: Co?
8: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
7: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
8: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
7: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
9: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
10: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
11: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.
12: Okno na kulturę. Na antenie Radia Norda FM czas na wiadomości kulturalne przy mikrofonie Agata Andryskowska. Miłośnicy zagadek kryminalnych, tajemnic i literatury pełnej napięcia będą mieli okazję spotkać się już

14 maja w bibliotece w Słupsku. Tutejsza biblioteka publiczna zaprasza mieszkańców na kolejne wydarzenie z cyklu książkowe Laboratorium Zbrodni. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.30 w siedzibie biblioteki. Motywem przewodnim spotkania będzie twórczość Harlana Cobena, pisarza, który od lat fascynuje czytelników skomplikowanymi intrygami, nieoczywistymi zwrotami akcji. Organizatorzy zapowiadają, że uczestnicy zagubią się w labiryncie stworzonym przez Cobena, który niczym mityczny Dedal zaprojektował sieć kłamstw, tajemnic i zbrodni, skrywającą mroczne sekrety i potwora, którego tożsamość trzeba będzie odkryć. Podczas spotkania nie zabraknie rozmów o najbardziej charakterystycznych cechach współczesnego kryminału, mrocznym klimacie i zagadkach. Biblioteka podkreśla, że wydarzenie skierowane jest zarówno do wiernych fanów kryminałów, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym gatunkiem. Spotkanie ma mieć otwartą formę, zachęcającą mieszkańców do rozmowy i dzielenia się własnymi czytelniczymi odkryciami. Małe spotkanie w Słupsku może być doskonałą okazją, by spędzić popołudnie w klimacie literackiej tajemnicy i przekonać się, dlaczego polski kryminał od lat nie schodzi z czytelniczego podium. Dzień wcześniej, dokładnie 13 maja, mieszkańcy będą mogli wziąć udział również w pierwszym w tym roku wieczorze muzycznym w Ewangelickim Kościele Świętego Krzyża w Słupsku. Koncert Chwała Zmartwychwstania wprowadzi słuchaczy w wyjątkowy nastrój poprzez utwory inspirowane tajemnicą Wielkanocy. Przy organach zasiądzie poznański organista profesor Sławomir Kamiński, absolwent, profesor, a obecnie prorektor tamtejszej Akademii Muzycznej. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19, a wstęp na wydarzenie jest wolny.

0: twarz.
1: Polskie piosenki, które zasługują, żeby dać głośniej Radio Norda FM. Za produkcję odpowiada Trips, a tak ładnie nam śpiewał Robert Wiewióra. No i zbliżamy się do godziny 17. Wracamy do naszej poniedziałkowej zagadki dnia. Przypomnę, że mamy dzisiaj PIT-y, podatki i biuro. Trzy słowa kluczowe. Próbujemy rozpracować hasło. Znacie już pierwszą wskazówkę, prawda? Hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów, to bardzo ważne. No to teraz czas zapisać sobie wskazówkę numer 2. Zanotujcie, zapiszcie albo nagrajcie, bo ta wskazówka może wam wiele rozjaśnić. Zapisane porada, czyli mamy teraz PIT-y, podatki i biuro. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Porada, czyli idziemy już w stronę kogoś, kto nie tylko patrzy w tabelki i przepisy, ale też potrafi powiedzieć. Spokojnie da się to ogarnąć. Przypomnę, pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź zgarnia bilet do kina w Filharmonii Wejherowskiej, a z ostatnią wskazówką pojawię się tutaj po godzinie 17. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły.

0: na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.
3: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków. Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
4: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
5: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
4: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
3: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
6: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
3: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie Techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się spotkanie ekspertów z polskich elektrowni jądrowych z przedstawicielami gdyńskich firm. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, zorganizowaliśmy 2 spotkania z przedstawicielami polskich elektrowni jądrowych i dyrektorem Grzegorzem Majem. Rozmawialiśmy o tym, jak wejść do łańcucha dostaw polskich elektrowni jądrowych. Wiemy, że jest to duża i ważna inwestycja, która dzieje się w naszym regionie. Drugie spotkanie poświęciliśmy edukacji. Eksperci IPEI przedstawili przedsiębiorcom wymagania związane z udziałem w przetargach oraz realizacją inwestycji jądrowej. Była to również okazja do zaprezentowania najbliższych zamówień, które mogą zainteresować lokalne firmy. Budowa i późniejsza eksploatacja elektrowni mają zwiększyć zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technicznymi i specjalistycznymi. W odpowiedzi odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. W Gdyni mają powstać między innymi klasy patronackie przygotowujące młodzież do pracy przy inwestycjach energetycznych.

0: energetycznych. Jak wskazują przedstawiciele PEI, najbardziej poszukiwani będą elektrycy, spawacze, operatorzy, monterzy, budowlańcy, technicy oraz specjaliści energetyki jądrowej. 379 uczniów klas 8 z 6 publicznych szkół podstawowych w Lęborku rozpoczyna egzamin ósmoklasisty. To obowiązkowy sprawdzian kończący naukę w szkole podstawowej, którego wyniki będą miały wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Egzaminy odbędą się od 11 do 13 maja i obejmą język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Najwięcej uczniów przystąpi do egzaminu w szkole podstawowej nr 8, gdzie sprawdziany napisze 90 osób. Po 71 uczniów zdaje w szkołach podstawowych numer 1 oraz 3. W szkole podstawowej numer 4 egzamin napisze 51 uczniów, a w piątce 46, w siódemce 50. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego z matematyką, a trzeciego z językiem angielskim lub innym wybranym językiem nowożytnym. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9. Miasto Lęborki jako organ prowadzący szkoły wprowadziło dodatkowe wsparcie dla ósmoklasistów. Od początku drugiego semestru każda klasa ósma otrzymała dodatkowe 3 godziny zajęć tygodniowo z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zajęcia miały pomóc uczniom w powtórzeniu materiału, uzupełnieniu zaległości i lepszym przygotowaniu do egzaminów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca. Miasto Słupsk i parafia ewangelicko-augsburska pod wezwaniem Świętego Krzyża zapraszają na wieczór muzyczny. 12 maja chór Gloria Resurrectionis wykona utwory nawiązujące do tajemnicy zmartwychwstania. Zabrzmią m.in. dzieła twórcy Roty Feliksa Nowowiejskiego, którego 80. rocznicę śmierci obchodziliśmy w styczniu. W programie również utwory czeskich, niemieckich i amerykańskich kompozytorów. Muzyczną ucztę sprawi wybitny organista poznański Sławomir Kamiński, absolwent profesora, obecnie prorektor tamtejszej Akademii Muzycznej. Początek koncertu we wtorek o 19 w kościele przy zbiegu ulic Prostej i Słowackiego. Wstęp wolny. Organizatorzy zachęcają, by na wydarzenie udać się komunikacją miejską. Na miejsce dojeżdżają autobusy linii nr 5, 7, 15, 16, 25 oraz 28. Do zdarzenia drogowego doszło w gminie Gniewino. Konieczna była hospitalizacja. Służby zgłoszenie otrzymało około godziny 16.30 w niedzielę 10 maja. Do wypadku doszło na ulicy Wejherowskiej w Kostkowie. Samochód osobowy uderzył w drzewo, osobówką podróżowało 5 osób, 2 dorosłych i 3 dzieci. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci. Więcej informacji o wypadku, a także zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Po gorącym dniu czeka nas ciepły wieczór. Nawet w nocy temperatura nie spadnie do jakichś ekstremalnie niskich wartości. Póki co jest naprawdę wysoka. Dzisiaj to maks 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gnei, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W regionie mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, mogą pojawiać się burze i może się pojawiać nawet grad. A jutro dalej może nam popadać.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: daj mi znać.
1: Daj mi znać i Oskar Cyms na kilkanaście minut po godzinie 17. No tak wchodzimy w ostatnią godzinę programu Nordo na fali. Fajny, najlepszy dzień tygodnia, poniedziałek. Nie, to był taki żarcik. A dzisiaj obchodzimy Dzień Doradcy Podatkowego. No i umówmy się, kto prowadzi działalność gospodarczą, ma firmę albo choć raz próbował samodzielnie ogarnąć podatkowe przepisy, ten dobrze wie, że od takich spraw jest ktoś konkretny, prawda? No i to właśnie wokół tego kręci się nasza dzisiejsza zagadka dnia. Do 18 jestem razem z wami na Facebooku i tam dzisiaj trzy słowa kluczowe. Pity, podatki, biuro. Czy to jest radca podatkowy, tak jak napisała Adriana? Nie mogę powiedzieć jeszcze, bo to dopiero usłyszymy przed godziną 18. Radca prawny, biuro rachunkowe, dzień doradcy podatkowego. Tu mogę powiedzieć, że na pewno nie jest to dobra odpowiedź. Dzień doradcy podatkowego odpada, bo hasło nasze dzisiejsze składa się z dwóch wyrazów, a gramy o bilet na dowolnie wybrany seans do kina Filharmonii Wejherowskiej. No to jeszcze ostatnia wskazówka, klient. No i mamy wszystko to, co musimy wiedzieć na temat naszej zabawy skojarzeniowej. Kombinujcie, trzymam kciuki. W tej godzinie trochę sportu, zajrzymy do kina, a muzycznie Andy Daz i Lady Gaga. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: 30 będzie sportowo i za nami 24 kolejka 5 ligi w grupie Gdańsk i jak się okazuje wicelider tabeli Bałtyk Gdynia pewnie pokonał Orlęta Reda 3-0 i utrzyma mocną pozycję w czołówce rozgrywek. Jeśli są tutaj kibice swoich drużyn 5 ligi, to koniecznie zostańcie z nami, a później zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę.

0: kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami 24. kolejka 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Wicelider tabeli Bałtyk Gdynia pewnie pokonał Orlen Tareda 3-0 i utrzymał mocną pozycję w czołówce rozgrywek. Efektowne zwycięstwo niosła także Gdynia 2 Gdańsk, która rozgromiła Amatora Kiełpiną aż 8-0. 4 gole zobaczyli kibice w meczu tylko Lechia Gdańsk z Orkanem Rumia. Gdańszczanie wygrali zdecydowanie 4-0. Komplet punktów wywalczył również Solos Rumia, który pokonał Weekend 2 Luźno 3-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie KS Kolbudy z Jaguarem 2 Gdańsk. Cenne wyjazdowe zwycięstwo odniósł KS Kwaszyną, który wygrał 2-1 z MKS Solar Władysławowo. Z kolei Stoczniowy z Gdańsk pokonał na wyjeździe Ościanką Ścę 3-1. Najbardziej wyrównane spotkanie rozegrano w Leźnie, gdzie Sporting zremisował 2-2 z Orłem Trąbki Wielkie. Za nami również 24. kolejka 5. ligi w grupie Słupskiej. Cenne zwycięstwo niósł Jantar Uska, który pokonał Spartę z Cewice 1-0. Minimalnie wygrała także Skotawia Dębnica Kaszubska, która przed własną publicznością ograła Start Miasko również 1-0. Na wyjeździe komplet punktu wywalczyła Choniczanka 3 Chonice. Rezerwy chońskiego klubu pokonały Kaszubią Studzienice 1-0. Skutecznie zaprezentował się także Gryf 2 Słupsk, który wygrał na wyjeździe z KS Błynkówko 2-0. Bardzo dużo emocji przyniósł mecz w Tuchomiu, gdzie Myśliwiec zremisował 3-3 z Pomorzem Potęgowo. Kibice zobaczyli aż 6 bramek. Zwycięstwo przed własną publicznością odniósł również GTS Czarna Dąbrówka, pokonując Słupię Kobylnica 2-1. Najwięcej goli padło w meczu Sokół Czechy z Doliną Speranda Niepoględzie. Goście wygrali po emocjonującym spotkaniu 3-2. Zmieniamy dyscyplinę. Energa Brank Czarni Słupsk awansowali do turnieju finałowego Mistrzostw Polski U13 w koszykówce. Młodzi zawodnicy ze Słupska wywalczyli promocję po emocjonującym turnieju półfinałowym. Rywalizację Czarni rozpoczęli od efektownego zwycięstwa nad Energą AK7 Trelf Sopot 79-61. Słupszczanie od początku kontrolowali przebieg spotkania i pokazali bardzo skuteczną zespołową koszykówkę. Drugiego dnia turnieju drużyna ze Słupska zmierzyła się z Akademią Koszykówki Orły Wrocław. Tym razem rywale okazali się lepsi i wygrali 87-70. Dodatkowym problemem dla Czarnych były kontuzje Krzysztofa Nitki oraz Igora Staniszewskiego. Awansie do finału wydecydował niedzielny mecz z Młodymi Lwami SP27 Gdańsk. Mimo osłabionego składu Słupszczanie zagrali znakomite spotkanie. Od pierwszych minut narzucili swoje tempo gry i przed głośnym dopingu kibiców pewnie wygrali 90-59, zapewniając sobie miejsce w krajowym finale. Turniej finałowy Mistrzostw Polski U13 odbędzie się w dniach od 27 do 31 maja.
5: Ja wiem, że jeszcze do zachodu słońca mnóstwo czasu pozostało, ale my sobie trochę do przodu wybiegnijmy i zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Gorąco nie będzie, choć na szczęście przymrozki się też nie pojawią nawet przy gruncie. 5 stopni zobaczymy na termometrach tej nocy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Szóstkę, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż jeszcze mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale już raczej grzmieć nam w regionie nie po

0: I to kolejna fajna piosenka na poniedziałkowe popołudnie, Lambery Trips w Radiu Norda. A jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali zaglądamy do kina. Co można obejrzeć dziś wieczorem w poniedziałek w naszych kinach regionalnych? Na początek Filharmonia Kaszubska i tutaj o godzinie 19.30 na sali Casino. Diabeł ubiera się u Prady. Natomiast w Gdyni mamy dzisiaj trochę większy wybór. Premierowo Mortal Kombat 2 o godzinie 18.30 w IMAX-ie, 19.45, 20.30 i również w IMAX-ie o 21.10. Diabeł ubiera się u Prady 2 o 19.15 i o 21.20. Michael o 20.15. Jeśli ktoś jeszcze nie widział doskonałej produkcji z Ryanem Goslingiem, czyli projekt Hail Mary, no to jeszcze dzisiaj szansa w Gdyni o 19.00. I jeszcze jedna propozycja w Gdyni o 20.45 to drama. A czy będzie drama w finale naszej zabawy skojarzeniowej? Sam jestem ciekawy, jak to się wszystko rozwiąże. Zapraszam już za chwilę, słyszymy się w finale Zagadki Dnia.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
1: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplich Tagdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.

Miłego lata od Margaret przyjmujemy z przyjemnością, bo jak na razie wiosna, która nie zapowiada miłego lata. Ale trzymamy kciuki, że będzie trochę lepiej, ale uważajcie na siebie, bo ponoć mają być dzisiaj deszcze, burze, no i zimno. A w Nordzie na Fali szczęśliwie dobrnęliśmy do poniedziałkowego finału naszej zagadki dnia. Pity, podatki, biuro, czyli przekleństwo wszystkich tych, którzy prowadzą firmę, albo wszystkich tych, którzy się kompletnie na tym nie znają. I nie był to doradca prawny, ani doradca kredytowy. To, co ukryło się dzisiaj pod hasłem, to doradca finansowy, proszę Państwa. Tak jest, doradca finansowy, czyli człowiek, który potrafi odnaleźć się w cyfrach, dokumentach i wszystkich tych sprawach, od których wielu z nas najchętniej uciekłoby na bezludną wyspę. Oj tak! No i jak się okazuje, dzisiejsze hasło jako pierwsza poprawnie rozszyfrowała pani Wiktoria Pol. Robimy hałas dla Wiktorii w Nordzie na Fali. Wiktoria zgarnia bilet na dowolnie wybrany seans do Filharmonii Wejherowskiej. Gratulacje. No a ja bardzo dziękuję wszystkim za wspólną zabawę, za komentarze, za to, że byliście dzisiaj z nami na wszystkich naszych częstotliwościach. To był program Nordo na Fali. Ja nazywam się Robert Jastrzębski.

0: Zapraszam Was jutro o tej samej porze, ale już za chwilę słuchajcie i dajcie głośniej, bo będziemy fajnie grali w programie Norda Party. Cześć, do usłyszenia.
1: Norda na fali. Norda na fali.

Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.

0: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17. Reklama.
1: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzane o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
1: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
3: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
1: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
4: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
5: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
6: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
1: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Już po raz piąty Wejherowo organizuje letnie półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Zapisy prowadzone będą w dniach od 25 do 29 maja. Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 0-4 szkół podstawowych, mieszkających w Wejherowie, których oboje rodziców pracuje zawodowo.
8: Półkolonie startują w Wejherowie, organizowane przez miasto Wejherowo po raz piąty w tym roku. Dwie szkoły, które będą organizowały. Będą dwa turnusy. Jeden turnus będzie trwał dwa tygodnie, czyli 10 dni roboczych. Rozpoczynamy półkolonię 13 lipca i ten pierwszy turnus potrwa do 24 lipca i on będzie odbywał się w szkole podstawowej nr 9. Natomiast drugi turnus od 27 lipca do 7 sierpnia, który będzie odbywał się w szkole podstawowej nr 5.
7: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Koszt udziału w półkoloniach wynosi 1600 zł, a posiadacze wejherowskiej karty mieszkańca mogą skorzystać z 50% zniżki, co oznacza, że zapłacą 800 zł.
9: Program przygotowywany jest tak, aby znalazły się w nim zajęcia bardzo różnorodne. Odbywają się na terenie szkoły, ale również poza szkołą, na terenach przeległych, na terenie naszego powiatu. Jest bardzo dużo wyjazdów. Są tam

0: zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne. Program jest naprawdę bardzo bogaty, więc myślę, że warto. Zawsze dzieci były bardzo zadowolone i o tej godzinie 16 z uśmiechami wychodziły do domu, a czasami nawet rodzice musieli czekać, bo dzieci nie chciały iść do domu.
1: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Adamc.
2: 6 doskonałych pedagogów będzie prowadziło zajęcia z dziećmi od rana do godzin popołudniowych. Będzie opieka medyczna, dzieci mogą liczyć na wspaniałe zajęcia w wodnych ogrodach, będzie akcja pod żaglami w Pucku, będzie kłonino, muzeum militarne, także atrakcji będzie naprawdę sporo.
1: Dodaje zastępca dyrektora szkoły podstawowej nr 9 w Wejherowie Wojciech Kurowski. Szczegółowe informacje na temat półkolonii letnich w Wejherowie znaleźć można na stronie miasta oraz na stronach szkół podstawowych nr 5 i 9. Do groźnego wypadku doszło w sobotę rano 9 maja około godziny 7.45 na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Pogorzelice na trasie w kierunku Lęborka. Zderzyły się tam motocykl oraz samochód osobowy. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Ranny motocyklista wymagał pomocy medycznej i został przetransportowany karetką do szpitala. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczały teren i udzielały pomocy uczestnikom zdarzenia. Do działań zadysponowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicach. Na miejscu pracowali także policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy zajęli się poszkodowanym motocyklistą, a strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku oraz uszkodzone pojazdy. Funkcjonariusze policji kierowali ruchem i prowadzili pierwsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. W czasie działań ratunkowych w rejonie wypadku występowały utrudnienia w ruchu na krajowej szóstce. Kierowcy musieli liczyć się ze spowolnieniem przejazdu oraz chwilowymi ograniczeniami. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia i przyczyny zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w sezonie, gdy na trasach pojawia się coraz więcej motocyklistów. 2,5 tysiąca sadzonek rozdano w Słupsku z okazji Dnia Bez Śmiecenia. Miasto Słupsk wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zorganizowało akcję, której celem było zachęcenie mieszkańców do pozbycia się elektrośmieci, ale też innych odpadów. W sobotę setki mieszkańców odwiedziły PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bałtyckiej. Za pozostawiony zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, baterie, szkło czy makulaturę można było otrzymać rośliny rabatowe, zioła, drzewka bądź też krzewy ozdobne. W sumie rozdano 2,5 tysiąca doniczek. Jak podkreśla słupski magistrat, akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego wyrzucania odpadów. Bywają jeszcze sytuacje, że wiele osób niewłaściwie sortuje śmieci. Wieczór i noc przyniesie nam lekkie ochłodzenie, na szczęście jedynie lekkie. Temperatura spadnie w nocnych godzinach do 5 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 6 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a jutro wartości na termometrach będą się nawahały między 10 a 13 stopniami Celsjusza. Mogą się jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu, ale powoli będą nam one raczej zanikały. Jutro szansa na nie będzie już mniejsza.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.

0: zapraszamy do współpracy. Arkabut to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabut.pl.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
4: Reklama.
5: Norda Party.

0: należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Jak już wszyscy dobrze wiemy, Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę w 70. konkursie piosenki Eurowizji. Mało kto zdaje sobie sprawę, jakie wykształcenie ma 24-latka. Piosenkarka sama podzieliła się zaskakującymi wieściami tuż przed występem na eurowizyjnej scenie. W ostatnią niedzielę odbyła się ceremonia otwarcia 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Do finału, który ma odbyć się w sobotę 16 maja, wejdzie najlepsza dziesiątka, którą wspólnie wybiorą widzowie oraz jurorzy. Alicja Szemplińska miała reprezentować Polskę już w 2020 roku w 65. konkursie piosenki Eurowizji. Wydarzenie zostało jednak odwołane z uwagi na pandemię, a rok później Telewizja Polska zdecydowała się wysłać wybranego wewnętrznie Rafała Brzozowskiego. Teraz niedoszła reprezentantka sprzed 6 lat stała się pierwszą osobą, która w 2021 roku nie uzyskała automatycznej możliwości powrotu na Eurowizję, a która w końcu ponownie sobie ją wywalczyła. Szemplińska mimo młodego wieku ma już duże doświadczenie w branży. Artystka urodzona w 2002 roku w Ciechanowie ze sceną związana jest od najmłodszych lat. Już w 2016 roku jako 14-latka wygrała telewizyjny talent show Hit Hit Hurra. Dzięki temu miała możliwość uczestniczenia w lekcjach śpiewu u trenera wokalnego Michaela Jacksona. Potem w 2019 roku wygrała też 10. edycję The Voice of Poland w TVP2. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Alicja Szemplińska ma nie tylko wykształcenie muzyczne, ale też aktorskie. Tuż przed Eurowizją, dzieląc się nieznanymi faktami na swój temat, pochwaliła się, że ukończyła szkołę aktorską. Zdradziła ponadto, że jest fanką zupy fo. Uwielbia też koty, na których sierść alergii ma jednak niestety jej chłopak. Prywatnie artystka związana jest z Łukaszem Chodakowskim, raperem występującym pod pseudonimem Chodak.
5: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: Dwa, trzy, a może cztery pokoje. Wybór należy.

0: party. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Liliana Fabisińska, deszczowe zaklęcie. Martusia jest bardzo smutna. Od 3 dni pada deszcz. Jej kurteczka jest cała mokra, przemoczyła też 2 pary butów. Możesz iść na podwórko, ale weź parasolkę, mówi mama. Martusia wzruszyła ramionami. Niby jak ma się bawić, trzymając parasolkę w dłoni. Siedzi więc w pokoju i patrzy przez okno, a kałuże są coraz większe i większe. Oddałabym wszystko za jeden słoneczny, ciepły dzień, mruczy. I w tym momencie na parapecie pojawiła się wróżka, malutka jak naparstek. Wszystko, czyli co? Pyta poważnie wróżka. Martusia zastanawia się przez chwilę. Mogę ci dać moje kredki, mówi. Teraz to wróżka namyśla się moment i odpowiada. To bardzo ładnie z twojej strony, w zamian dostaniesz słoneczny dzień i coś jeszcze. A potem zabiera pudełko z kredkami i odlatuje w dal. Przez chwilę nic się nie dzieje. Wciąż pada deszcz.
2: Oszustka!
1: Denerwuje się Martusia. Nagle jednak z pomiędzy kropli deszczu zaczynają się przebijać pierwsze promyki słońca, a potem na niebie pojawia się przepiękna, kolorowa tęcza. Ktoś chyba narysował ją na niebie specjalnie dla ciebie, śmieje się mama, a Martusia kiwa głową i dostrzega daleko, daleko wśród chmur malutką postać z pudełkiem kredek.
3: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg

0: i Gdynia.
1: Reklama.
2: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
2: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
4: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie, około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
2: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tego roczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
5: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
2: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny. Mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
6: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
2: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
7: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Strażacy ochotnicy z Rybna doczekają się nowej siedziby. Władze gminy Gniewino podpisały umowę z wykonawcą w tej sprawie. Inwestycja ma poprawić warunki pracy strażaków ochotników oraz stworzyć miejsce dostosowane do codziennej działalności jednostki, a także działań ratowniczych prowadzonych na terenie gminy. Nowy budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej ponad 259 metrów kwadratowych. W remizie znajdzie się garaż dwustanowiskowy o powierzchni 166,5 metra kwadratowego z dwiema bramami wjazdowymi, sala zebrań, pomieszczenie biurowe, toalety, pomieszczenie techniczne oraz magazyn. Budynek zostanie pokryty blachodachówką i wyposażony w ogrzewanie gazowe. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 600 000 zł, a zakończenie budowy planowane jest do końca tego roku. W Lęborku rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od 10 maja mieszkańcy mogą zgłaszać własne projekty i pomysły dotyczące zmian w mieście. Na realizację inicjatyw samorząd przeznaczył 500 tysięcy złotych. Nabór potrwa do 31 maja. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno inwestycje, jak i projekty społeczne czy wydarzenia lokalne. W tegorocznej edycji przewidziano 4 kategorie projektów. Zielony budżet obywatelski obejmuje inicjatywy do 30 tysięcy złotych, projekty nieinwestycyjne do 15 tysięcy tysięcy złotych, małe projekty inwestycyjne do 50 tysięcy, a duże inwestycje do 200 tysięcy złotych. Wnioski można składać elektronicznie.

0: osobiście w urzędzie miejskim lub drogą pocztową. Miasto zachęca mieszkańców do aktywnego udziału i zgłaszania pomysłów, które mogą wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności. Urzędnicy Referatu Promocji i Kultury mają pomagać mieszkańcom podczas przygotowywania projektów i udzielać szczegółowych informacji dotyczących zasad udziału w programie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku zaprasza we wtorek na piknik zdrowotny. Na terenie lecznicy między godziną 11 a 14 będzie można wykonać badania saturacji, ciśnienia oraz poziomu glukozy we krwi, korzystając z gimnastyki dla serca, a także wziąć udział w warsztatach nauki samokontroli piersi. Lecznica wspólnie z poradnią podstawowej opieki zdrowotnej przygotowała pomiary masy ciała oraz wskaźnika BMI. Chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych. Pacjenci uzyskają również wiele niezbędnych informacji dotyczących profilaktyki nowotworowej oraz miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania. Piknik zdrowotny odbędzie się w ramach akcji Funduszowy Maj, realizowanej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Oddział Neurologii i Oddział Udarowy Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie otrzymały status Diamond. Ten przyznawany jest przez European Stroke Organization. Status ten jest najwyższym stopniem w systemie oceny jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Certyfikacja opiera się na analizie danych medycznych i wskaźników efektywności leczenia, takich jak czas od przybycia pacjenta do szpitala do wdrożenia leczenia trombolitycznego, odsetek pacjentów poddawanych badaniom obrazowym, czyli tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, i jakość opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji na wczesnym etapie udaru. Jak wskazał ordynator oddziału dr Krzysztof Gawrych, wynik ten jest efektem pracy personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pracowników diagnostyki. Przyznany certyfikat potwierdza, że placówka realizuje procedury medyczne zgodnie z aktualnymi europejskimi wytycznymi dotyczącymi leczenia udaru. Wybiegnijmy sobie odrobinę do przodu i zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Upałów nie będzie, a kto by się zresztą ich spodziewał, za to temperatura nie będzie też bardzo niska. 5 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce i 6 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierubi, Gniewinie, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie niskie, naprawdę niskie, spadło nam do 1005 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i co najwyżej umiarkowany, choć może być też porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi.

0: jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
2: Reklama. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś ze mną w rozmowie dnia pani Małgorzata Wolska, dyrektor Fundacji Nadzieja, Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku. Witam Małgosiu Cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry Małgorzato.
2: Małgosia kontra Małgosia, tak się śmieję, jak się spotykamy. I będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o fundacji, a w szczególności o zbliżającym się wydarzeniu. Ale zanim do tego dojdziemy, to co u Was słychać, Małgosiu? Jak się miewacie?
3: Powiem tak, że miewamy się bardzo dobrze, bardzo dużo pracy mamy i bardzo dużo pracy nas czeka z różnego rodzaju też i wydarzeniami, a także pozyskanymi środkami, które chcemy wykorzystać. Znaczy, po pierwsze, musimy wykorzystać, a po drugie, bardzo się cieszymy, że te środki udało nam się pozyskać. Mhm.
2: I możecie je teraz wydać.
3: I musimy je teraz wydać, ale jak zawsze, pozyskując pieniądze, mamy już ustalony cel. Bo jak Państwo wiecie, fundacja funkcjonuje od 35 lat. Posiada dużo budynków, ponieważ prowadzimy hipoterapię, a przy okazji hipoterapii wiadomo, że musi być stodoła, musi być stajnia, muszą być padoki, a także musi być pawilon hipoterapii. I ten ostatni pozyskany grant będzie przeznaczony na odświeżenie i na tyle, na ile to możliwe, na odnowienie pawilonu, hipoterapii. Mhm. Rozumiem, że nie mogę powiedzieć, skąd pozyskaliśmy środki.
2: Pewnie od jakiejś fundacji.
3: Nie.
2: No powiedz.
3: Pozyskaliśmy środki, zresztą po raz kolejny, od firmy Intercars, która pracuje, fundacja Intercars, która współpracuje z firmą Lauber. I skoro jesteśmy już tutaj przy tym temacie, to chciałabym, żeby Państwo byli również świadomi pewnej rzeczy, że to nie jest tylko tak, że my wygraliśmy, otrzymujemy te pieniążki, to są pieniążki w kwocie 10 tysięcy złotych, ale 12 czerwca przychodzą do nas pracownicy tejże firmy.
2: Jeszcze i swoje ręce dadzą
3: oczywiście, do pracy. No to jest bardzo cenne, to jest po prostu wspaniałe. 30 osób z tej firmy przychodzi do nas i te wszystkie nasze zaplanowane prace, czyli ten cały projekt, kolokwialnie mówiąc, jak gdyby oni przy naszych, oczywiście przy użyciu naszych rąk również, my też bardzo chętnie pomagamy, oni to wypracowują. W ubiegłym roku było to dokończenie ogrodzenia ogrodu sensorycznego. Było to grabienie, było to
2: takie prace porządkowe.
3: Prace porządkowe, ale także pieniądze pozyskane poszły na doposażenie tego ogrodu, czyli ławki, stoły, tak żeby mogły tam się...
2: Taka mała architektura.
3: Taka mała właśnie architektura naszego ogrodu sensorycznego, a w tym wypadku, w tym roku, tak jak mówię, 12 czerwca, 30 osób, 30 pracowników sami od siebie przychodzą i pracują na naszą
2: rzecz. Jeszcze pracodawca musi dać im wolne.
3: Tak, także to jest naprawdę piękne, że ludzie chcą pomagać i ludzie pomagają i to zawsze z uśmiechem na ustach.
2: Małgosia, ale to dlatego, że mają zaufanie do fundacji.
3: Ja myślę,
2: złotówka się tam nie marnuje, po prostu.
3: Żadna złotówka się u nas nie marnuje. Wszystko jest transparentne, wszystko jest do rozliczenia. I widać po tych ludziach, że nie przychodzą za karę, tylko przychodzą uśmiechnięci.
2: Uśmiechnięci z dobrym sercem, a potem korzystają z tego właśnie podopiecznych dzieci. Właśnie, ilu ich w tej chwili macie i jak funkcjonujecie?
3: Jak funkcjonujemy? Ja przypomnę, że funkcjonujemy w trzech obszarach. Jest to przedszkole terapeutyczne, ale również przypomnę, że o charakterze specjalnym, więc żeby być w naszym przedszkolu, musi być opinia o potrzebie kształcenia specjalnego, którą dla miasta, dla dzieci z miasta wydaje poradnia przy ulicy Narutowicza, natomiast dla dzieci z powiatu przy ulicy Fabrycznej. To jest jedna część. Druga część fundacji

0: Są to bloki rehabilitacyjne, które odbywają się dla każdego dziecka, które u nas przebywa, 5 razy w roku, co najmniej 5 razy w roku, jeżeli życzą sobie rodzice, żeby były więcej i jest możliwość, są miejsca, to może być to częściej, ale 5 razy w roku po 2 tygodnie. No, zakres tej terapii oczywiście jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i wynika on orzeczenia, które mówi nam o, z jaką niepełnosprawnością dane dziecko się boryka i co jest mu niezbędne, co jest mu potrzebne. To jest ten drugi obszar. Tu może jeszcze wtrącę, że są bardzo dobrze wyposażone 2 gabinety integracji sensorycznej, jest sala doświadczania świata, jest gabinet wad postawy, jest bardzo duża sala rehabilitacyjna wyposażona w najnowszy sprzęt. Urządzenie, które uczy dzieci chodzić. To urządzenie, ono jest nazwane urządzeniem, ale to niewiele, że tak powiem, poradni czy punktów rehabilitacyjnych
1: posiada.
0: To urządzenie posiada, ono jest bardzo drogie, my jesteśmy w nie wyposażone i przede wszystkim daje ono efekty. Dzieci pionizowane zaczynają chodzić, dzieci, które leżały, zaczynają raczkować. Także to są takie cenne dla nas efekty z tego, co posiadamy. Ostatnio też zakupiliśmy urządzenie, które ma i laser, i prądy, i mamy i biofeedback, także naprawdę całą gamę tego wszystkiego, a poza tym chcę powiedzieć, że nasi fizjoterapeuci, którzy mają jak najlepsze wykształcenie w swoim zakresie, również co roku doszkalają się, jeżeli korzystają ze szkoleń, jeżeli coś nowego pojawia się na rynku, więc z tego korzystają. Dodam tylko, że również kształcimy młodzież, czyli z naszego Uniwersytetu Pomorskiego, gdzie jest fizjoterapia, młodzież, z tego co pamiętam, to bodajże na 3 roku odbywa u nas praktyki, również pedagodzy też się u nas szkolą, jak również przyszli psychologowie. Także cała gama.
1: A ten trzeci?
0: Obszar? Ten trzeci obszar to są nasze konie, tak? To są nasze 4 konie, które również są dostosowane do dzieci. To nie mogą być
1: zwykłe, przypadkowe konie. Te konie muszą mieć odpowiednie szkolenie.
0: Tak. Konie, które pracują z dziećmi. I właśnie, jeżeli jest o tak piękna pogoda, jaką mamy dzisiaj, to zajęcia mogą się odbywać i odbywają się na świeżym powietrzu. Jest padok specjalnie do tego przeznaczony. Natomiast no, jeżeli pogoda jest albo zbyt gorąca, albo zbyt zimna, to właśnie w tym pawilonie hipoterapii, który będziemy odświeżać i w miarę możliwości chcemy go wyremontować, no i tak trochę zrobić,
1: odnowić
0: po prostu, przede wszystkim piasek, bo konie chodzą, wiadomo, wymienić, ponieważ po całorocznej pracy, no ja nie muszę...
1: A ile tam ton piachu idzie?
0: No, pamiętasz? bardzo dużo tego piachu jest i ten piach już mamy, że tak powiem, zorganizowany. Aha. Ten stary będzie wyrzucony, sami byśmy tego nie zrobili, także tak jak już wspomniałam...
1: Będzie 60 rąk do pracy.
0: Będzie 60 rąk do pracy, więc na pewno tutaj relacje też zdamy, ale jest to bardzo cenne, że są ludzie, którzy
1: myślę, że to jest większa wartość niż pieniądze, taka pomoc ludzka, tak naprawdę, tak. Większa wartość. No i właśnie, na ludzi znowu czekacie, na ich wsparcie.
0: Czekamy na ludzi,
1: 20 czerwca.
0: Czekamy na ludzi, czekamy na wsparcie, ale też i tutaj dodam, że jeżeli już mówimy o tym, bo powiedzieliśmy o 12, no to właśnie to, co będziemy wszyscy ciężko pracować. A jeżeli chodzi o tego 20 czerwca, to ja bardzo apeluję tutaj do młodzieży. Ja bardzo apeluję o wolontariuszy. W ubiegłym roku, zresztą tak jak co roku, tak i w tym roku bardzo serdecznie wolontariuszy zapraszam do pracy.
1: Do obsługi tego biegu,
0: po prostu. Właśnie o czym mówimy? Mówimy o 20 czerwca, czyli mówimy o...
1: Piąty charytatywny bieg z nadzieją.
0: Tak, na który Wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.

Mamy nadzieję, że frekwencja będzie nie mniejsza, aniżeli w ubiegłym roku, pomimo padającego deszczu, biegacze się stawili. Była przepiękna uroczystość, przepiękna impreza i mamy nadzieję, że w tym roku również, w dniu dzisiejszym,

0: Zapraszamy mieszkańców.
1: Chociażby, bo wiem, że Nordic Walking będzie.
0: Nordic Walking będzie. Poza tym, jeżeli ktoś.
1: Czy tam są jakieś grupy wiekowe?
0: Nie.
1: Każdy może. Każdy kto
0: właśnie
1: chce.
0: Chciałam powiedzieć. Każdy może, każdy kto chce wziąć udział w tak fantastycznym wydarzeniu, tak jak przypomnę, piąty charytatywny, jubileuszowy bieg z nadzieją 20 czerwca o godzinie 11 w tym samym miejscu co zawsze,
1: czyli stadion
0: 650-lecia. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Dodam tutaj, że tak jak co roku będą pakiety startowe dla biegaczy, będą medale i na te medale na pewno nie będziemy musieli czekać. Będą medale, będą nagrody i to będą piękne nagrody. Także nic, tylko wziąć udział.
1: I będzie 5 kilometrów do
0: I
1: pokonania.
0: I będzie tylko 5 kilometrów do pokonania.
1: Również... Tą trasą właśnie wokół stadionu, tam las i tak dalej.
0: Tak, tak, tak.
1: To taka piękna. Trochę powiedziałabym, nawet trochę wymagająca trasa.
0: No może
1: są podbiegi, zbiegi,
0: może trochę, może trochę wymagająca, ale też i bardzo przyjemna trasa,
1: no
0: tak?
1: Tak, bo to leśna.
0: Piękny, bo to leśna trasa, więc nawet jak tam lekki wiatr jest, czy pogoda lekko nie sprzyja, to też to jest taki sobotni... Może być to również i spacer. Każdy no uczestnik biegu otrzymuje...
1: Czekacie do ostatniego zawodnika na mecie, tak?
0: Tak, do ostatniego zawodnika. I każdy uczestnik, czy to biegu, czy to marszu, czy to Nordic Walking, otrzymuje medal. Będą również nagrody do losowania, a poza tym, proszę Państwa, my zapraszamy również rodziny, ponieważ będzie również przygotowany, tak jak w ubiegłym roku, a no i oczywiście będzie poczęstunek, będzie gorąca zupka, będzie rozgrzewka przed biegiem, rozciąganie po biegu, także naprawdę w pełni profesjonalny
1: przygotowanie,
0: bieg.
1: Tak.
0: Ludzie, którzy biegają, wiedzą, jak to wygląda. Będą nasi masażyści, panie głównie, będą wykonywały po biegu biegaczom.
1: Bardziej zmęczonych.
0: Tak, będą wykonywały
1: spiętych
0: masaże. Także mnóstwo atrakcji i dla dzieci również. Także
1: taki festyn będzie rodzinny, tak, rozumiem.
0: Tak. Głównym, generalnym punktem i głównym jest charytatywny bieg z nadzieją. Natomiast oprócz tego oczywiście i poczęstunek, i ciasto, i owoce.
1: No właśnie, Małgosiu, no bo charytatywne, rozumiem, że będziecie zbierać również środki finansowe,
0: tak.
1: Czyli wpłata za bieg będzie i to będzie przekazane dla Was?
0: Tak, tak. Wpłata za bieg, wpisowe
1: opłata.
0: Na bieg, opłata za bieg będzie przekazana na naszą rzecz. Także...
1: I tam też będzie, nie wiem, czy będą jakieś licytacje, właśnie sprzedaż ciasta i tak dalej.
0: Licytacji może jako takich stricte licytacji nie będzie, ale tak jak mówię, będą ciasta, będzie loteria.
1: Będzie loteria.
0: Każdy los, oczywiście każdy los wygrywa. Dzieci również to bardzo lubią. Także naprawdę wszystkich Państwa zapraszamy, ale oczywiście również i zapraszamy do rywalizacji. Tak? Bo to jest w pełni profesjonalny bieg z nadzieją, tak jak zawsze.
1: No to cóż, bardzo serdecznie zapraszamy. Wydarzenie bardzo ciekawe.
0: Tak.
1: Troszkę jeszcze trzeba poczekać, ale można potrenować do 20 czerwca. Także zachęcamy bardzo serdecznie. Pogoda się zrobiła, więc można biegać, rozruszać nogi i stawić się na starcie właśnie tego piątego charytatywnego biegu z nadzieją. Przypominamy, 20 czerwca stadion 650-lecia w Słupsku, godzina 11, a zapisy już na domtel@sport.pl. Już się można zapisywać, wspierać nadzieję, bo nadzieja żadnego pozyskanego środka finansowego nie zmarnuje, to wszystko
0: tak
1: idzie na dzieci.
0: Tak.
1: No i jak się okazuje, ludzi też dobrej woli nie brakuje.
0: Tak
1: a jest. Chcemy, żeby było ich więcej i więcej i więcej.
0: Więcej.
1: 12 ruszają ręce do pracy, a 20 nogi.
0: Tak.
1: Także dziękujemy Ci bardzo serdecznie.
0: Również bardzo serdecznie
1: za te informacje, które nam przekazałaś i przypominasz co jakiś czas o nadziei, bo to jest naprawdę fundacja, która jest niezbędna. I ona pomaga nie tylko lokalnie, bo ja wiem, że też dzieci z całej Polski przyjeżdżają na
0: to
1: rehabilitacyjne.
0: Rodzice, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje, bardzo często, nawet z Warszawy, bardzo często tutaj korzystają, tak.
1: A jeszcze tak na koniec, wiadomo, jakie środki, czy jak pozyskacie te środki, to na co one pójdą?
0: Środki, które pozyskamy na biegu, chcemy przeznaczyć, bo też dużego remontu wymaga nasza stajnia. Ona tak zewnętrznie jest zawsze odmalowywana, ale te nasze konie,

0: które tam stacjonują, też wymagają te boksy.
1: Poprawy warunków.
0: To też trzeba co jakiś czas wyremontować przede wszystkim, tak?
1: Dobra, to trzymamy kciuki, żeby tych środków było jak najwięcej. Zapraszamy do biegania z nadzieją. Dziękuję Ci, Małgosiu, za
0: to spotkanie.
2: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Reklama. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Norda Party.

Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku

0: roku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
1: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
0: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
3: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
0: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
4: Trochę się boję.
5: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
0: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Chwilę grozy przeżyli uczestnicy wypraw na jezioro Żarnowieckie. W Nadolu doszło do wywrócenia się kajaka. W piątek 8 maja o godzinie 15:37 służby otrzymały zgłoszenie z miejscowości Nadole. Z tafli jeziora Żarnowieckiego dobiegało wołanie o pomoc po tym, jak wywrócił się kajak. Na miejsce natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej, w tym specjaliści z grupy wodno-nurkowej z Kościerzyny. Jako pierwsi do akcji wkroczyli druhowie z OSP na dole, którzy podjęli z wody 3 osoby. Kluczowa pomoc przybyła na czas. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, to był kajak. 2 osoby płynęły kajakiem, 3 próbowała ich ratować i płynęła w kierunku kajaku. Wszyscy poszkodowani byli przytomni, ale silnie wychłodzeni. Ratownicy zaznaczają, że przy obecnej temperaturze wody sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. W takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. Poszkodowani potwierdzili, że pod wodą nie ma więcej osób. W Brzeźnie Lęborskim prowadzone są prace konserwacyjne urządzeń znajdujących się na terenie siłowni plenerowej oraz placu zabaw. W ostatnich dniach odmalowano orbitrek i urządzenie do ćwiczeń typu jeździec. Wymieniono również odbojnik przy huśtawce typu ważka. Sołectwo zwróciło się do mieszkańców z prośbą o niewchodzenie za taśmy ostrzegawcze oraz niekorzystanie tymczasowo z odnowionych urządzeń do momentu całkowitego wyschnięcia farby. Zabezpieczenia mają pozostać na miejscu do zakończenia prac konserwacyjnych. Jak poinformowano, w najbliższym czasie planowane jest odmalowanie kolejnych urządzeń fitness znajdującym się na terenie rekreacyjnym. Realizacja dalszych prac będzie uzależniona od warunków pogodowych. Ponad 500 osób może stracić pracę w regionie słupskim. Redukcję zatrudnienia planują 2 z największych zakładów produkcyjnych.
4: Jednym zakładem pracy jest to firma Marcos, gdzie zwolnienie

0: Miał dotyczyć 150 osób. Strona związkowa ze stroną pracodawcy podpisała porozumienie. Jednym z warunków, które udało się uzyskać, jest to program dobrowolnych odejść plus odejście bez świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
1: Jak tłumaczy przewodniczący NSZZ Solidarność regionu słupskiego Dariusz Piankowski, nawet 350 osób planuje zwolnić fabryka maszyn rolniczych w Słupsku.
0: Strona związkowa dostała propozycję porozumienia, z której de facto nic nie wynika. Nie ma szczegółowych zapisów dotyczących, jaka skala zwolnień dotyczy poszczególnych zakładów pracy oraz kryteriów doboru tych zwolnień. I strona związkowa podjęła decyzję o niepodpisaniu poszczególnego porozumienia.
1: Dodaje Piankowski. Czekamy na stanowisko firmy dotyczące powodów planowanych zwolnień grupowych. Dodajmy, że początki działalności zakładu maszyn rolniczych w Słupsku sięgają lat 20. ubiegłego wieku, kiedy Niemcy wybudowali w tym mieście fabrykę pługów i kultywatorów. Po zakończeniu II wojny światowej działalność rozpoczęła słupska fabryka narzędzi rolniczych. Na początku lat 90. zakład został sprywatyzowany i od tego czasu zaczęły się problemy słupskiej fabryki maszyn rolniczych. W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Nowym dyrektorem instytucji została Oktawia Kwidzińska. Z dniem 30 kwietnia pracę na stanowisku dyrektora zakończył Tomasz Stein. Kierował on instytucją przez ostatnie 10 lat. Decyzja o rezygnacji z pełnionej funkcji została podjęta przez dotychczasowego dyrektora z powodów osobistych. Podczas dekady jego zarządzania GCKSIR w Szemudzie brało udział w licznych projektach i wydarzeniach, współpracując m.in. z halą sportową w Bojanie, biblioteką publiczną gminy Szemud imienia księdza doktora Leona Hejke, orkiestrą dętą gminy Szemud, kaszubskim zespołem regionalnym Koleczkowianie, Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Kielnie oraz lokalnymi szkołami podstawowymi. Nowym dyrektorem GCKSIR została Oktawia Kwidzińska. Do jej zadań należeć będzie zarządzanie obszarami kultury, sportu i rekreacji w gminie Szemud oraz organizacja lokalnych wydarzeń. Zachód słońca dzisiaj będziemy mieli o godzinie 20.39. Noc gorąca nie będzie, ale przymrozków też nie będzie, co cieszy, bo ja przypomnę, że rok temu jeszcze dokładnie 12 maja przymrozki były. Jeśli chodzi o noc, może być burzowo, może być deszczowo, a temperatura wahać ma się nam między piątką w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Łusce na termometrach, a szóstką w Dnipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Tyle samo zresztą także w Słupsku, Lemborku i Kobylnicy.
2: Norda.

0: Słuchajcie radia, Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem jak zawsze Tomasz Smuga. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, wielokrotny zwycięzca i medalista zawodów ultra przekraczających nawet 240 km. Witam serdecznie Pana.
3: Witam, dzień dobry.
2: Tak się zapytam na początku. Czy chce się panu wychodzić z domu, żeby przebiec 5 czy 10 kilometrów, czy to już jest za mało?
3: No nie, to jest za mało zdecydowanie, ale czasami takie treningi są.
2: Tak jak wspomniałem na koncie, wiele zwycięstw i medali w wielu ekstremalnych biegach. Co najbardziej właśnie przyciąga pana do tych ekstremalnych dystansów, że tak się wyrażę, tych liczących ponad 200 kilometrów?
3: Przede wszystkim teren, dzikość terenu, piękne tereny i walka z samym sobą. Tutaj największa taka pokusa to jest praca z własną głową, zmęczeniem. Też nieoczekiwane sytuacje, nigdy nie wiadomo na danej trasie, nawet którą po raz drugi, trzeci biegniemy tą samą, jakie będzie podłoże, jaka będzie pogoda, czy będzie błoto, czy będzie deszcz, czy będzie słońce. Zdarzało się na biegach, gdzie biegłem, a było po kilkadziesiąt drzew powalonych. Trzeba było je gdzieś też omijać. Zdarzały się trasy, gdzie była śnieżyca, gdzie były burze i to naprawdę takie intensywne. I to jest taka walka z przyrodą, z własnymi słabościami, strachami, lękami. To jest pociągająca taka przygoda. Wchodzimy w inny świat, tak, bo w tereny dzikie, lasy, góry. Też organizatorzy często szukają najciekawszych terenów. Biegacze oczywiście takie też zawody też szukają, czy w Polsce, czy za granicą. I to jest też piękne, że może mamy możliwość poznawania tego terenu poprzez ten sport.
2: Mówi pan tutaj o głowie, to i zacytuję pana wypowiedź z innych wywiadów. Biegi na długich ultradystansach zaczynają się i kończą w głowie. To są właśnie pana słowa. Rozumiem, że nadal je pan podtrzymuje.
3: Tak, bo znam dużo ludzi, którzy są fizycznie bardzo dobrze przygotowani, niejednokrotnie lepiej ode mnie i nieraz widziałem, jak ta głowa im poddawała się. To są takie slogany, takie ogólniki, ale głowa zupełnie inaczej pracuje, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, tak? Jak zaczyna się coś delikatnego dziać, bardzo dużo ludzi się poddaje, a właśnie piorun strzelił, tak? Jakaś burza się zaczęła, a to tam gdzieś oczy zobaczyliśmy zwierzęcia jakiegoś w nocy i ta głowa zaczyna podpowiadać nam, a poddaj się, a po co mi to? Nagle zaczynają się skurcze, jakieś zmęczenie, mamy kilkanaście godzin biegu za sobą i czujemy takie głosy, tak? No po co mi to? A może sobie odpocznę, może sobie tam coś zjem. Moi znajomi w tym czasie sobie oglądają Netflixa i tu jest walka właśnie z samym sobą, takim dobrą i złą stroną swojej osobowości.
2: Mówi pan o walce z samym sobą tutaj w kuluarach. Pan mówił, że także sport pomógł panu po tych problemach.

0: Problemach zdrowotnych, jeżeli tak się wyrażę.
1: Tak, i ja miałem problemy zdrowotne i też widzę po różnych moich, czy zawodnikach, których trenuję, czy znajomych, że często takie osoby lepiej się sprawdzają w tej dyscyplinie. Ja miałem przygodę, też tutaj nie mówiłem tego nigdy w mediach, nawet nie wspominałem, bo też nie chcę być od tej strony kojarzony, ale w wieku 25 lat złamałem kręgosłup. Różne tam problemy były zdrowotne wcześniej, tak? Bo jakieś skręcenia, jakieś naderwanie mięśnia, jakieś brzucha tego, czy jakieś inne dolegliwości, ale to było bardzo poważny wypadek zagrażający życiu, czy nawet grożący niepełnosprawnością, paraliżem. Złamałem kręgosłup, wskakiwałem do wody, czyli to klasycznie, jako młody człowiek, będąc w wojsku jeszcze. Poważna operacja. Prawie 2 tygodnie byłem na wyciągu skroniowym, czyli miałem wkręcone śrubki w kość skroniową, byłem rozciągany na łóżku, gdzie ciężarek był 8-10 kilo. Później przez 2 tygodnie mnie rozciągano, potem była operacja 11 godzin, przeszczep kości, wstawienie płytki stabilizującej, zalecenia, żeby 12 miesięcy ciężko nie pracować, żeby przez wiele miesięcy nosić kołnierz ortopedyczny, a w związku z tym, że okazało się, że byłem nieubezpieczony w wojsku, to musiałem po 2 miesiącach podjąć pracę fizyczną. I takie rzeczy, takie przeżycia kształtują charakter, że nie poddajemy się z byle powodu. Jak to się mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni.
0: I w tej sytuacji ktoś panu pomógł, wyciągnął pana pomocną rękę, żeby pan poszedł dalej w sport? Czy to już właśnie pana mocna psychika powiedziała, nie poddajemy się, dalej walczymy?
1: Na pewno w swoim życiu miałem parę osób, które dawały mi przykład, który naśladowałem, ale generalnie raczej samemu tą ścieżkę sportową musiałem przecierać. I widzę, że to wielu osobom pomaga, jak ja teraz przekazuję. Nie staram się być nachalny. Gdzieś tam mam swoje media społecznościowe, ale też nie chcę się narzucać. Kto chce z tego korzystać, z moich doświadczeń, piszę o tym, mówię. Są oczywiście osoby, którym się to nie podoba. Mam, czy miałem też wielu zawodników, których trenowałem i zawsze też poza sportem, poza tą wartością sportową, czyli tam treningami, staram się też przekazać ten flow, tak? Czyli tą kulturę biegania trailowego, biegania górskiego, zasady fair play, no bo to gdzieś tam procentuje później w dalszej karierze sportowej. Przepraszam jeszcze, obojętnie czy wyczynowej, czy amatorskiej, tak?
0: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: A tylko się dopytam z ciekawości, w takich biegach ultra, co oznacza fair play? W jakich okolicznościach się ją stosuje? Co?
3: Na ostatnich zawodach w miniony weekend skręciłem kostkę i zawodnik koło mnie przebiegł i nawet się nie zapytał, czy coś mi się dolega. Na niektórych zawodach jest zapis, że nieudzielenie pomocy grozi bezwzględną dyskwalifikacją. Na moich zawodach na festiwalu biegowym Gdynia Ultraway też taki zapis w regulaminie jest. Tu nie chodzi o to, żeby konkretnego zawodnika złapać za rękę i zdyskwalifikować, ale o to, żeby wprowadzić właśnie tą kulturę biegania, żeby się zainteresować, co się komuś stało. Bo są takie sytuacje, że taka osoba gdzieś tam kucająca w lesie mogła złamać nogę, był wtedy mróz, może nie być zasięgu telefonów i ona nie wezwie pomocy. I już jest zagrożenie życia nawet. Także to jest fair play. Nie ścinamy trasy. Jest wiele możliwości oszukania w cudzysłowie, tak? Czy innych rywali, czy organizatora. Poprzez ścinanie trasy, poprzez

jest tak zwany niedozwolony support poza punktami. Tutaj też jest to różnie na zawodach określone, bo czasami organizatorzy dopuszczają ten support poza punktami. Czasami nawet można towarzyszyć biegowo takiemu zawodnikowi, a czasami nie. I to trzeba się dostosować do organizatora, tak? Ale to jest to, że walczymy fair play. Na mecie potrafimy, w tych naszych biegach, to jest to, że nawet ci najlepsi zawodnicy potrafią usiąść na przysłowiowe piwo, tak? Czy tam herbatkę z tymi

0: Wydaje mi się.
1: Zanim tutaj weszliśmy na antenę, to powiedział pan, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, że właśnie te biegi ultra to tak naprawdę jest ekstremalny sport.
0: Jest ekstremalny, bo jest niebezpieczny. Może zdrowotnie nie jest to takie duże obciążenie dla serca. Te biegi krótkie są dużo większym zagrożeniem, ale co by nie było, tutaj można spaść. Byłem na takich zawodach X-Tor w Alpach, gdzie w poprzednich latach był wypadek śmiertelny, że człowiek zasnął i spadł w przepaść. Ja na treningu kiedyś w Tatrach potknąłem się, człowiek mi, jakiś tam piekur zwykły, zaszedł drogę. Nie chcąc go staranować, próbowałem go wyminąć, potknąłem się, poleciałem twarzą w skały, gdzie też skończyło się to szyciem i wizytą w szpitalu. Może dzięki dobremu sprzętowi, jakimś tam koordynacji ruchowej gdzieś większe dolegliwości nie były. Zdarzało się, że gdzieś się przewracałem na zawodach, ale udało się jakoś fikołka zrobić, tak? Czy w miękki teren wylądować w błocie, czy w jakiejś kałuży. Ale są sytuacje, gdzie biegnę w lesie, w nocy, w przodzie stawki i widzę, czy słyszę dzikie zwierzęta. I nie tam jakiegoś dzika, bo te dziki to dla mnie to są piękne zwierzęta i nie robią na mnie wrażenia, ale widziałem, miałem spotkanie z wilkiem i wcale nie w górach i nie powiem gdzie, bo zbyt dużo chętnych jest, żeby się tych zwierząt pozbyć. Też widziałem, słyszałem niedźwiedzie, które są bardziej niebezpiecznymi zwierzętami, pięknymi, ale niebezpiecznymi, bo dzikimi. I chociażby dlatego to jest sport ekstremalny.
1: Mówi pan troszeczkę o tej ciemnej stronie biegów ekstremalnych, ale to także na pewno wyzwala wiele endorfin. A pamięta pan swój pierwszy taki bieg długodystansowy?
0: Było ich kilka. Ja zaczynałem swoją przygodę od sportu biegowego, od biegów na orientację we Flocie Gdynia z wspaniałymi trenerami i trenerką Hanną Sypniewską, których wspominam do tej pory i zawsze będę o nich się ciepło wypowiadał. Później, jak już jakby odszedłem od tego sportu wyczynowego, bo to był sport młodzieżowy, juniorski, ale wyczynowy naprawdę, bo i tam były sukcesy związane z Mistrzostwem Polski, Wicemistrzostwem Polski, w kadrze Polski byłem, ale potem zaczynając biegi długie, no to zacząłem od biegów, od rajdów na orientację, czyli harpagany, a bieg taki liniowy, czyli nie na orientację, no to różne te biegi były, ale najbardziej wspominam już bieg, który się teraz nie odbywa, Kaszubska Poniewierka. Ciekawy bieg, bo to też były takie czasy, gdzie te biegi troszeczkę inaczej wyglądały, też były takie bardziej pierwotne, dzikie, koleżeńskie często, to znajomi robili. Dwa czy trzy razy brałem w tym udział, w tym biegu. Pierwszy bieg był z Krzeszna i z Wieżycy do Sopotu, potem odwrotnie z Sopotu do Wieżycy. Dwa razy udało mi się to wygrać. Fajne biegi, fajnie zorganizowane. Szkoda, że tej imprezy nie ma.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy. Drodzy słuchacze, teraz bardziej wytężcie słuch, bo pan Dariusz Rewers jest zwycięzcą biegu Kreta Hardcore na dystansie 377 km. To jest pana największy sukces, największe osiągnięcie?
0: No jedno z największych, wydaje mi się. Długo do tego roku nie został ten rekord pobity. W tym roku został pobity, to tam dobre parę godzin, ale długo się utrzymywał. Tak, to był bardzo ekstremalny bieg, bo właśnie i długi, trwał 66 godzin. Każdy się pyta, czy tam spałem. Tak, spałem. W tych biegach można spać, ale to trzeba tak jakby wpasować w ten bieg, żeby no, nie tracić za dużo czasu względem konkurencji. Jeżeli chce się to robić na tak zwanej prędkości, o ile to tak można nazwać. Taki bieg trzeba wliczyć czas na przebranie się, czas na posiłki, czas na właśnie jakieś regeneracje. Tam spałem niecałe 2 godziny na całym tym biegu, bo pierwszej nocy nic nie spałem, drugiej nocy spałem 1,5 godziny, a trzeciej nocy 15 minut. Bieg był o tyle ciężki, że to było początek wiosny, trafiliśmy na pogodę bardzo deszczową, wręcz ulewę, 2 dni była ulewa, bo w ogóle trasa, żeby tak tutaj słuchaczom uzmysłowić, gdzie to był, co to był za bieg i gdzie to był tak zwany trójkąt sudecki, startowaliśmy z Sobótki. Pierwsza góra to była taka duża, znacząca, to była Ślęża, potem kierowaliśmy się na Śnieżkę, czyli 1600 metrów w Sudetach, potem przez Czechy do Kotliny Kłodzkiej i przez Bystrzycę Kłodzką do

0: Śnieżnik i wracaliśmy przez Góry Sowie, Wielką Sowę do, z powrotem przez Ślęże do Sobótki, czyli tak zwane trzy kopce. Łącznie przewyższenia tam było 12 tysięcy metrów, czyli półtorej raza Mont Everest, wszystko na biegowo, w krótkim czasie. Trzeba tam było, no mówię, i odpowiednio się odżywiać, bo bez na tym biegu spaliłem 17 tysięcy kalorii około, to trzeba było gdzieś to uzupełniać, bo inaczej organizm by, wiadomo, nie dał rady biec. Trzeba było się przebierać, bo byliśmy wychłodzeni przy tych deszczach, tak mówię, lało, tam nawet nie padało, ale lało, strumienie płynęły szlakami, bardzo dużo błota było, noga się ślizgała, a mimo to udało się całkiem fajny wynik uzyskać, który przez 3 lata nie został pobity. Gratuluję nowemu zwycięzcy, Bartek Tomkiewicz. Młody chłopaczek, brokujący bardzo, z którym też nieraz na zawodach się starłem. No ale mówię, trasa jest bardzo podobna, troszeczkę inna, ale warunki zgoła inne w tym roku były, pozwalające na te szybkie bieganie. No i co, no tu też głowa jest odpowiedzialna, tak, bo stając na starcie takiego biegu, nie mogę pomyśleć, że mam tyle kilometrów do przebiegnięcia. Tu się myśli małymi odcinkami, o najbliższym punkcie, o jakiejś tam najbliższej górze, miejscowości i odcinam, tak? Odcinam te odcinki, odcinam. Na pewno w takim bieganiu ważne jest doświadczenie, ważne jest umiejętność reagowania na to, co się dzieje na trasie, jak nasz organizm reaguje, bo były kryzysy, to nie jest taki bieg, że od początku do końca się wszystko układa. Ważny jest support, ważny jest doświadczony support, najlepiej też biegaczy. Zrobienie planu odpowiedniego, tak, i żywieniowego, i taktycznego, jeżeli chodzi o sprzęt i tempo. No i tam wszystko zagrało.
1: Jeszcze na chwilkę zatrzymam się przy tym biegu Kreta, bo jest bardzo interesujące. Mówił pan między innymi o spaniu, ale to co, biegnie pan z jakimś plecakiem, z hamakiem, czy to się nocuje w jakichś schroniskach, czy po prostu właśnie zawiesza pan hamak na drzewach i śpi?
0: Organizator co kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów ma zorganizowane punkty i można na tych punktach się przespać. To są często jakieś schroniska, wiaty, szkoły i tak dalej. Tutaj, jeżeli jest dozwolony support, to ja miałem swojego busa, gdzie były wymontowane siedzenia, był przystosowany do tego, żeby tam można było spać. Tam podróżowali też tym busem za mną właśnie ten mój support, moi też podopieczni Daniel Chwiłka i Marcin Muza, którzy dbali o to, żebym ja miał naładowane cały czas baterie, tak, w czołówce, żeby jedzenie mi przygotowywali, albo to, co miałem, uzupełniali. Moje rzeczy przygotowywali mi, tak jak mówiłem, miałem tam chyba 8 par butów, bo takie warunki były, to też część sprzętu suszyli na bieżąco, na desce rozdzielczej, bo nie było innych możliwości, żeby też nie tracić czasu na wchodzenie do schronisk, na czekanie, aż gdzieś tam posiłek jakiś się uzyska, czy gdzieś się prześpi, czy nawet się nie prześpi, bo ktoś akurat w tym czasie będzie wchodził, wychodził, hałasował. Tutaj się kładłem, szybki sen i od razu dalej w trasę.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: Jak wygląda takie mentalne przygotowanie do takiego właśnie ekstremalnego biegu? Czy Pan też może wcześniej pojechał w to miejsce, żeby się przespacerować i zobaczyć fizycznie, poczuć tę trasę, zanim Pan będzie po niej biegł?
3: To jest bardzo duży atut, jeżeli się trasę zna, jeżeli się ma możliwość poznania doskonale trasy, jeżeli się trenuje w warunkach takich, jak się startuje. Ja tam w te tereny jeździłem, część tych terenów dobrze znałem, bo z racji innych zawodów, innych startów, ale też treningów, gdzie jeżdżę biegać na obozy, trenować, ale też w okresie przygotowawczym do tych zawodów jeździłem w te tereny, żeby je jeszcze lepiej poznawać, żeby się wczuwać w ogóle w teren, że potem ta głowa inaczej pracuje, jeżeli biegnę w terenie, który znam, szlakami, które znam. Ten bieg jest jeszcze o tyle specyficzny, że on jest nieoznaczony. Większość tych naszych biegów ultra to jest oznaczona, trasy są szarfami tam czy strzałkami, a ten bieg biegniemy tylko na własnej nawigacji, którą mamy, możemy mieć graną w telefon lub w zegarek, tak? No teraz jest taki sprzęt, że zegarki, jeżeli bateria wytrzyma, to cię kierują cały czas, ale mimo wszystko przy tak dużym zmęczeniu zdarzało się, że tam jakieś mniejsze lub większe błędy nawigacyjne były, gdzieś się zagapiłem, zegarek nie zapikał, nie zadzwonił i skręciłem, pobiegłem kilometr, dwa dalej, wróciłem. Może nieduże błędy, ale zawsze tam kilkanaście, kilkadziesiąt minut gdzieś na tym się straciło. Byli zawodnicy, którzy jeszcze więcej tracili. Także jeździ się w te tereny. Ci, którzy tam gdzieś na południu mieszkają, mogą częściej jeździć, mają dużą przewagę, albo wychodzą z domu i od razu są w górach, to jeszcze większą. A mentalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, tu trzeba dojść do tego latami doświadczeń, różnych biegów, gdzie tą swoją granicę mentalną poszerzamy, poprzesuwamy. Jeżeli zrobimy pierwszą setkę, taką przysłowiową, to każdy inny bieg krótszy, to już jest takie, tam 80, nie? A z kolei ktoś, kto biega w tej chwili dziesiątki, nie wiem, powiedzmy półmaratony, maratony i pomyśli, że ma zrobić 80 kilometrów, to Jezus, kosmos. I tu nie chodzi o to, że te biegi inne są łatwe, tylko że głowa już nie robi nam takiej blokady, że ciężko jest to zrobić. Tak samo jest z kolejnymi krokami, tak jak się zrobi 100 mil, czyli 160 km, czy 240 km, to potem setka, ja się czasami śmieję, to taki krótki bieg. A wszyscy inni, którzy marzą o tej pierwszej setce, to tam pukają się w głowę, nie? Darek, co ty mówisz nam? Ale to tak trochę kolokwialnie mówię oczywiście, bo mówię, każdy bieg jest wymagający, nawet czasami wyjście na trening, jak jest jakiś okres, nie wiem, kryzysu czy większej intensywności treningowej, to nawet taki trening jakiś tam na 30-40 km też może stworzyć problem, ale głowa to inaczej do tego podchodzi. Jak ja na przykład potrafię raz w tygodniu wychodzić na taką wycieczkę biegową, która ma około 60 km. Bo czuję, że potrzebuję po prostu tego czasu spędzonego na nogach.
2: Mówi Pan, że te biegi są bardzo wymagające, a podczas takiego, na przykład tego 377 km biegu, który moment jest taki najtrudniejszy? Czy to jest środek, czy już jest na finiszu?
3: Wydaje mi się, że dużo ludzi bardzo się spina na początku i to jest też duży błąd w każdym biegu ultra, że będąc nawet dobrze przygotowanym, a to jest nawet jeszcze większe zagrożenie, jak jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i na początku sobie narzucimy zbyt duże tempo. Ustawiamy sobie warunki fizjologiczne, tętno może nam ustawić się na wyższym poziomie i cały czas się możemy szybciej zakwaszać. Także ważniejsze jest, żeby spokojnie ruszyć. Także to jest bardzo ważny element w biegu. A końcówka w takich długich biegach najważniejsze, jakbym powiedział, to jest żywienie. Bo nie mając energii, nie mając paliwa, każdego prędzej czy później odetnie. My mamy jakiś tam zapas energii w postaci glikogenu mięśniowego czy wątrobowego, a ta energia jest wyczerpywalna. No i my musimy na bieżąco tą energię dostarczać. I teraz tak, jeżeli my nie nauczymy organizm czerpać z energii, którą jemy, tak? Jeżeli nie wyrobimy sobie tych szlaków metabolicznych, jeżeli nie nauczymy organizm, że on ma trawić i wykorzystywać tą energię w trakcie ruchu, to nie jest tak, że my sobie zjemy i będzie okej, okay, bo ten organizm zareaguje przysłowiową rewolucją, tak? Czy nas odetnie. Zdarzają się u niektórych, że są problemy jelitowe, że są problemy jakieś tam z odruchem wymiotnym,

0: I wtedy już jest po biegu. Albo bardzo często się to bieg ukończy, ale w wielkim takim no, cierpieniu. A jeżeli ten organizm na treningach przygotowujemy, przyzwyczajamy, że można jeść, że trzeba jeść, że sobie zjemy tam garść jakiś rodzynek, czy jakiś batonik, czy jakiś żel energetyczny, tak? Czy jakieś dedykowane takie suplementy dla sportów, czy nawet jakieś tłuszczowe jedzenie, bo to jest też dwa razy większa energia niż węglowodany. To ten organizm po miesiącach, latach takiego funkcjonowania też inaczej to reaguje na biegu. A w tak długich biegach no trzeba jeść, bo jak mówiłem, to są ogromna energia, ogromne ilości energii potrzebnej do ruchu, tak? Jeżeli na godzinę tam 400-500 kilokalorii spalam, to w biegu 66 godzin łatwo policzyć, ile tego może być, nie?
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Kraków zerwał umowę z jednym z dorożkarzy przez szokujący film z jego udziałem. Miriam Lipińska. Jutro zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Tym samym na razie ze stacji paliw zniknie siódemka z przodu w przypadku oleju napędowego. Co ważne, w najbliższy piątek, 15 maja, kończy się obowiązywanie rządowego pakietu CPN, obniżającego akcyzę i VAT na paliwa. Minister energii sugeruje jednak, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego przeprowadzonego u jego syna poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald

0: Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący wtedy lekarze byli na sali operacyjnej. Za to NFZ nałożył na szpital ponad 130 tysięcy złotych kary. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
1: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem, o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze swojego grona. Zagranica. Pasażerka wycieczkowca MV Hondius, u której wykryto hantawirusa, jest w reanimacji w stanie stabilnym, przekazał premier Francji Sébastien Lecornu. Kobieta została ewakuowana z pokładu jednostki. Szef francuskiego rządu przekazał, że u pozostałych 4 osób, które także płynęły wycieczkowcem i zostały z niego ewakuowane, wynik testów jest negatywny. Jutro rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloc.
2: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
0: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louis z 1991 roku.
3: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy, jeszcze w tym tygodniu na ulicy 10 lutego w Pucku rozpocznie się kolejny etap prac. Roboty prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szystowskiego do świateł na ulicy Helskiej. Na odcinku remontowanym ruch będzie jednokierunkowy od ulicy Helskiej, czyli od drogi wojewódzkiej nr 216 w kierunku centrum. Na pozostałym odcinku ulicy 10 lutego ruch będzie dwukierunkowy. Wyjazd z centrum zorganizowany jest przez ulicę Wejherowską zgodnie z jej aktualnym kierunkiem w stronę Ronda Zaślubin Polski z morzem. Dojazd do przedsiębiorstw i mieszkańców na remontowanym odcinku tylko od strony ulicy Helskiej. Omawiana inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych Powiatu Puckiego. Więcej informacji dotyczących omawianych utrudnień znajdziecie na stronie miastopuck.pl. Nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku została wyposażona w profesjonalną elektroniczną tablicę wyników. Urządzenie ma obsługiwać zarówno szkolne rozgrywki sportowe, jak i mecze klubowe w koszykówce oraz siatkówce. Koszty dostawy i montażu wyniósł ponad 27 tysięcy złotych. Nowoczesny system umożliwia prezentowanie pełnych danych meczowych, m.in. wyniku spotkania, czasu gry, liczby fauli, setów czy czasu dla drużyn. Tablica wyposażona została także w syrenę pneumatyczną oraz zegary 24-sekundowe przy koszach zgodnie z przepisami koszykarskimi. W ramach inwestycji zakupiono również pulpit sterowniczy oraz wyposażenie stołu sekretarza według standardów FIBA. Hala przy SP1 posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki i siatkówki oraz specjalną nawierzchnię amortyzującą. Od nowego sezonu mają się tam odbywać mecze ligowe drużyn UKS-1 Lęborg. Szkoła od lat rozwija klasy sportowe, a nowa hala ma poprawić warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i szkolenia młodych zawodników. W Słupsku, podobnie jak w 14 innych polskich miastach, odbył się protest pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce". W ten sposób organizatorzy akcji chcieli zwrócić uwagę na problem bezdomności zwierząt, pseudohodowli psów oraz niewystarczającej ochrony zwierząt w Polsce. Akcję w Słupsku współorganizowały dwie miejskie radne, Beata Konsik i Renata Stec. Jak zaznaczyły, potrzebne są realne i skuteczne działania, które przyczynią się do skutecznego ograniczenia bezdomności zwierząt. Wśród postulatów protestujących znalazły się m.in. bezpłatna kastracja i sterylizacja psów oraz kotów,

0: obowiązkowe chipowanie zwierząt, reforma schronisk oraz zaostrzenie kar za okrucieństwo wobec zwierząt. Dodajmy, że podobny protest na Pomorzu odbył się również w Gdańsku. Na terenie województwa pomorskiego, w tym na obszarze powiatu puckiego, policjanci ruchu drogowego prowadzili wojewódzkie działania kontrolno-prewencyjne TIR. Celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kontrola kierujących pojazdami ciężarowymi. Policjanci z puckiej drogówki zwracali szczególną uwagę na kierujących, którzy przekraczali dozwoloną prędkość oraz nie stosowali się do zakazu wyprzedzania na drogach ekspresowych przez pojazdy ciężarowe. Policjanci reagowali również na wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań kontrolowano stan techniczny pojazdów ciężarowych, sposób przewożenia ładunków oraz przypadki przeciążonych pojazdów. Mundurowi eliminowali z ruchu pojazdy niesprawne technicznie i uciążliwe dla środowiska. Łącznie puccy policjanci skontrolowali 40 pojazdów ciężarowych i ujawnili 21 naruszeń przepisów. Najwięcej z nich dotyczyło stanu technicznego pojazdów. W związku z popełnionymi wykroczeniami kierowcy zostali ukarani mandatami. Jutro wschód słońca będziemy mieli już o godzinie 4:47. Słońce będzie walczyło z zachmurzeniem dość intensywnym, ale w przejaśnieniach ma się pojawiać. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w całym regionie temperatura wahać ma się między 10 stopniami w Dębkach, Władysławowie, Łebiałusce, a 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, 12 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż nam do najwyższych nie należy, albo mówiąc prosto, jest dość niskie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: Tak, teraz się zastanawiam. Biegi to jest w naszym kraju bardzo popularna dyscyplina. Dużo osób biega rekreacyjnie. Na takich zawodach też zapewne wielu zawodników mierzy się z tymi dystansami. Mimo tych dużej liczby zawodników, to chyba to jest taki indywidualny sport.
3: Tak, jest indywidualny, chociaż wiele osób, też znam ekstrawertyków, którzy ten sport wybierają i biegają w parach, biegają w jakichś grupkach. Są grupy biegowe. My też mamy Ultra Way Team, wspaniałych ludzi, gdzie też szukamy tych okazji, żeby razem pojechać na zawody. Są biegi, jak bieg rzeźnika, który, czy nawet tutaj w Redzie, troszeczkę krótszy, bo na 15 km bieg świetlików, gdzie się biega w parach. Ale raczej jest to sport indywidualny, no bo tak, to jest też piękne w tym, że tutaj sukces, czy nawet nie chodzi o to, że sukces w postaci pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ale sukces w postaci ukończenia takiego długiego biegu, bo to jest też w tym sporcie, że tam ukończenie tego biegu na 100 czy tam ileś kilometrów jest sukcesem, wymaga pracy mojej tylko, tak? Tu nie jestem uzależniony od kolegów z drużyny. Tutaj ode mnie zależy, jak ja się będę przygotowywał, jak ja będę sumiennie chodził na treningi, jak ja będę się prowadził dobrze i jak ja się zmotywuję, żeby tam ten bieg odpowiednio poprowadzić.
2: Zawsze mówimy o tym danym sportowcu, ale zapominamy o ludziach, którzy pomagają stworzyć ten sukces. Mam tutaj na myśli właśnie trenerów, sztab szkoleniowy. Czy pan sam sobie jest trenerem, czy korzysta pan z jakiejś pomocy, porad, rad innych szkoleniowców, trenerów?
3: Tak jak mówię, w moim życiu miałem w początkowym okresie przygody ze sportem kilku trenerów, których dobrze wspominam, ich warsztat i ich osobowość i to, co mi przekazali. W tej chwili sam jestem sobie trenerem, sam jestem też trenerem biegowym dla innych biegaczy, nie tylko ultra, bo też takich początkujących i też wybierających asfalt. Wydaje mi się, że w tym sporcie na tyle siebie dobrze znam i na tyle mocne obciążenia sobie narzucam, że sam potrafię reagować i wiedzieć, kiedy odpuszczać, bo to jest też ważne, żeby nie przesadzić. Znam osoby, które sobie tak wysokie wartości te treningowe narzuciło, że no zdrowotnie podupadli i już się nie podnieśli. Mając trenera, który może być bardzo dobry, ja obawiałbym się, że nie byłoby tej możliwości odpuszczania. Owszem, wiem, że niektórzy nawet bardzo dobrzy biegacze mają trenerów, bo też inaczej na to spoglądają, tylko że ja też nie jestem sportowcem zawodowym, tak? Ja młodszy zawodnik, który poświęca całe te życie takie pod ten sport, to on ma też inny czas na regenerację, inny czas na odpoczynek. Ja muszę to wszystko wpleść też w życie zawodowe, w życie rodzinne, w życie organizatora, społecznika. Jestem prezesem fundacji, która organizuje festiwal biegowy, właśnie ten Gdynia Ultraway, 2 razy do roku. To też wymaga czasami paru miesięcy pracy i dużego poświęcenia czasu. No i też nie zawsze ten trening tak się układa i tak wychodzę na ten trening, jakbym chciał. Dlatego tu wolę sam decydować, kiedy mogę sobie większe obciążenie nałożyć, a kiedy jest mniejsze.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
4: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: Woli Pan biegać właśnie po terenach miejskich, asfaltowych, czy jednak te ścieżki gruntowe, leśne?
3: No nigdy asfalt. Zdarza się oczywiście czasami asfalt, ale to są naprawdę takie pojedyncze dni w roku, kiedy na przykład jest straszna gołoleć w lesie, lodowisko, chociaż też mamy raczki biegowe, gdzie w górach po lodzie biegamy i dajemy radę, ale jeżeli ten trening chce, żeby był dłuższy, wartościowy, no to zdarzy się, że tam raz, dwa razy do roku ten asfalt wybiorę. Ale uważam, że ktoś, kto celuje w bieganie w terenie, powinien nawet w tych ciężkich warunkach biegać też w terenie, w lesie, bo to po pierwsze wzmacnia organizm, wzmacnia wiązadła, wzmacnia mięśnie, przyzwyczaja głowę też do tego, że można w trudnych warunkach biegać, bo zdarzają się zawody już w takich też ciężkich warunkach. Nasza edycja zimowa była w tym roku bardzo ciężka, bo był i mróz po kilkanaście stopni i duża ilość śniegu była, a mimo to niektórzy biegacze fajnie pokonali nawet 100 kilometrów w fajnych czasach. I to jest to, że tu pracujemy właśnie i nad głową, i nad tą siłą organizmu, bo to nie jest tylko mięśnie, mówię, to są wiązadła. Nasz staw skokowy czy kolanowy też pracuje w różnych płaszczyznach, tak? Są czasami nieoczekiwane jakieś sytuacje, gdzie staniemy na jakimś korzeniu, kamieniu, tak? Ja wielokrotnie zbiegałem pełną prędkością gdzieś tam w skałach, w terenach górskich, gdzie są wypłukane korzenie, gdzie jest błoto, gdzie się potykałem i te wiązadła dawały radę. No teraz akurat nieszczęśliwie na ostatnich zawodach nogę skręciłem lekko, ale są i takie sytuacje. Ale generalnie pracujemy na to, żeby i suplementacją, i jedzeniem, i treningiem te wiązadła sięgna wzmacniać, żeby właśnie takie przeciążenia przy pełnych prędkościach znosić. I między innymi ten trening w terenie to dzięki pozwala właśnie jakby ten organizm do tego przystosować.
2: Czy są jeszcze jakieś dystanse albo zawody, z którymi chciałby Pan się zmierzyć, takie Pana sportowe marzenie?
3: Oj, są, całe dużo jest tych i zawodów, i miejsc, i terenów. Są też challenge tak zwane, czyli jakieś tam, nie wiem, przebiegnięcie jakiegoś szlaku, na przykład głównego szlaku Beskidzkiego. Wiem, że zawodnicy takie coś sobie robią. Czy samotnie, bez supportu, czy z supportem. Są fajne miejsca na świecie. Mnie niekoniecznie już tak interesują biegi na zawodach, bo no bo dużo tych biegów już zaliczyłem. Są oczywiście fajne miejsca, ale bardziej właśnie szukam teraz czy miejsc takich, gdzie można pojechać na więcej, jakąś większą ilość dni, większy teren zwiedzić biegowo, niekoniecznie się ścigać, tak? Nie, bardziej w tym moim sporcie widzę przyjemność samego biegania i obcowania z terenem, przyrodą, nawet w pokonywaniu wielu dziesiątek kilometrów, niż stricte ścigania się. Oj, są, całe dużo jest tych i zawodów, i miejsc, i terenów. Są też challenge tak zwane, czyli jakieś tam, nie wiem, przebiegnięcie jakiegoś szlaku, na przykład głównego szlaku Beskidzkiego. Wiem, że zawodnicy takie coś sobie robią. Czy samotnie, bez supportu, czy z supportem. Są fajne miejsca na świecie. Mnie niekoniecznie już tak interesują biegi na zawodach, bo no bo dużo tych biegów już zaliczyłem. Są oczywiście fajne miejsca, ale bardziej właśnie szukam teraz

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: W naszej rozmowie już kilka razy padła nazwa zawodów Gdynia Ultra Way, których jest Pan organizatorem. W danym roku są dwie edycje. Lato, zima, za nami właśnie ta zimowa edycja. Na początku kilka zdań może podsumowań.
3: Tak, festiwal biegowy Ultra Way, obecnie Gdynia Ultra Way. Robimy to od 2020 roku. Pierwsza edycja się w ogóle nie odbyła, bo COVID wszedł i odwołali nam te zawody. Mamy już chyba 9 czy 10 edycji ze sobą. Chyba 10. Teraz najbliższa edycja będzie w ostatni weekend czerwca. Startujemy z Gdyni i z Pucka. Trasy mamy 5 tras od 14 km, 27 km, 50, 100, właśnie to jest 100 km jeszcze z Gdyni startuje i 160 km, czyli 100 mil. Każdy, czy ktoś się ściga i szybko biega i celuje w te krótsze dystanse, tak, czyli te 10-20 km, to znajdzie coś dla siebie, i tacy ultrasi, którzy chcą 100-160 km zrobić, też znajdzie coś dla siebie. Z racji tej, że jesteśmy z tych terenów naszych Kaszub pięknych, to wyszukaliśmy najpiękniejsze tereny, które u nas są i ciekawe, i dzikie, i gdzie jest przewyższenia, gdzie można się zmęczyć. Wielokrotnie ludzie z południa Polski, jak do nas przyjeżdżają, myślą, że nad morzem jest płasko, to się bardzo dziwią, że my takie górki tutaj mamy. Tereny, jak powiedziałem, dzikie, piękne widoki, bo klifami rzucewskimi na przykład biegniemy, gdzie jest piękny widok na Zatokę Gdańską. Startujemy dwa dystanse, startują z bulwaru nadmorskiego i biegniemy przez klify orłowskie. Oczywiście Trójmiejski Park Krajobrazowy, oczywiście Puszcza Darżlubska, rezerwat Pełcznica, czyli takie tereny, gdzie no tutaj my miejscowi wiemy, co tam można spotkać, a biegacze się dziwią, że tak jest u nas pięknie i wracają do nas.
2: Gdynia Ultra Way odbywa się właśnie na naszym pięknym polskim wybrzeżem, o tych terenach, o których Pan wspomniał. Reklamujecie Państwo, tak jak rozmawialiśmy w kularach, jako to biegi górskie, to rozumiem, że tutaj pewnie przez te krajobrazy nie było trudno zachęcić takich typowych biegaczy górskich, żeby przyjeżdżali i uczestniczyli w Gdynia Ultra Way.
3: Niech wszyscy jeszcze wierzą, że tak faktycznie tutaj są górki, chociaż przewyższenia, czy tam te statystyki, jakie podajemy, że tam na przykład niektóre biegi mają po 2,5-3 tysiące i 3,5 tysiąca przewyższenia, to świadczy o tym, że faktycznie tych górek trochę jest. Coraz więcej ludzi przyjeżdża, są też goście z zagranicy i z krajów ościennych. I zdarzało się, że był z Japonii, z Francji, z Peru chyba był jeden, czy z Meksyku nawet zawodnik. Zdarzało się, także nawet z zagranicy mamy zawodników, z Polski, z całej Polski. No, 1/3, tak do połowy, to są oczywiście nasi tutaj miejscowi, tak, z województwa pomorskiego i z północnej Polski biegacze. Ale faktycznie staramy się te zawody organizować na wysokim poziomie i to biegacze doceniają. Bardzo ważne są na tych naszych zawodach punkty żywieniowe, czyli urozmaicone jedzenie, porządne jedzenie, żeby ten biegacz nie tyle się najadł, co mógł dostarczyć to, co chce, tak? Bo każdemu coś innego służy, to jest sprawa indywidualna. Dokładamy wszelkich starań, żeby te trasy były ciekawe, żeby nie biegali tylko jakimiś tam szerokimi traktami, drogami szutrowymi, ale żeby też jak najwięcej było terenów właśnie technicznych, singli, czyli takich wąskich ścieżek, jakichś podbiegów, zbiegów, czasami się zdarza nawet jakieś takie gęstwinki.

0: tereny podmokłe. No i biegacze, mimo że są tak trochę zmasakrowani czasami po tych biegach, to są na mecie szczęśliwi, uśmiechnięci, mówią, że będą wracać.
1: Powiedział pan, że w zawodach biorą udział także zagraniczni biegacze. Zapewne miał pan pewnie okazję z kilkoma z nich zamienić jakieś zdania. To jakie są ich właśnie opinie o tych zawodach, o tych naszych trasach kaszubskich?
0: Są podekscytowani trasami i organizacją, bo na wielu, wielu biegach nie ma czegoś takiego jak właśnie te tak bogate punkty żywieniowe. Nie ma czegoś takiego, żeby były sanitariaty na mecie. Bo nawet w Polsce na wielu, wielu większych biegach zdarza się, że biegacz przybiega i on po prostu jest zostawiany sam sobie, tak? Masz iść, ogarnąć się, gdzie chcesz, a my o to też dbamy, bo jesteśmy biegaczami i wiemy, co biegaczom potrzeba. Jesteśmy pasjonatami, robimy to z pasji, nie dla jakiegoś zarobku, tak? Tereny są piękne. Podoba się to, że jest tutaj tak blisko aglomeracji, dużej aglomeracji trójmiejskiej, tej małego Trójmiasta Kaszubskiego, takie tereny piękne są. Wiele osób, którzy przyjeżdżają do nas z daleka lub z zagranicy, to są tacy turyści sportowi. I oni owszem wracają i zapowiadają się, ale czasami też nie zawsze to pasuje w tym kalendarzu innych startów. Ale na pewno dobra wizytówka powoduje to, że oni tutaj ściągają swoich znajomych, swoich kolegów. Także to jest wielki atut. I widzimy to też po ruchu w sieci, tak? Bo my mocno gdzieś tam angażujemy się w różne promocje w mediach społecznościowych. Ostatnio robiłem właśnie raport medialny pod sponsorów, partnerów. To zimowa edycja z tych tylko portali, które dostałem raport od nich, tak, takich, z którymi współpracujemy, to wykazała, że mieliśmy 1 200 000 odsłon. No to już o czym świadczy, że te nasze biegi są, nawet jeżeli te frekwencje są trochę mniejsze, bo mówię, bo są w tym czasie inne biegi, bo nie zawsze każdy może, nie każdy biega, bo czasami to też odsłony kibiców są, ale ta wartość też dużo mówi o tym, jakie jest zainteresowanie tymi biegami.
1: Najbliższa edycja w czerwcu, tak jak pan wspomniał, czy zapisy już ruszyły i gdzie się można rejestrować?
0: Zapisy na te nasze biegi ultra zawsze tak praktykujemy, że zaczynamy na 9-10 miesięcy przed, czyli one już ruszyły w sierpniu bodajże. Z racji tej, że jest no, duża konkurencja, dużo różnych innych biegów i u nas, i gdzie indziej w Polsce czy za granicą. A też my, i też można się zapisując dużo szybciej, dużo taniej zapisać się na ten bieg. Zapisać się można wchodząc albo na naszą stronę i jest link do strony zapisów, albo na stronę B4 Sport online. I też tam wpisując Ultraway można przez ten portal się zapisać, opłacić zgodnie z cennikiem. Też okresowo są jakieś promocje. Ciężko mi teraz powiedzieć, czy jeszcze jakąś planujemy, ale czasami są promocje, gdzie też można taniej się zapisać. No i tyle. No, staramy się też mieć bardzo ciekawe medale ceramiczne, bardzo ładne, wyjątkowe statuetki ceramiczne dla najlepszych biegaczy. Zawsze staramy się w pakietach startowych, poza numerem startowym i chipem, zawsze mieć jakieś dodatki, czy od sponsorów, czy na trasę w postaci jakichś tam produktów żywieniowych, spożywczych. Jest kolorowo, latem zapraszamy też dzieci, mamy biegi dla dzieci, też mamy ustawione dmuchańce, z których mogą właśnie te dzieci korzystające z biegów za darmo pozjeżdżać sobie. Pogoda zawsze w drugiej połowie czerwca jest wyśmienita, także można fajnie spędzić czas z rodziną.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Tym razem moim Państwa gościem jest Dariusz Rewers, biegacz długodystansowy.
2: I tak już kończąc, jaką dałby Pan radę osobom, które chciałby po raz pierwszy przebiec swój ultra?
3: Wszystko zaczyna się w głowie.
2: I kończy.
3: Wystarczy uwierzyć, tak? Ja mam taką przyjaciółkę z Gdyni, którą serdecznie pozdrawiam, Hanię Sypniewską. Kobieta 70 parę lat, nie powiem dokładnie ile. Ona jeszcze niedawno biegała biegi po 240 km. W tej chwili robi rajdy po 100 km, 80 km. Ja wchodząc, ścigając się sam ze sobą, wchodząc w dłuższe biegi, zawsze ją porównałem się do niej. I nie dlatego, że chciałem być lepszy od niej, tylko zawsze mówiłem, jeżeli ona ma silną głowę i takie rzeczy robi, to czemu ja mam nie robić? I to powstałem swoim zawodnikom, którzy wątpią w siebie. To nie jest to, czy ty dasz radę, to jest to, czy twoja głowa da radę. Można zawsze się odpowiednio zmotywować, zawsze można się zdołować, zawsze można się pomniejszać swoją wartość, zawsze można ją podwyższać. Oczywiście fajnie jest obiektywnie podejść do swoich możliwości, ale zawsze lepiej swoją wartość podwyższać i wierzyć w siebie, niż się dołować. Bo mówię, znam osoby z autopsji, które trenowałem, które były bardzo dobrze przygotowane, a pewnych osiągnięć na zawodach nie potrafiły dokonać, tak? Czy tam gdzieś nie wykorzystywały tego swojego potencjału. I to bardzo często brało się w głowie. To nie dotyczy tylko biegania, ale jakichkolwiek dyscyplin sportowych. Dlatego w sporcie wyczynowym, w sporcie zawodowym często się pracuje z psychologami sportowymi, którzy dużo pomagają. Nawet z rodzinami ci psychologowie pracują, żeby rodzina nawet dopingowała tego zawodnika. I w tym naszym sporcie amatorskim też jest ważne, jak cię małżonek, czy tam ojciec, czy matka wspiera w tym, co robisz, czy mówi, odpuść sobie, po co tam będziesz się męczył, lepiej posiedź z nami, chodź, idziemy na piwo i tak dalej, nie? To jest ważne, a my musimy wierzyć w to, co robimy i mówię, wszystko zaczyna się w głowie i kończy się w głowie.
2: Dariusz Rewers, wielokrotny zwycięzca i medalista zawodów ultra, był tym razem moim Państwa gościem w podcaście Sportowa Fala. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam.
4: Norda Party! Norda Party!

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się spotkanie ekspertów z polskich elektrowni jądrowych z przedstawicielami gdyńskich firm. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, zorganizowaliśmy dwa spotkania z przedstawicielami polskich elektrowni jądrowych i dyrektorem Grzegorzem Majem. Rozmawialiśmy o tym, jak wejść do łańcucha dostaw polskich elektrowni jądrowych. Wiemy, że jest to duża i ważna inwestycja, która dzieje się w naszym regionie. Drugie spotkanie poświęciliśmy edukacji. Eksperci IPEI przedstawili przedsiębiorcom wymagania związane z udziałem w przetargach oraz realizacją inwestycji jądrowej. Była to również okazja do zaprezentowania najbliższych zamówień, które mogą zainteresować lokalne firmy. Budowa i późniejsza eksploatacja elektrowni mają zwiększyć zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technicznymi i specjalistycznymi. W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Gdyni mają powstać między innymi klasy patronackie przygotowujące młodzież do pracy przy inwestycjach energetycznych. Jak wskazują przedstawiciele PEI, najbardziej poszukiwani będą elektrycy, spawacze, operatorzy, monterzy, budowlańcy, technicy oraz specjaliści energetyki jądrowej. Do zdarzenia drogowego doszło w gminie Gniewino. Konieczna była hospitalizacja. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 16.30 w niedzielę 10 maja. Do wypadku doszło na ulicy Wejherowskiej w Kostkowie. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Osobówką podróżowało 5 osób, 2 dorosłych i 3 dzieci. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci. Więcej informacji o wypadku, a także zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdzie się na portalu nadmorski24.pl.
2: Już po raz 5 Wejherowo organizuje letnie półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Zapisy prowadzone będą w dniach od 25 do 29 maja. Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 0-4 szkół podstawowych, mieszkających w Wejherowie, których oboje rodziców pracuje zawodowo.
3: Półkolonie startują w Wejherowie, organizowane przez miasto Wejherowo po raz 5 w tym roku. Dwie szkoły, które będą organizowały, będą 2 turnusy. Jeden turnus będzie trwał 2 tygodnie, czyli 10 dni roboczych. Rozpoczynamy półkolonie 13 lipca i ten pierwszy turnus potrwa do 24 lipca i on będzie odbywał się w Szkole Podstawowej nr 9. Natomiast drugi turnus od 27 lipca do 7 sierpnia, który będzie odbywał się w Szkole Podstawowej nr 5.
2: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Koszt udziału w półkoloniach wynosi 1600 zł, a posiadacze wejherowskiej karty mieszkańca mogą skorzystać z 50% zniżki, co oznacza, że zapłacą 800 zł.
4: Program przygotowywany jest tak, aby znalazły się w nim zajęcia bardzo różnorodne. Odbywają się na terenie szkoły, ale również poza szkołą, na terenach przyległych, na terenie naszego powiatu. Jest bardzo dużo wyjazdów. Są tam zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne. Program jest naprawdę bardzo bogaty, więc myślę, że warto. Zawsze dzieci były bardzo zadowolone i o tej godzinie 16 z uśmiechami wychodziły do domu, a czasami nawet rodzice musieli czekać, bo dzieci nie chciały iść do domu.
2: Opowiada dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Damc.
5: 6 doskonałych pedagogów będzie prowadziło zajęcia z dziećmi od rana do godzin popołudniowych. Będzie opieka medyczna, dzieci mogą liczyć na wspaniałe zajęcia w wodnych ogrodach, będzie akcja pod żaglami w Pucku, będzie

0: Monino, Muzeum Militarne, także atrakcji będzie naprawdę sporo.
1: Dodaje zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie Wojciech Kurowski. Szczegółowe informacje na temat półkolonii letnich w Wejherowie znaleźć można na stronie miasta oraz na stronach szkół podstawowych nr 5 i 9. Strażacy ochotnicy z Rybna doczekają się nowej siedziby. Władze gminy Gniewino podpisały umowę z wykonawcą w tej sprawie. Inwestycja ma poprawić warunki pracy strażaków ochotników oraz stworzyć miejsce dostosowane do codziennej działalności jednostki, a także działań ratowniczych prowadzonych na terenie gminy. Nowy budynek będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej ponad 259 m2. W remizie znajdzie się garaż dwustanowiskowy o powierzchni 166,5 m2 z dwiema bramami wjazdowymi, sala zewnętrzna, brań, pomieszczenie biurowe, toalety, pomieszczenie techniczne oraz magazyn. Budynek zostanie pokryty blachodachówką i wyposażony w ogrzewanie gazowe. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 600 000 zł, a zakończenie budowy planowane jest do końca tego roku. Oddział neurologii i oddział udarowy Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie otrzymały status Diamond. Ten przyznawany jest przez European Stroke Organization. Status ten jest najwyższym stopniem w systemie oceny jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Certyfikacja opiera się na analizie danych medycznych i wskaźników efektywności leczenia, takich jak czas od przybycia pacjenta do szpitala do wdrożenia leczenia trombolitycznego, odsetek pacjentów poddawanych badaniom obrazowym, czyli tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, i jakość opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji na wczesnym etapie udaru. Jak wskazał ordynator oddziału dr Krzysztof Gawrych, wynik ten jest efektem pracy personelu lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pracowników diagnostyki. Przyznany certyfikat potwierdza, że placówka realizuje procedury medyczne zgodnie z aktualnymi europejskimi wytycznymi dotyczącymi leczenia udaru. Chwilę grozy przeżyli uczestnicy wypraw na jezioro Żarnowieckie. W Nadolu doszło do wywrócenia się kajaka. W piątek 8 maja o godzinie 15:37 służby otrzymały zgłoszenie z miejscowości Nadole. Stawli jeziora Żarnowieckiego dobiegało wołanie o pomoc po tym, jak wywrócił się kajak. Na miejsce natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej, w tym specjaliści z grupy wodno-nurkowej z Kościerzyny. Jako pierwsi do akcji wkroczyli druhowie z OSP Nadole, którzy podjęli z wody 3 osoby. Kluczowa pomoc przybyła na czas. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, to był kajak. 2 osoby płynęły kajakiem, 3. próbowała ich ratować i płynęła w kierunku kajaku. Wszyscy poszkodowani byli przytomni, ale silnie wychłodzeni. Ratownicy zaznaczają, że przy obecnej temperaturze wody sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. W takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. Poszkodowani potwierdzili, że pod wodą nie ma więcej osób. W Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Nowym dyrektorem instytucji została Oktawia Kwidzińska. Z dniem 30 kwietnia pracę na stanowisku dyrektora zakończył Tomasz Stein. Kierował on instytucją przez ostatnie 10 lat. Decyzja o rezygnacji z pełnionej funkcji została podjęta przez dotychczasowego dyrektora z powodów osobistych. Podczas dekady jego zarządzania GCKSiR w Szemudzie brało udział w licznych projektach i wydarzeniach, współpracując m.in. z sportową w Bojanie, Biblioteką Publiczną Gminy Szemud imienia księdza doktora Leona Hejke, Orkiestrą Dętą Gminy Szemud, Kaszubskim Zespołem Regionalnym Koleczkowianie, Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Kielnie oraz lokalnymi szkołami podstawowymi. Nowym dyrektorem GCKSiR została Oktawia Kwidzińska. Do jej zadań należeć będzie zarządzanie obszarami kultury, sportu i rekreacji w gminie Szemud oraz organizacja lokalnych wydarzeń.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM.
3: Blisko 34 minut potrzebował najszybszy zawodnik na ukończenie dystansu 10 km podczas Energa drugiego biegu europejskiego wypusku. Za nami drugi z 3 etapów puskiej triady biegowej. W niedzielę 10 maja z puskimi trasami na dystansach 10 km oraz prologiem i marszem Nordic Walking na 1348 m zmierzą się około 500 miłośników biegania.
4: Piotr Ciskowski, wiceburmistrz miasta Puck. To jest element triady, czyli tych 3 biegów, które odbywają się w terenie Pucka. Myślę, że uczestnicy, którzy wszyscy będą uczestniczyli w tych trzech biegach, medale, które z racji otrzymania

0: udziału w tych biegach zespolu będą stanowiły jedność i zobaczą, co z tego wyjdzie. Także zapraszamy na te dwa pozostałe biegi, które przed nami.
1: Paweł Miziarski, organizator biegu europejskiego.
2: Jest to drugi z etapów. Zaczęliśmy biegiem Halera w lutym w zimowej scenerii. Dziś idealne warunki do biegania. Bieg na 10 km. Kończymy w październiku Puckę Triadą Biegową, 17. półmaratonem Ziemi Puckiej oraz pierwszą Pucką Piątką. Widzimy się 18 października. Meta tym razem na Stadionie Miejskim w Pucku, a dziś centrum dowodzenia na rynku.
3: Najszybszy na dystansie 10 km wśród mężczyzn był gdynianin Damian Sławiński z czasem 33 minut, 59 sekund i 28 setnych. Drugi był Tomasz Spelaniak z Gdyni, a trzeci Jędrzej Karpiński z Gdańska. W gronie pań jako pierwsza linię mety przebiegła Julia Bieszka z Karlikowa z czasem 37 minut, 59 sekund i 0,6 setnych. Na podium stanęły też kolejno Zanna Głąbiowska z Gdyni i Żaneta Krużycka z Gdyni. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia sprawiła niespodziankę w 32. kolejce PKBP Ekstraklasy. Żółto-niebiescy zremisowali na wyjeździe z Lechem Poznań 1-1 i wrócili do Gdyni z bardzo cennym punktem w walce o utrzymanie. Po wysokiej porażce w Lipsach trener Dawid Banasik zdecydował się na zmianę w ustawieniu zespołu. Arka wróciła do gry trójką obrońców, a na wahadłach pojawili się Abramowicz i Zator. Już od pierwszych minut było jednak wiadomo, że Gdynian czeka trudne zadanie, bo Lech ruszył do ataku. Już w drugiej minucie po strzale Mikaela i Szaka piłka trafiła w poprzeczkę. W pierwszej połowie gospodarze mieli przewagę, ale świetnie spisywał się bramkarz Arki Damian Groberny. Golkiper żółto-niebieskich zatrzymał m.in. Iszaka i Kozubała, utrzymując bezbramkowy miejsc do przerwy. Po zmianie stron Arka zaskoczyła faworyta. W 52 minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Kerka największe zamieszanie w polu karnym wykorzystał Kike Hermoso i z bliska skierował piłkę do siatki. Radość Gdynian trwała jednak tylko 5 minut. Po akcji Iszaka do futbolówki dopadł Luis Palma i doprowadził do wyrównania. W końcówce oba zespoły miały jeszcze swoje okazje. Lech naciskał, ale ponownie dobrze interweniował Grobelny. Z kolei Arka mogła nawet wywieźć z Poznania komplet punktów. Najpierw niecelnie kontrem wykończył Hermosa, a już w doliczonym czasie gry Rusyna zatrzymał mrozek. Ostateczny mecz zakończył się remisem 1-1. Arka jest w strefie spadkowej, ale do końca sezonu Gdynianom pozostały jeszcze 3 mecze. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 1-3 w meczu PKO-BP Ekstraklasy i znalazła się w strefie spadkowej. Na dwie kolejki przed końcem sezonu sytuacja gdańszczan jest bardzo trudna. Gospodarze byli wyraźnie lepsi już od pierwszych minut. Wynik spotkania w 10 minucie otworzył Sebastian Berger, który skutecznie wykończył akcję po dośrodkowaniu Mariusza Fornalczyka. Po niespełna pół godzinie gry Berger ponownie wpisał się na listę strzelców. Napastnik Widzewa wykorzystał podanie Emila Kornwiga, wygrał pojedynek z Matejem Rodinem i podwyższył prowadzenie na 2-0. Łodzianie nie zwolniali tempa. W 37 minucie po zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki skierował Steve Capuadi i do przerwy Widzew wprowadził już 3-0. Po zmianie stron obraz meczu się zmienił. Lechia przejęła inicjatywę i częściej atakowała, ale długo nie potrafiła stworzyć realnego zagrożenia. Dopiero w 66 minucie honorowego gola dla Gdańszczan zdobył Iwan Żelisko, który popisał się efektownym strzałem z dystansu. Lechia w ostatnich 5 meczach ligowych zdobyła tylko 1 punkt i coraz bardziej oddala się od utrzymania w Ekstraklasie. Do zakończenia sezonu pozostały już tylko 2 spotkania. Weekend Luźno jest już niemal pewny, przynajmniej gry w barażach o drugą ligę. W minionej kolejce luźnianie pokonali Wiktorię Września i mają 10 punktów przewagi nad trzecim zespołem. A do rozegrania pozostały już tylko 4 kolejki. Lider tabeli Zawisza Bydgoszcz i Weekend Luźno idą prawie łeb w łeb. Zawisza w minioną sobotę w meczu 30 kolejki pokonał na wyjeździe Elanę Toruń 3-0. Skromniejsze zwycięstwo odniósł luziński zespół, wygrywając we Wrześni z Wiktorią 1-0 po bramce Jakuba Krepta w 44 minucie. Do lidera zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego traci 1 punkt. Co dodaje smaczku tej rywalizacji, te dwa zespoły jeszcze w tym sezonie spotkają się na Murawie. W przedostatniej kolejce trzeciej ligi zagrają w Bydgoszczy. Weekend nad trzecią Polonią Środa Wielkopolska ma 10 punktów przewagi. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Derby powiatu wejherowskiego dla Sokoła Boże Pole Wielkie. Na Wzgórzu Wolności w meczu 28 kolejki pomorskiej 4 ligi gry wejherowo przegrał 1-2. Sokół po pierwszej połowie prowadził 2-0 po golach Mateusza Sadło w 12 minucie oraz Patryka Łuszcza w 37. Gryfitów było jedynie stać na honorowe trafienie w 49 minucie. Bramkę zdobył Kasper Małolepszy. W innych meczach tej kolejki Stolem Gniewino zainkasował komplet punktów w starciu z Bytowią Bytów. W arenie mistrzów Stolem wygrał 3-2. Dla Gniewinion gole zdobyli Norbert Lemke, Alan Potrawka oraz Oskar Śliwowski. Punktów do ligowej tabeli nie dopisali sobie Pogoń Leborg i Gryf Słupsk. Pogoń przegrała na wyjeździe z Piastem Człuchów 2-3, a Gryf uległ w Pruszczu Gdańskim miejscowym Czarnym 0-1. Liderem tabeli jest Gadania Gdańsk. Do zakończenia sezonu pozostało 6 kolejek. Zmieniamy dyscyplinę. PGE Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z Orlen Wisłą Płock 18-38 w rewanżowym meczu półfinału Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych. W dwóch meczu mistrzowie Polski okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając łącznie 70-39 i awansowali do finału rozgrywek. Spotkanie w Płocku od początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Na wciarze szybko bieli prowadzenie po trafieniach Marcela Stroczyka, Melvina Richardsona i Zoltana Szity. Bardzo dobrze między słupkami spisywał się także Mirko Alilowicz.

który skutecznymi interwencjami napędzał kolejne akcje gospodarzy. Gdańszczanie próbowali odpowiadać bramkami Kołaja Rodaka, Oskara Czertowicza i Filipa Michałowicza, jednak Wisła konsekwentnie powiększała przepagę. Już do przerwy podczanie prowadzili wysoko 21-9. Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Skuteczni byli Michał Daszke, Abel Sergio i Sergej Kosorotow, a gospodarze całkowicie kontrolowali przebieg rywalizacji. W drugiej połowie przewaga Wisły przekroczyła nawet 20 bramek. Ostatecznie Orlen Wisła Płock wygrała 38-18 i zameldowała się w finale Orlen Superligi. Dla PGE Wybrzeża sezon jednak jeszcze się nie kończy. Gdańszczanie zagrają o brązowy medal z KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Pierwszy mecz odbędzie się 23 maja w Ostrowie Wielkopolskim, a rewanż zaplanowano w Ergo Arenie. Za nami 24. kolejka 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Wicelider tabeli Bałtyk Gdynia pewnie pokonał Orlen Tarada 3-0 i utrzymał mocną pozycję w czołówce rozgrywek. Efektowne zwycięstwo niosła także Gdynia 2 Gdańsk, która rozgromiła Amatora Kiełpiną aż 8-0. 4 gole zobaczyli kibice w meczu tylko Lechia Gdańsk z Orkanem Rumia. Gdańszczanie wygrali zdecydowanie 4-0. Komplet punktów wywalczył również Salos Rumia, który pokonał Weekend Waluźno 3-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie GKS z Kolbudy z Jaguarem 2 Gdańsk. Cenne wyjazdowe zwycięstwo odniósł KS Kwaszyną, który wygrał 2-1 z MKS Solar Władysławowo. Z kolei Stoczniowy z Gdańsk pokonał na wyjeździe Ościanką Ścice 3-1. Najbardziej wyrównane spotkanie rozegrano w Leźnie, gdzie Sporting zremisował 2-2 z Orłem Trąbki Wielkie. Za nami również 24. kolejka 5. ligi w grupie Słupskiej. Cenne zwycięstwo niósł Jantar Uska, który pokonał Spartę z Cewice 1-0. Minimalnie wygrała także Skotawia Dębnica Kaszubska, która przed własną publicznością ograła Start Miasko również 1-0. Na wyjeździe komplet punktu wywalczyła Choniczanka 3 Chonice. Rezerwy chońskiego klubu pokonały Kaszubią Studzienicę 1-0. Skutecznie zaprezentował się także Gryf 2 Słupsk, który wygrał na wyjeździe z KS Błędkówko 2-0. Bardzo dużo emocji przyniósł mecz w Tuchomiu, gdzie Myśliwiec zremisował 3-3 z Pomorzem Potęgowo. Kibice zobaczyli aż 6 bramek. Zwycięstwo przed własną publicznością odniósł również GTS Czarna Dąbrówka, pokonując Słupię Kobylnica 2-1. Najwięcej goli padło w meczu Sokół Wyczechy z Doliną Speranda Niepoględzie. Goście wygrali po emocjonującym spotkaniu 3-2. Zmieniamy dyscyplinę. Energa Brank Czarni Słupsk awansowali do turnieju finałowego Mistrzostw Polski U13 w koszykówce. Młodzi zawodnicy ze Słupska wywalczyli promocję po emocjonującym turnieju półfinałowym. Rywalizację Czarni rozpoczęli od efektownego zwycięstwa nad Energą AK7 w Sopot 79-61. Słupszczanie od początku kontrolowali przebieg spotkania i pokazali bardzo skuteczną zespołową koszykówkę. Drugiego dnia turnieju drużyna ze Słupska zmierzyła się z Akademią Koszykówki Orły Wrocław. Tym razem rywale okazali się lepsi i wygrali 87-70. Dodatkowym problemem dla Czarnych były kontuzje Krzysztofa Nitki oraz Igora Staniszewskiego. O właśnie do finału wydecydował niedzielny mecz z młodymi lwami SP27 Gdańsk. Mimo osłabionego składu Słupszczanie zagrali znakomite spotkanie. Od pierwszych minut narzucili swoje tempo gry i przed głośnym dopingu kibiców pewnie wygrali 90-59, zapewniając sobie miejsce w krajowym finale. Turniej finałowy Mistrzostw Polski U13 odbędzie się w dniach od 27 do 31 maja. Norda FM.